0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Czym jest święta cierpliwość? Rodzicielską supermocą, bez której wychowywanie dzieci mogłoby zakończyć się katastrofą. W końcu oczekiwanie na owoce naszego matczyno-ojcowskiego trudu potrafi zabierać długie lata. Ale cierpliwość się opłaca, przekonuje nas o tym dzisiejsza patronka, czyli święta Monika, i wie, o czym świadczy, bo niemal całe swoje życie poświęciła rodzinie. Najpierw mężowi, bogatemu poganinowi, którego ostatecznie doprowadziła do pojednania z Bogiem na łożu śmierci, a następnie swoim dzieciom, Augustynowi, Nawigiuszowi i Perpetule. Z całej tej trójki największy kłopot sprawił jej ten pierwszy, Augustyn. Błyskotliwy, wygadany, popędliwy i zupełnie nie biorący na poważnie wiary swojej mamy w Chrystusa, Bożego Syna, czyli wypisz, wymaluj, świętej pamięci małżonek naszej patronki. A gdy dodatkowo Augustyn zamieszkał jeszcze z pewną kobietą na tak zwaną kocią łapę i doczekał się z nią nieślubnego dziecka, to jedyną nadzieję na zmianę sposobu życia swego pierworodnego nasza święta złożyła w Bogu i dosłownie zaczęła w tej intencji szturmować niebo swoimi modlitwami. 16 lat, tyle trwało jej wstawiennictwo za swoim dzieckiem, by Augustyn w końcu nawrócił się w roku 387 pod wpływem kazań świętego Ambrożego usłyszanych w Mediolanie. Po latach nowego życia Augustyn został nawet wyniesiony do chwały ołtarzy, czyli trafił dokładnie tam, gdzie swoje miejsce zajęła także i ona, Monika, mama o świętej cierpliwości.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Anselm powiedział: jeżeli ten, kto się modli, nie zasługuje na to, żeby być wysłuchanym, zasługi Maryi, której się poleca, sprawiają, że zostanie wysłuchany.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Zachętę czuwajcie możemy rozumieć jako gotowość życia pełnią przez cały czas bez zadowalania się półśrodkami, jako cierpliwe zwyciężanie pokusy do odpuszczenia swojego rozwoju, wierności zobowiązaniom, dbanie o relacje z Bogiem i ludźmi. Czuwanie, aby mieć czas na docenianie dobra, które jest moim udziałem każdego dnia. Przyjście Pana będzie momentem dumy lub płaczu nad przygotowaną sobie życiem tutaj wiecznością. Jaka jest moja największa pokusa?

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba, 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Lordzie, witamy na salonach.
2: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
1: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
2: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon Mody Męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: A tu się mówi. Dobra, dobra, no to mamy to, mamy to. Koniec urlopu, słuchajcie, minęła godzina 7. Mamy czwartek, czas na pierwsze dzisiaj informacje. Lecimy.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Poznańska klinika otrzymała fundusze na nowe technologie. Tramwaje w stolicy Wielkopolski powrócą na ulicę Królowej Jadwigi. Przed nami ostatni weekend wakacji. Szpital przy ulicy Polnej inwestuje w cyfryzację. Lecznica otrzymała prawie 12 milionów złotych dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy na transformację cyfrową. Szpital będzie zatem digitalizować papierową dokumentację z poprzednich lat, która trafi do internetowego konta pacjenta. Dyrektor placówki dr Radosław Mądry zapewnia, że ułatwi to pracę lekarzom i pacjentom.
3: Jak Państwo by mieli spojrzeć w wypisy, które pacjenci dostawali 30 lat temu, to była jedna kartka papieru, która zawierała minimalny zakres informacji. My w tej chwili wydajemy kilka zazwyczaj kartek, gdzie pacjent może przejrzeć i uzyskać mnóstwo informacji.
2: W gabinetach pojawi się także nowy sprzęt.
4: To są komputery w ilości 300 sztuk, to są monitory w ilości 200 sztuk, które też nabyliśmy w ubiegłym roku i drobne urządzenia, jak też sprzęt do digitalizacji papierowej.
2: Wymienia zastępca dyrektora Szpitala do Spraw Technicznych i Inwestycyjnych Michał Będźmierowski. Lecznica zakupiła także systemy ochronne, które zwiększą odporność na cyberataki oraz zintegruje się z platformą usług inteligentnych. To narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję do analizy badań obrazowych. Powrócą tramwaje na ulicę Królowej Jadwigi. Po 10 miesiącach od rozpoczęcia budowy trasy tramwajowej ulicy Ratajczaka tramwaje znów pojadą od węzła Wierzbięcice w kierunku Ronda Rataje. Dzięki przyspieszeniu prac powrócą stałe trasy niektórych tramwajów, informuje Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego.
5: Tramwaje na wprost będą mogły kursować, a to oznacza, że linie numer 6, 12, 18 już nie będą musiały korzystać z objazdu przez ulicę Wierzbięcice i Górną Wildę, czyli nie będą miały tym takim trójkątem w kierunku do Wildy i z powrotem w kierunku do Półwiejskiej, tylko pojadą po prostu prosto.
2: Tramwaje nie będą już jeździły objazdem, dlatego wyłączony z użytku zostanie tymczasowy przystanek przy stacji paliw na Wierzbięcicach. Dojście do przystanków będzie obecnie tylko nowym przejściem naziemnym od strony ulicy Wierzbięcice. Przy tematach komunikacyjnych zostajemy. Niedziela, najbliższa niedziela, dokładniej jest niedzielą handlową, dlatego jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, autobusy linii numer 180 będą dojeżdżać do centrum handlowego przy ulicy Sycowskiej, a autobusy linii numer 193 będą obsługiwać przystanki przy centrum handlowym na Marcelinie. Autobusami linii numer 611, 703 i 707 będzie można dojechać do przystanku Sycowska Centrum Handlowe, natomiast autobusami linii numer 811, 812 i 813 do przystanku Swadzim-Oszą. I przechodzimy do informacji z kraju. Przed nami ostatnie dni wakacji i wzmożony ruch na polskich drogach. Policja oraz eksperci do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego apelują do kierowców o odpowiedzialne zaplanowanie powrotów do domów. Kluczem do bezpiecznej podróży jest nie tylko sprawdzenie stanu technicznego auta, ale przede wszystkim odpowiednia regeneracja, unikanie pośpiechu i robienie regularnych postojów. Monotonia jazdy drogami ekspresowymi oraz zmęczenie bywają zgubne, dlatego przerwy w trasie to konieczność. Przypomina o tym podkomisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
6: Wydaje, że nie jesteśmy zmęczeni i próbujemy dojechać jak najszybciej, jak najdynamiczniej, by dotrzeć do celu w minimalnie najlepszym dla nas czasie. Natomiast jest to bardzo zgubne, ponieważ nasz organizm po 2-3 godzinach zaczynamy lekko już tracić kontrolę. Więc jeżeli czujemy się już znużeni tą drogą, zaplanujmy przystanek, zatrzymajmy się, dojedziemy pół godziny później do celu, ale dojedziemy do niego cali i zdrowi.
2: Eksperci przypominają o bezwzględnym obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa przez wszystkich pasażerów oraz przewożeniu dzieci w odpowiednio dopasowanych fotelikach.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: 13 stopni na termometrach w Poznaniu, temperatura odczuwalna to 12 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku wschodniego, a ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale. Jakość powietrza w tym momencie jest umiarkowana, ale biometr za to jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 7 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 12. Cieszę się, że mogę po urlopie wrócić przed mikrofon Radia Emaus. Tak przez chwilę się zastanawiałem, jak się tutaj mówi do tego mikrofonu. Jak się obsługuje tę konsoletę, ale niczego nie zapomniałem. Mam nadzieję, że niczego nie zapomnę do godziny 12, a przede wszystkim, że nie zapomnę języka w gębie. A za chwilę będzie trzeba dużo pogadać, bo o 7.15 będzie kartka z kalendarza. Już teraz was na nią bardzo gorąco zapraszam, ale zanim troszeczkę potańczymy Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, tak zaczynamy czwartek. No to co? Dzień dobry!

0: Emaus. Na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Siódma 15 na naszych radiowych zegarach. Czas na dzisiejszą kartkę z kalendarza. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii 27 sierpnia. Przygotowałem dla Was 5 wydarzeń. Najpierw rok 1801. W Kurniku urodziła się Klaudyna z Działyńskich Potocka, działaczka niepodległościowa. Następnie rok 1846. Zmarł w Gnieźnie Franciszek Ścigalski, polski kompozytor, skrzypek i dyrygent. Rok 1900. Jedyne zagraniczne wydarzenie z dzisiejszej kartki z kalendarza. W Wielkiej Brytanii przekazano do użytku pierwszą dalekobieżną linię autobusową. W 2 dni pokonywano 320 km dzielące Londyn od Leeds. Rok 1922. W Poznaniu urodził się Henryk Czapczyk, piłkarz, trener, zawodnik poznańskich klubów Warty i Lecha, mistrz Polski, żołnierz Armii Krajowej, a także uczestnik Powstania Warszawskiego. No i na koniec historia najnowsza. Rok 2004, 22 lata temu, Robert Korzeniowski zdobył 4. złoty medal olimpijski i stał się najbardziej utytułowanym polskim sportowcem. I to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Kolejna jutro w okolicach 7.15, a już za paręnaście minut sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. 601 077 033 to jest nasz numer SMS do kontaktu. Jeżeli macie już jakieś informacje, jeżeli coś widzicie, zapraszam do kontaktu z nami, a od razu te informacje przekażemy na antenie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Autopromocja.
1: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
3: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
4: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
5: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
1: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
1: Radio Emaus. Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
6: Święty Anselm powiedział: jeżeli ten, kto się modli, nie zasługuje na to, żeby być wysłuchanym, zasługi Maryi, której się poleca, sprawiają, że zostanie wysłuchany.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

25 minut zostało do godziny 8. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. A wygląda tak, że dojazd od strony Suchego Lasu, czyli ulica Obornicka, tutaj przejedziecie płynnie. Natomiast jeżeli chodzi o ulicę Lechicką, przepraszam, Lutycką, no to na przejeździe Poznań-Wola niestety postoicie w obu kierunkach. Rondo Obornickie, tutaj widzę, że dojazd od strony ulicy, również od strony ulicy Lutyckiej, nieco zakorkowane. Sprawdzamy trasę Niestachowską. Korek niewielki, zaczyna się na wysokości Parku Sołackiego, no ale do Świętego Wawrzyńca będziecie w miarę tak czy siak sprawnie się poruszać. Jeżeli chodzi o Most Lecha, widzę, że właśnie od strony ulicy Lechickiej trochę postoicie i ten korek właściwie zaczyna się jeszcze przed skrzyżowaniem z ulicą Serbską. Patrzymy teraz na Rondo Śródka. Sytuacja wygląda tak, że najdłużej postoicie od strony ulicy Podwala, ale na szczęście to nie jest taki korek, który by wam uprzykrzył życie o poranku. Trochę postoicie po zjeździe z Ronda Śródka w ulicę Wyszyńskiego, tutaj most Mieszka I, właśnie ulica Wyszyńskiego, tutaj spodziewajcie się utrudnień, no ale one są spowodowane tym, że trwają prace drogowe na moście Chrobrego. Patrzymy teraz na ulicę Jana Pawła II, czyli łącznik między poznańskimi rondami. Niewielkie utrudnienia w obu kierunkach, także to są bardzo dobre informacje. Patrzymy teraz jeszcze na rondo Rataje. Najdłużej postoicie od strony trasy Katowickiej i ulicy Bolesława Krzywoustego. Korek zaczyna się jeszcze przed skrzyżowaniem z ulicą Anny Jandar. Rondo Starołęka, teraz tutaj patrzymy. No i co widzimy? Widzimy, że od strony ulicy Hetmańskiej, a dokładniej od strony Ronda Żegrze, tutaj widzę, że są największe utrudnienia. Teraz już przenosimy się na skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska. Bez większych kłopotów, takie informacje chciałbym wam przekazywać. No jeszcze patrzymy na pętlę Górczyńską, czyli ulica Głogowska. Właściwie bez korków, także to są bardzo dobre informacje, ale jeszcze muszę się cofnąć na Ramowice, na dokładniej na, tutaj widzę, Aleję Praw Kobiet, dlatego że wydarzył się wypadek tutaj na wysokości wiaduktu, także uważajcie na siebie. To właściwie widzę, że jest takie przecięcie Alei Praw Kobiet i ulicy na Ramowickim, jest tutaj na styku tych dwóch ulic wydarzył się wypadek, także jeżeli poruszacie się na Ramowicami, weźcie pod uwagę to, że niestety wydarzył się ten incydent. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, zapraszamy was bardzo gorąco do kontaktu 601 077 033, to jest nasz bezpłatny, przepraszam, to jest nasz numer po prostu do kontaktu. Zapraszamy was, jeżeli macie jakieś informacje z poznańskich dróg, czy też z wielkopolskich tras. Życzymy wam szerokiej drogi, a już za parę minut sprawdzimy przegląd prasy. Ale póki co gramy Sanach i Marcepanę.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranna prasówka.
1: 7.45 na naszych radiowych zegarach. Czas na przegląd prasy. Sprawdzamy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego, a tam rejestrujesz auto. Musisz się uzbroić w cierpliwość, bo sobie poczekasz. Kupiłeś samochód i chcesz go zarejestrować w Poznaniu? Lepiej się pospiesz, bo na wizytę w urzędzie przyjdzie ci poczekać długie dni. Więcej w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Teraz przechodzimy już do Gazety Wyborczej. PiS o zonda krypto. To afera Tuska. Polityk PiS, szef zonda krypto i Ibiza. Media ujawniają kolejną odsłonę powiązań środowiska prawicy ze zbankrutowaną giełdą kryptowalut. Ale PiS afery nie widzi i ma odpowiedź. To sprawa Tuska. Więcej w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Teraz już czas na Rzeczpospolitą. Turbina ruszy w tym roku. Musimy odczarować elektrownię w Ostrołęce, tak mówi prezes GE Wernowa w Polsce, a także jaka nowa rola dla wiceszefowej MON. Ludowcy już widzą ją w fotelu szefa rządu. Politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że to przesada, ale oni też wieszczą awans. Więcej w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Teraz już przechodzimy do dziennika Gazeta Prawna, a tam pierwsze spory o local content. Mirbud zarzuca państwowej spółce zbrojeniowej nieprzestrzeganie polityki local content i ograniczanie rodzimym przedsiębiorstwom dostępu do przetargów. W tle inwestycje warte 1,7 miliarda złotych. Więcej w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazeta Prawna. No i na sam koniec Gazeta Polska. Codziennie coraz mniej polskich mebli. Branża pod presją kosztów. Polska branża meblarska, przez lata będąca jednym z eksportowych hitów naszej gospodarki, znalazła się w głębokim kryzysie. Firmy zmagają się z drogim i trudniej dostępnym drewnem, wysokimi kosztami energii i komponentów, słabnącym popytem w Europie oraz rosnącą konkurencją z Azji i Ukrainy. Gwałtownie spada rentowność, a z rynku znikają miejsca pracy. Więcej w dzisiejszym wydaniu Gazety Polskiej Codziennie. I to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Kolejny jutro o 7.45. Najbliższe informacje pojawią się już o godzinie 8, a przedstawi je Mateusz Markiewicz.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w domu.

0: teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
4: Pierwsza godzina poranka za nami, czas na drugą, a skoro druga godzina startuje, no to czas na najnowsze informacje. W tym momencie minęła godzina ósma.
3: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
5: Jak wygląda praca psa w służbie celno-skarbowej? Dowiecie się o tym w naszych informacjach. W Lesznie wzrasta podatek od nieruchomości. Lech wybiera się w delegację do Szwajcarii. Wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Psa. Czworonożni przyjaciele są nie tylko naszymi domowymi kompanami, ale także wykonują bardzo ważną pracę. Pomagają między innymi funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej. Ich tajną bronią jest oczywiście niezawodny węch, mówi rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szyszczyńska.
6: Wykorzystywany do wykrywania różnych substancji zapachowych. Większość psów w Krajowej Administracji Skarbowej szkolona jest na wyroby akcyzowe, wyroby tytoniowe, ale nie tylko, to są również narkotyki, to jest farba drukarska, jeżeli chodzi o przemyt.
5: Funkcjonariuszy z psami najczęściej spotkamy na lotniskach oraz w halach, w których sortowane są paczki. W szeregach kas w całej Polsce służy około 150 psów.
3: Informacje z regionu.
5: W przyszłym roku mieszkańcy Leszna zapłacą więcej za swoje mieszkania. Magistrat proponuje miejskim radnym podwyżkę stawek podatku od nieruchomości. Kierownik gabinetu prezydenta Lucnak Biorczyk wyjaśnia, że będzie to niewielka, około 4% podwyżka.
7: Stawki, które chcemy zaproponować, będą zbliżone do stawek gmin ościennych. Poza tym nie zamierzamy korzystać z tych maksymalnych dopuszczonych przepisami prawa stawek, a ta podwyżka będzie miała bardziej symboliczny i waloryzacyjny charakter.
5: Dla przykładu podatek od mieszkania o powierzchni 75 m2 znajdującego się na działce o powierzchni 48 m2 wzrośnie o 6 zł rocznie. Projektem uchwały radni zajmą się podczas najbliższej sesji na początku września.
3: Informacje sportowe.
5: Dopełnić formalności, taki jest cel piłkarzy Lecha Poznań przed dzisiejszym rewanżem ze szwajcarskim Thun. Stawką jest awans do fazy ligowej Ligi Europy. Kolejarz w pierwszym meczu wygrał 7-0. Z powodu kontuzji zabraknie Mikaela Isaka, Leo Bengtsona oraz Filipa Egiełło. Mecz w Szwajcarii zostanie rozegrany na sztucznej trawie. W przeszłości podopieczni Nielsa Frederiksena grali na takiej między innymi w Islandii i Gibraltarze oraz niespełna 2 tygodnie temu na Wyspach Owczych. Początek spotkania o godzinie 20. Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii i Krajowa Koalicja na Rzecz Ochrony Dzieci są za edukacją zdrowotną. W mediach rusza kampania popierająca przedmiot, który od 1 września będzie obowiązkowy dla uczniów starszych klas podstawówki. Przewodnicząca Komisji do Spraw Pedofilii Joanna Napierała mówi, że edukacja zdrowotna pełni kluczową rolę w skutecznej ochronie dzieci przed przemocą seksualną.
8: Bardzo dobry program, dotyka on szerokiego zakresu wiedzy, wiedzy o środowisku, wartości, tak, znaczenia rodziny w społeczeństwie, tego jak dbać, czy w zasadzie nauczyć się stawiać swoje granice, o tym, że dziecko ma prawo stawiać swoje granice i zgłaszać, jeżeli czuje dyskomfort, czy czuje, że ktoś wykorzystuje jego sytuację.
5: W ramach kampanii eksperci będą dzielić się swoimi opiniami na temat obowiązkowej edukacji zdrowotnej i nieobowiązkowej edukacji seksualnej.
3: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
4: 15 stopni na termometrach w stolicy Wielkopolski, taka sama temperatura jest odczuwalna. W tym momencie jest słonecznie, wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku wschodniego, a ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale. Jakość powietrza w tym momencie jest umiarkowana, ale biometr za to jest korzystny.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na kraju.

5 minut po godzinie 8 po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. W tym duecie jesteśmy z wami do godziny 12. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim pogramy po polsku, cofniemy się aż o 30 lat na naszej muzycznej osi czasu. Oena, kiedy powiem sobie dość. My dość sobie w tym momencie, przynajmniej jeszcze teraz nie mówimy, tak jak tutaj mówię, jesteśmy z wami do godziny 12. No to co, gramy Oena na samym początku godziny 8, a my po raz kolejny mówimy dzień dobry.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie. Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: mój Pan się ociąga, i zacznie bić swoje współsługi i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
2: Są takie dni, kiedy odkładamy wszystko na później. Modlitwę, rozmowę, telefon do kogoś bliskiego. Jeszcze zdążę, mówimy sobie. Jezus w tej Ewangelii nie straszy, lecz pyta o uważność. Czy żyję naprawdę, czy tylko odkładam życie na kiedyś? Nikt z nas nie wie, czy to później w ogóle nadejdzie. Czuwanie nie jest napięciem, ale obecnością w tym, co mam dziś zrobić z miłością. Pomyśl, co w ostatnim czasie odkładam, choć wiem, że to ważne.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus.
1: Już prawie 22 minuty po godzinie 8 za nami na naszej antenie, mini audycja 5 minut z Bogiem, a muzycznie usłyszeliśmy Vanessa Carlton, A Thousand Miles, a także grupę One Republic, Counting Stars. No i my tak powolutku odliczamy czas do naszej rozmowy porannej, która jak zawsze wystartuje o godzinie 8.30. Dzisiaj naszym porannym gościem będzie Adam Paszkę z miejsko-gminnego Ośrodka Kultury we Lwówku, a tematem będzie nadchodzące w ten weekend kolejne Święto Chleba właśnie we Lwówku. Zapraszamy Was bardzo gorąco do wysłuchania tej porannej rozmowy. Start już o godzinie 8.30, no ale zanim poranna rozmowa rozpocznie się na naszej antenie, to oczywiście, że trochę pogramy. Znowu będą lata 2000, znowu coś dla fanów muzyki właśnie z tego okresu. Anastasia, Left Outside Alone. Gramy ten utwór w tym momencie na naszej antenie.

0: to z Radiem Emaus. Poranny gość.
1: 8:30 punktualnie na naszych zegarach, 27 sierpnia, czwartek. My dzisiaj porozmawiamy o chlebie, o tym, co prawdopodobnie codziennie jemy albo na śniadanie, albo na kolację. 29 i 30 sierpnia, w ostatni weekend tego miesiąca, odbędzie się 26 lwóweckie święto chleba we Lwówku i naszym gościem jest pan Adam Paszke z miejsko-gminnego ośrodka kultury we Lwówku. Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry, witam państwa, witam radiosłuchaczy.
1: To może tak zapytam na początek, przed tym, co się będzie działo podczas święta chleba? Czy w dzisiejszych czasach, gdzie tak naprawdę królują w marketach chleby, które są produkowane z mrożonego ciasta, trudno jest tak promować i utrzymać przy życiu prawdziwe rzemieślnicze piekarstwo według pana?
2: Ja myślę, że coraz więcej ludzi przekonuje się, że chleb rzemieślniczy, chleb naturalny jest bardzo ważny. Coraz większa świadomość też jest ludzi o zdrowiu. Wiedzą, że ten chleb po prostu jest lepszy.
1: No właśnie. I kogo zobaczymy? Z wieloma piekarniami i rzemieślnikami państwo nawiązali w tym roku współpracę. Kogo zobaczymy we Lwówku i co będzie można skosztować?
2: Tak, we Lwówku podczas Lwóweckiego Święta Chleba na targowisku staną dwie piekarnie. Dwie piekarnie działające na terenie gminy Lwówek. Pierwsza to piekarnia wiejska w Zębowie, która charakteryzuje się tym, że wypieka chleb w piecu opalanym drewnem. Mhm. Także tutaj receptury też są przekazywane z dziada pradziada, można powiedzieć. Oraz druga piekarnia, która już tutaj we Lwówku też działa kilkadziesiąt lat, to jest piekarnia GS Lwówek.
1: Czy jeżeli chodzi o te stoiska, to są głównie doświadczeni mistrzowie piekarnictwa, czy też młode pokolenie się przebija, które chce kontynuować te tradycje takiego rzemieślniczego wypiekania chleba?
2: No ja myślę, że to już są doświadczeni piekarze, tak, zdecydowanie.
1: Oprócz tego nie tylko będzie chleb, bo będą również goście muzyczni.
2: Tak. Zaczynamy w sobotę o godzinie 16. Przede wszystkim zaczniemy pokazem podnoszenia ciężarów. Następnie odbędzie się pokaz taneczny zespołu La Rosa Negra i już o 17:30 pierwszy gość muzyczny, Francesco Napoli. Myślę, że to też jest taka nostalgiczny powrót do lat 80., 90. i ci, którzy pamiętają tamte czasy, tym nie trzeba tutaj tej postaci przypominać. Następnie koncert zespołu lokalnego działającego tutaj na lwóweckiej scenie muzycznej już od ponad 50 lat, zespół Albatros, i koncert gwiazdy wieczoru, zespół Phil. Co piosenka to hit, myślę, że tutaj ci, którzy przybędą na nasze lwóweckie święto chleba, na pewno będą śpiewać razem z Piotrem Kupichą. Dzień kończymy zabawą taneczną z DJ-ami oraz gościem specjalnym, DJ-em Dziekanem, który jakby wykonuje muzykę na żywo. A niedziela, jeżeli już teraz mówimy o gwiazdach, w niedzielę wystąpi o godzinie 20:30 Ewa Farna. Niesamowita energia, no i przede wszystkim wspaniały kontakt z publicznością.
1: No jeżeli chodzi o ten chleb, jeszcze zapytam, bo takie to jest 26. edycja imprezy, więc sama impreza ma już długą tradycję. Pewnie państwo obserwowaliście, jak te gusta Polaków się zmieniały, bo kiedyś królował chleb pszenno-żytni. Dzisiaj szukamy dawnych odmian zbóż długo dojrzewających zakwasów, czy na przykład opcji bezglutenowych, które też są, czy na tych tegorocznych stoiskach też będą te rynkowe trendy odzwierciedlane?
2: Powiem w ten sposób, w sobotę odbędzie się już 8. edycja konkursu na chleb domowy. Do konkursu zgłaszają się osoby, które na co dzień nie są związane z piekarnictwem, nie są piekarzami, wypiekają ten chleb w domu.
1: Czyli tacy amatorzy tak naprawdę.
2: Amatorzy, dokładnie, amatorzy chleba. I teraz też widzimy, że z roku na rok jest różnorodność w zgłoszeniach. Też tak jak tutaj pan wcześniej wspomniał, najpierw królowały chleby przednożytnie. Teraz już możemy na przykład skosztować chlebów włoskich, chlebów z czarnuszką, z cebulą. Także tutaj te trendy też się zmieniają. Co więcej, wracając właśnie do naszej imprezy, te chleby, które zostaną zgłoszone i przyniesione na konkurs chlebowy w niedzielę na stoisku Biblioteki Publicznej, będzie można również skosztować.
1: Czyli będzie to na przykład, ale będzie można taką pajdę ze smalcem i ogórkiem na przykład skosztować?
2: Oczywiście.
1: Bo tak mi się kojarzy takie święto chleba z taką pajdą ze smalcem najbardziej.
2: No nie ma lwóweckiego święta chleba bez chleba ze smalcem i z oczywiście kiszonym ogórkiem. Jak najbardziej takich rzeczy będzie można również skosztować.
1: Czyli degustacja również będzie, a możliwość poznania tajników, wyrabiania ciasta, prowadzenia takiego własnego zakwasu też?
2: Nie, w tym roku nie przewidzieliśmy. No, myślę, że tutaj są osoby, które gdzieś trzymają te wszystkie tajniki głęboko w swoich szufladach.
1: Bo jeżeli by nie były tajemnicze, to ten chleb prawdopodobnie nie byłby taki dobry.
2: Gdyby
1: pan w paru słowach miałby przekonać kogoś, kto nas słucha i kto jeszcze nigdy nie był we Lwówku, żeby przyjechał na to święto chleba, w ten weekend spędził ten czas w sobotę i w niedzielę, pomijając te muzyczne gwiazdy, tylko dla chleba. Dlaczego?
2: Tak, szanowni państwo, przede wszystkim warto przyjechać do Lwówka w ten weekend, dlatego że każdy znajdzie coś dla siebie. Oprócz tego właśnie, że będzie chleb, będą też różne stoiska gastronomiczne, będą różne stanowiska handlowe, będzie wesołe miasteczko dla dzieci. Na scenie też wszelka różnorodność. Znajdą tutaj, odnajdą się zarówno najmłodsi, jak i ci starsi. Także myślę, że też można poczuć tą atmosferę lokalności, bo na naszą tutaj imprezę nie tylko schodzą się mieszkańcy Lwówka i gminy Lwówek, ale przyjeżdżają również tutaj mieszkańcy okolicznych miejscowości.
1: I my oczywiście zapraszamy 29-30 sierpnia, to jest sobota i niedziela najbliższa, 26 Lwóweckie Święto Chleba we Lwówku. Moim gościem i waszym również, państwa gościem był Adam Paszkę z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Lwówku. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję za rozmowę. Ja mógłbym jeszcze prosić o chwilę, że tak powiem, prywaty. Chciałbym pozdrowić, bo wiem, że słuchają. Chciałbym pozdrowić moją żonę, Agatę, moje córeczki, Lilkę i Cecylkę, a także kolegów i koleżanki z pracy z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Lwówku i Biblioteki Publicznej w Lwówku. Dziękuję.
1: To my do pozdrowień oczywiście też się dołączamy.
0: Poranny gość.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 10 minut zostało do godziny 9. Za nami na naszej antenie kolejna w tym tygodniu poranna rozmowa, a muzycznie usłyszeliśmy samych polskich wykonawców. Pojawił się Robert Chojnacki, Piasek i Goście, później Ania Dąbrowska, a następnie męskie granie orkiestra, Igo Mrozu, a także Vito Bambino i Supermoce. To już za nami, a przed nami punktualnie o godzinie 9 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi obecny już w studiu Mateusz Markiewicz. Zapraszam Was do wysłuchania najnowszych informacji o godzinie 9, jak i do wysłuchania utworu, który mamy teraz przygotowany na naszej playliście Coldplay i Clocks. Gramy!

0: Radio Emaus. Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 9 na zegarach, startujemy z najnowszymi informacjami.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Profilaktyka na temat bezpieczeństwa wystartuje w Wielkopolsce już w tę sobotę. Stolica Wielkopolski nie jest przyjaznym miejscem dla miłośników czterech kółek. Natomiast miłośnicy jednośladów w Obornikach będą zadowoleni. W całej Wielkopolsce ruszą bezpłatne punkty edukacyjne w ramach Krajowego Treningu Reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Już w najbliższą sobotę będzie można skorzystać z porad na temat bezpieczeństwa w 41 punktach w województwie. Najważniejszym centrum wydarzeń będą dożynki gminne w Stawnicy, informuje zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu, inspektor Tomasz Barłożyk.
3: To dobra okazja z uwagi na to, że tak jak w Stawnicy mamy dożynki, więc będą osoby, które zainteresowane przychodzą tam pewnie z innych powodów, a przy okazji my postaramy się do nich dotrzeć.
2: Spotkania mają być poświęcone weryfikowaniu informacji, sprawdzaniu miejsca schronienia oraz kompletowaniu plecaka ewakuacyjnego. Ważne jest także rozpoznawanie sygnałów alarmowych, zaznacza zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Tomasz Grelak.
4: Sygnał o zagrożeniu jest to sygnał modulowany, który jest nadawany przez 3 minuty i to jest sygnał, który powinien sprowokować nas do zweryfikowania, co to za rodzaj zagrożenia. Natomiast kolejnym sygnałem jest sygnał odwołujący, sygnał ciągły, trwający 3 minuty. I trzeci rodzaj sygnału to jest sygnał rosnący, malejący, ale rozdzielony 30-sekundową przerwą.
2: Dożynki potrwają od godziny 14 do 18. Krajowy Trening Reagowania to kolejny etap ogólnopolskiego programu akcji edukacji powszechnej MSWiA, realizowanego na podstawie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Czy Poznań jest najmniej przyjaznym miastem dla kierowców? Tak wynika z corocznego rankingu przygotowanego przez portal Oponeo. Z oceną stolicy Wielkopolski zapoznała się nasza reporterka Anna Hajduczek.
5: Eksperci przeprowadzili badania w 19 największych polskich miastach. W kategorii miast powyżej 300 tysięcy mieszkańców drugi rok z rzędu na podium znalazła się Bydgoszcz. Stawkę zamknęły natomiast Łódź i Poznań. Jak podają autorzy rankingu, na słabą pozycję stolicy Wielkopolski wpływają m.in. wysoka liczba kolizji, niska prędkość jazdy w centrum, a także wysokie średnie koszty paliwa, wymiany opon i parkowania. Dobrze wypadamy jednak pod względem infrastruktury dla samochodów elektrycznych oraz cen ubezpieczenia OC. Ranking Oponeo przygotowywany jest już od 10 lat, a Poznań od 2023 roku zajmuje w nim ostatnie lub przedostatnie miejsce. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
2: $6 milionów na rozbudowę ścieżek rowerowych. Takie fundusze dostała gmina Oborniki na wspomnianą inwestycję. Jednocześnie będą pierwszym samorządem, pierwszą spiętą ścieżkami rowerowymi od granicy do granicy z sąsiadami. Cała inwestycja będzie kosztować ponad $8 milionów. Burmistrz Tomasz Szrama w rozmowie z Radiem Poznań informuje, że powstanie między innymi ścieżka od Rożnowa do centrum miasta. Według informacji Urzędu Miejskiego w samych Obornikach jest ponad 10 kilometrów ścieżek rowerowych.
1: Informacje z kraju.
2: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski złożył do Komisji Europejskiej wniosek o nałożenie na Metę kary w wysokości 250 milionów euro. Chodzi o sprawę fałszywych reklam z wizerunkiem osób publicznych i przedsiębiorstw rozpowszechnianych na platformach społecznościowych zarządzanych przez koncern Facebooku i Instagramie. Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka podkreślał na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia ogromną skalę oszukańczych reklam, z których Meta czerpie zyski. Premier Krzysztof Gawkowski się wkurzył, dodał polityk.
6: Dobry program, dotyka on szerokiego zakresu wiedzy, wiedzy o środowisku, wartości, tak, znaczenia rodziny w społeczeństwie, tego jak dbać, czy w zasadzie nauczyć się stawiać swoje granice, o tym, że dziecko ma prawo stawiać swoje granice i zgłaszać, jeżeli czuje dyskomfort, czy czuje, że ktoś wykorzystuje jego sytuację.
2: W piśmie do komisji minister cyfryzacji pisze, że do koncernu Meta zgłoszono 122 reklamy zakwalifikowane jako oszustwa. W 106 przypadkach reklamy nie zostały usunięte, 10 zniknęło sieci, a w 6 przypadkach konglomerat nie udzielił informacji.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: 15 stopni na termometrach w Poznaniu, jest w tym momencie słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1022 hektopaskale. Sprawdzamy jakość powietrza, jest ona dobra w tym momencie, a biometr jest korzystny.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 9 kłania się po raz kolejny poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 12. Już za moment o godzinie 9.15 kolejny w tym tygodniu poranny konkurs. Zapraszam już was teraz do uczestnictwa w naszej porannej zabawie. Ale zanim pogramy, będzie grupa No Doubt i Don't Speak. Więc skoro Don't Speak, to ja już nic nie

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No to lecimy z konkursem porannym 9:15 na naszych radiowych zegarach. No więc startujemy. Słuchajcie, dzisiaj do wygrania jest bilet do Multikina do wykorzystania do końca roku. Także zapraszam Was do wzięcia udziału w naszym konkursie. Warunki są następujące. Wysyłacie SMS 7148, w treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, następnie odpowiadacie na pytanie konkursowe, które dzisiaj brzmi następująco. Z czym Wam się kojarzy koniec wakacji? Przypominam jeszcze raz pytanie konkursowe. Z czym Wam się kojarzy koniec wakacji? No i po odpowiedzi dopisujecie jeszcze swojego maila, dlatego że ta nagroda dzisiejsza jest w formie cyfrowej, więc od razu na podane maila Wam wyślemy nagrodę, którą jest bilet do Multikina, do sieci Multikino do wykorzystania do końca roku. No i ważne, koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam jeszcze raz, 7148, numer SMS, 7148, w treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko, odpowiadacie na pytanie, z czym Wam się kojarzy koniec wakacji. No i po odpowiedzi dopisujecie jeszcze swojego maila, no bo nagroda jest w formie cyfrowej, więc od razu, żeby tutaj nie kombinować specjalnie, wyślemy Wam na podanego maila Waszą nagrodę. Trzymam oczywiście za Was mocno kciuki. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. No to co, startujemy z porannym konkursem, a my gramy dalej. Mr. Big, To Be With You. Zgłaszajcie się w konkursie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Wracamy do konkursu. Dzisiaj do wygrania bilet do Multikina, do sieci Multikino, do wykorzystania do końca roku. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wysyłacie SMS 7148, powtarzam, 7148, w treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko, odpowiadacie na pytanie, z czym wam się kojarzy koniec wakacji. Jeszcze raz podkreślam to pytanie, z czym wam się kojarzy koniec wakacji. No i po odpowiedzi na to pytanie jeszcze w zgłoszeniu dorzucacie swojego maila. To wszystko dlatego, że nagroda jest dzisiaj w formie cyfrowej, więc żeby specjalnie nie kombinować, od razu wszystko wyślijcie nam w pakiecie, no od razu po wygranej, czego wszystkim oczywiście życzę, wyślemy wam nagrodę. Przypominam, że dzisiaj do wygrania bilet do Multikina, do sieci Multikino, do wykorzystania do końca roku. A koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymam za was bardzo mocno kciuki, liczymy na jak najwięcej zgłoszeń o poranku. A już za moment, bo o godzinie 9.30 w studiu pojawi się, czy też odezwie się Mateusz Markiewicz, i porozmawiam z Mateuszem na temat zagadnień, na temat informacji, które będą poruszane w naszych serwisach informacyjnych. Właśnie, zapraszam już was na godzinę 9.30, jak i do wysłuchania utworu, który zagramy w tym momencie, Kings of Leon i You Somebody.

0: Mouse. Na dobry dzień. Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Lordzie, witamy na salonach.
3: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
2: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
3: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon Mody Męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
6: Dziewiąta 30 na naszych radiowych zegarach, a w studiu Mateusz Markiewicz. Dzień dobry, cześć Mateusz.
7: Dzień dobry, witam wszystkich.
6: Jakie tam tematy będą poruszane w naszych informacjach, na przykład o 10? Zdradź troszeczkę.
7: O 10 to nie będę zdradzać, co będzie. Dobrze. Ale zdradzę, co będzie w następnych informacjach.
6: I to jest dobra taktyka.
7: ZKZL wznawia akcję edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa na klatkach schodowych, w Poznaniu oczywiście. Remont torowiska na ulicy Dąbrowskiego oraz prace konserwacyjne w tunelu na Franowo zbliżają się do końca. O tym już nieco mówiliśmy, bo to tak naprawdę już w sobotę to wszystko się zakończy, ale teraz to poinformujemy bardzo, bardzo dokładnie. Również o posiłkach bezpiecznych poinformujemy. To akcja sanepidu w stołówkach, więc o tym trochę też będzie, co ten sanepid robi, no i o budowie osiedla, no jak żeby inaczej. W Poznaniu. Osiedla PTBS przy ulicy Żelaznej. O tym dzisiaj też będzie trochę więcej. Oprócz tego postępy na Moście Chrobrego są, więc możemy być zadowoleni jako mieszkańcy Poznania.
6: Sukces,
7: oczywiście,
6: sukces.
7: Oczywiście
6: sukcesy,
7: na ten most
6: celebrować.
7: Tak, dokładnie. Na ten most sobie jeszcze trochę poczekamy, ale warto się cieszyć z tych postępów. Jest również nabór do nagrody Quadro. Ranking miast do życia w Polsce poruszymy. Tutaj nie jest tak źle jak z tym rankingiem, jeżeli chodzi o miasta przyjazne samochodom. Tam byliśmy na prawie ostatnim albo przedostatnim miejscu, zainformowaliśmy już dzisiaj. Tutaj Poznań jest w czołówce. Może nie na podium, ale w czołówce, więc jest dobrze. No i informacja trochę mniej, no niewesoła, po prostu powiem tak. Nie będę ubierał w słowa. Atak w poznańskim tramwaju. No niestety takie sytuacje wciąż się zdarzają. No i o tym również poinformujemy.
6: Zapraszamy was do słuchania naszych informacji. Najbliższy już o godzinie 10:00 ja przedstawię obecny w studiu Mateusz Markiewicz. Bardzo ci, Mateusz, dziękuję.
7: Dziękuję również.
6: A za moment ja przypomnę o naszym porannym konkursie.

0: Lato z Radiem Emaus. Poranny konkurs.
1: Dawid Podsiadło za nami, a przed nami kolejne przypomnienie o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania bilet do wykorzystania w sieci Multikino do końca roku. Jeżeli chcecie wziąć udział w takim, po prostu w konkursie, no to wysyłacie SMS 7148, powtarzam, 7148, w treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, odpowiadacie na pytanie, z czym wam się kojarzy koniec wakacji, no i do zgłoszenia dorzucacie swojego maila, no bo nagroda jest w formie cyfrowej, więc od razu, żebyście nie musieli nam wysyłać 500 SMS-ów, od razu wszystko nam wysyłacie w pakiecie. A to wszystko kosztuje 1,23 zł już z podatkiem VAT, więc zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie. Przypominam jeszcze raz pytanie konkursowe. Z czym Wam się kojarzy koniec wakacji?

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Poranny konkurs.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania bilet do Multikina, do wykorzystania do końca roku. Bilet oczywiście do sieci Multikino. Jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, wysyłacie SMS 7148, w treści wpisujecie Emaus, stawiacie kropkę, piszecie imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, z czym wam się kojarzy koniec wakacji. Powtarzam jeszcze raz pytanie, z czym wam się kojarzy koniec wakacji. No i do tej odpowiedzi konkursowej, do zgłoszenia dorzucacie swojego maila. Podkreślam to, ale to jest, myślę, że istotne. Nagroda jest w formie cyfrowej, więc od razu wszystko nam wyślicie w pakiecie, więc dorzucacie od razu po odpowiedzi na pytanie konkursowe. A zresztą, dobra, przypomnę je po raz ostatni, z czym wam się kojarzy koniec wakacji. Po odpowiedzi na pytanie dorzucacie jeszcze w SMS-ie swojego maila. Koszt wiadomości 1,23 zł już z podatkiem VAT. Z czym wam się kojarzy koniec wakacji? A no właśnie, miałem powiedzieć ostatni raz, widocznie tamten był przedostatni, ale lepiej przypomnieć więcej razy niż za mało, no bo może ktoś na przykład włączył się w tym momencie i na przykład nie wie, jaki konkurs trwa w tym momencie na naszej antenie, a trwa konkurs poranny, w którym do wygrania jest bilet do sieci Multikino do wykorzystania do końca roku. Trzymam za was mocno kciuki, za parę minut rozwiązujemy poranny konkurs, ale póki co pogramy Taylor Swift i Blank Space, później będzie jeszcze jeden kawałek, a później już rozwiązanie konkursu. No to co? Nie ma na co czekać, słuchajcie. Do dzieła!

0: Poranny konkurs.
1: No i kończymy, słuchajcie, kończymy konkurs poranny. Dzisiaj do wygrania był bilet do Multikina do wykorzystania do końca roku. Pytałem was dzisiaj, z czym wam się kojarzy koniec wakacji i bardzo dziękuję za wszystkie zgłoszenia w konkursie. Wygrywa dzisiaj Joanna, która napisała, że koniec wakacji kojarzy mi się z nadchodzącą jesienią. Joanna, wygrywasz dzisiaj nagrodę. Za moment wyślę tobie SMS z potwierdzeniem wygranej, jak i również na twojego maila za jakiś czas pojawi się, na twoim mailu pojawi się za jakiś czas dzisiejsza nagroda, czyli bilet do Multikina do wykorzystania do końca roku. Właściwie dokładnie bilet do sieci Multikino, bo to nie ma konkretnego, ten bilet jakby nie jest przypisany do konkretnego kina, tylko to jest bilet do wykorzystania właśnie do sieci Multikino. Joanna, gratuluję tobie jeszcze raz wygranej, obserwuj swój telefon, a wy drodzy słuchacze, obserwujcie, co się będzie działo na naszej antenie, no bo o godzinie 10 najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Mateusz Markiewicz, tak już teraz was na te informacje zapraszam, żebyście byli jak najbardziej na bieżąco z tym, co lokalne i globalne. A my gramy dalej w oczekiwaniu na informacje Lambery i co ja robię tu.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Gdy żarleje się, strasznie bić się chce. Kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
2: Do soboty mleko UHT Polmlek. Złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
1: Milk Patrol!
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wpadaj do Lidla już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej, tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
8: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
9: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
10: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
7: I jak zawsze wasze ulubione audycje. Tej jesieni przyłącz się do nas.
8: Radio Emaus.
9: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
7: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
7: Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.
11: Prawda, prawda, nowa ramówka już za moment, a już w tym momencie najnowsze informacje Radia Emaus. Minęła 10:00.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
12: Poznańska klinika otrzymała fundusze na nowe technologie. Ruszają zajęcia pierwszej pomocy w Poznaniu. W Lesznie ostatecznie nie odbędą się obchody wojskowego święta. Poznański szpital przy ulicy Polnej inwestuje w cyfryzację. Lecznica otrzymała prawie 12 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy na transformację cyfrową. Szpital będzie zatem digitalizować papierową dokumentację z poprzednich lat, która trafi do internetowego konta pacjenta. Dyrektor placówki dr Radosław Mądry zapewnia, że ułatwi to pracę lekarzom i pacjentom.
13: Jak Państwo by mieli spojrzeć w wypisy, które pacjenci dostawali 30 lat temu, to była jedna kartka papieru, która zawierała minimalny zakres informacji. My w tej chwili wydajemy kilka zazwyczaj kartek, gdzie pacjent może przejrzeć i uzyskać mnóstwo informacji.
12: W gabinetach pojawi się także nowy sprzęt.
14: To są komputery w ilości 300 sztuk, to są monitory w ilości 200 sztuk, które też nabyliśmy w ubiegłym roku i drobne urządzenia, jak też sprzęt do digitalizacji papierowej.
12: Wymienia zastępca dyrektora szpitala do spraw technicznych i inwestycyjnych Michał Będźmierowski. Lecznica zakupiła także systemy ochronne, które zwiększą odporność na cyberataki oraz zintegruje się z platformą usług inteligentnych. To narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję do analizy badań obrazowych. Wraz z początkiem września ruszają bezpłatne zajęcia z pierwszej pomocy w Poznaniu. Uczestnicy będą ćwiczyć przede wszystkim praktyczne umiejętności. Program obejmuje m.in. ocenę stanu poszkodowanego, wezwanie pomocy, resuscytację krążeniowo-oddechową dorosłych i dzieci oraz użycie automatycznego defibrylatora AED, mówi Bartłomiej Banachowicz z Fundacji Reakcja.
15: Edukacja jest zdecydowanie potrzebna, szczególnie, że tak naprawdę 104 Polak w badaniach prowadzonych przez tego stwierdził, że on byłby w stanie na pewno udzielić komuś pomocy, a no powiedzmy sobie szczerze, jakby to zresztą, co pozostałymi 70% mieszkańców naszego kraju, czy mieszkańców Poznania, tak? Jakby dlaczego oni też nie mogliby tej pomocy udzielać, dlaczego oni również nie mogliby to być umiejętności, szczególnie, że statystycznie każdy z nas kiedyś tej pomocy będzie musiał udzielić.
12: Zajęcia będą odbywać się w Poznańskim Centrum Inicjatyw Rodzinnych. W najbliższej serii przewidziano 8 terminów. Udział jest całkowicie bezpłatny, jednak ze względu na praktyczną formę zajęć, liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona i obowiązują wcześniejsze zapisy.
0: Informacje z regionu.
12: W Lesznie nie odbędą się ostatecznie obchody Święta Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Wydarzenie było zaplanowane na najbliższy piątek, lecz z powodu śmierci generała Mirosława Różańskiego zostały one odwołane. Poinformował o tym w Radiu Poznań rzecznik prasowy 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego major Michał Binek. Z zaplanowanych wydarzeń odbędzie się jedynie dzisiejsze sympozjum w Auli Akademii Nauk Stosowanych. Będzie ono poświęcone rozwojowi Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Jednak spotkanie będzie miało charakter zamknięty.
0: Informacje z kraju.
12: Nie chodzi o polityczną walkę z prawicą, ale o ochronę osób inwestujących w kryptowaluty. Tak wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka skomentował nowe wątki afery dotyczącej upadłej giełdy kryptowalut. Klienci Zonda Krypto stracili co najmniej 350 milionów złotych, a prezes spółki Przemysław Kral rozpoczął współpracę z polską prokuraturą w charakterze małego świadka koronnego. Michał Gramatyka mówił w programie pierwszym Polskiego Radia, że za zapewnienie bezpieczeństwa inwestorom na rynku kryptowalut odpowiedzialni są wszyscy politycy.
6: Nadaliśmy ciała bardzo mocno, to znaczy ta ustawa o kryptoaktywach od dawna powinna w Polsce obowiązywać, bo cały rynek kryptoaktywów jest rynkiem niezwykle niebezpiecznym. Dzisiaj rynek kryptoaktywów nie ma wystarczających regulacji. Politycy nie mają tu najmniejszego znaczenia. To, czy uda się skompromitować takiego czy innego polityka, to naprawdę jest powierzchnia zjawisk. Najważniejsze jest, żebyśmy zabezpieczyli ludzi, którzy na tym rynku inwestują.
12: Według doniesień medialnych Michał Moskal spotkał się z ówczesnym szefem giełdy kryptowalut Przemysławem Kralem. Po tej wizycie polityk PiS z innym posłem tego ugrupowania Januszem Kowalskim złożyli 13 poprawek do rządowego projektu ustawy o kryptowalutach.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
11: 18 stopni na termometrach w Poznaniu. Jest również słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1022 hektopaskale. Jakość powietrza jest dobra, a biometr jest korzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

6 minut po godzinie 10. Kłania się po raz kolejny poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Mateusz Markiewicz. Jesteśmy z wami do godziny 12. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim cofamy się znowu o 30 lat na naszej muzycznej osi czasu, gramy Oasis Don't Look Back in Anger. Tak zaczynamy muzycznie godzinę 10, a ja po raz kolejny mówię dzień dobry.

0: lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Zachętę czuwajcie możemy rozumieć jako gotowość życia pełnią przez cały czas bez zadowalania się półśrodkami, jako cierpliwe zwyciężanie pokusy do odpuszczenia swojego rozwoju, wierności zobowiązaniom, dbanie o relacje z Bogiem i ludźmi. Czuwanie, aby mieć czas na docenianie dobra, które jest moim udziałem każdego dnia. Przyjście Pana będzie momentem dumy lub płaczu nad przygotowaną sobie życiem tutaj wiecznością. Jaka jest moja największa pokusa?

0: środku dnia.
1: Dwadzieścia minut po godzinie 10:00 za nami na naszej antenie grupa Semisonic i R.E.M. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Dziś mamy czwartek, 27 sierpnia. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Monika, Cezary, a także Małgorzata. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Nietypowe święta mamy dwa. Mamy dzisiaj Dzień Tira, a także Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. Przysłowie na dziś mamy jedno, więc za dużego wyboru nie ma. Kto latem pracuje, zimą głodu nie czuje. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, jego autorem jest Tadeusz Kotarbiński. Filozofia przystosowana do chwili staje się filozofią. Bardzo ciekawe zdanie na dziś. A my gramy dalej. Cały czas gramy zagranicznie. U2 i Beautiful Day.

0: Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

23 minuty zostały do godziny 11. Za nami długi kawałek Chris Rea On The Beach, a przed nami kolejna w tym tygodniu, ale pierwsza moja, można powiedzieć, muzyczna podróż w czasie. Już teraz was na nią bardzo gorąco zapraszam. Ona startuje o godzinie 10.45, a my gramy dalej, ale tym razem pogramy po polsku. Daria Zawiałow i Ballada o niej.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: Dziesiąta 45 na naszych radiowych zegarach. Czas na muzyczną podróż w czasie. Sprawdzamy, co wydarzyło się w muzycznej historii 27 sierpnia, ale jedno wydarzenie będzie jeszcze z wtorku. Najpierw rok 2002, premiera albumu zespołu Coldplay, A Rush of Blood to the Head. No i zagramy singiel z tego krążka i myślę, że również najbardziej, jeden z najbardziej znanych utworów grupy Coldplay, czyli The Scientist. Następnie rok 1990, zmarł Stevie Ray Vaughan. Niestety nie mamy utworów tego bluesowego gitarzysty w naszej radiowej bazie, ale mamy utwór, który często możecie usłyszeć na naszej antenie, a do tego utworu ten legendarny bluesowy gitarzysta nagrał solówkę, a jest to utwór Davida Bowie, Let's Dance. No i na koniec sam chciałbym wspomnieć Dolly Parton, która dwa dni temu opuściła ziemski padł, no ale zostawiła po sobie wiele pięknych kompozycji, jak chociażby

Jolene. No i właśnie zagramy Jolene w hołdzie Dolly Parton na naszej antenie w ramach muzycznej podróży w czasie. A zatem dzisiaj Coldplay, David Bowie ku pamięci Stevie'ego Ray Vaughana, a także Dolly Parton na sam koniec. Zapraszamy już na godzinę 11 na najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Mateusz Markiewicz, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz startujemy z muzyczną podróżą w czasie.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba, 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL. Filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Godzina 11 na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
2: Mieszkańcy Leszna sięgną głębiej do kieszeni, zbliżają się do końca dwa remonty w Poznaniu. Piłkarze kolejorze dzisiaj rozegrają rewanż ze szwajcarskim Thun. W przyszłym roku mieszkańcy Leszna zapłacą więcej za swoje mieszkania. Magistrat proponuje miejskim radnym podwyżkę stawek podatku od nieruchomości. Kierownik gabinetu prezydenta Lucyna Gbiorczyk wyjaśnia, że będzie to niewielka, około 4% podwyżka.
3: Stawki, które chcemy zaproponować, będą zbliżone do stawek gmin ościennych. Poza tym nie zamierzamy korzystać z tych maksymalnych dopuszczonych przepisami prawa stawek, a ta podwyżka będzie miała bardziej symboliczny i waloryzacyjny charakter.
2: Dla przykładu, podatek od mieszkania o powierzchni 75 metrów kwadratowych znajdującego się na działce o powierzchni 48 metrów kwadratowych wzrośnie o 6 zł rocznie. Projektem uchwały radni zajmą się podczas najbliższej sesji na początku września. Od soboty wznowiony zostanie ruch komunikacją miejską przez ulicę Dąbrowskiego oraz tunel Franowo. Tramwaje linii numer 2, 8 i 18, a także 1, 16 i 18 wrócą na poprzednie trasy, informuje Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego.
4: W dużym zakresie nie był nigdy konserwowany. Nie był konserwowany od samego początku, kiedy został otwarty. Te prace skutkowały tym, że tramwaje od osiedla Lecha w kierunku do Franowa nie mogły kursować, także ten ruch zarówno na trasie Kurnickiej, jak i na górnym tarasie Rataj i na tej trasie w kierunku do Franowa ponownie będzie się odbywał. No i też istotne, zwłaszcza dla mieszkańców Ogrodu, Wieżyc, to jest ulica Dąbrowskiego, gdzie toczyły się prace remontowe na odcinku od Rynku Jeżyckiego w kierunku ulicy Dąbrowskiego z Przybyszewskiego i Żeromskiego.
2: W sobotę również ekipy remontowe rozpoczną także prace na przystankach tramwajowych na ulicy Roosevelta pomiędzy rondem Kaponiera a Mostem Teatralnym, co wpłynie na zmianę przebiegu czterech linii. Zmienione zostaną trasy linii tramwajowych numer 3, 10, 11 i 15. Prace są przewidziane do 25 września.
1: Informacje sportowe.
2: Dopełnić formalności, taki jest cel piłkarzy Lecha Poznań przed dzisiejszym rewanżem ze szwajcarskim Thun. Stawką jest awans do fazy ligowej Ligi Europy. Kolejorz w pierwszym meczu wygrał aż 7-0. Z powodu kontuzji zabraknie Michaela Isaka, Leo Bengtsona oraz Filipa Jagiełło. Mecz w Szwajcarii zostanie rozegrany na sztucznej trawie. W przeszłości podopieczni Nielsa Fredriksena grali na takiej m.in. w Islandii i Gibraltarze oraz niespełna dwa tygodnie temu na Wyspach Owczych. Początek spotkania o godzinie 20.
1: Informacje z kraju.
2: Prawo i Sprawiedliwość i Rozwój Plus dzielą nieruchomości po rozwodzie. Przedstawiciele tych klubów prowadzą rozmowy na temat przydziału pomieszczeń sejmowych, jak i miejsc na sali plenarnej. Jako Kancelaria Sejmu chcemy im w tym pomóc, wyliczając algorytmy, ile miejsc powinni mieć, mówi jej wiceszef Jerzy Woźniak. Dodał, że kluby powinny same się porozumieć, które miejsca będą zajmowali.
5: I że to się stanie i to jeszcze przed posiedzeniem, a więc w tym tygodniu, ewentualnie na początku przyszłego, dlatego że to są koleżanki i koledzy właśnie z tego samego grona, z jednego dnia, z PiS-u. Liczę na to w związku z tym, że po pierwsze przed posiedzeniem Sejmu ustalą sobie, gdzie kto będzie siedział, a my wtedy przeniesiemy tabliczki. W momencie, gdyby to się nie nastąpiło, no to będzie problem taki, że będą siedzieli na tych miejscach, na których dzisiaj siedzą.
2: Po rozłamie Klub Prawa i Sprawiedliwości liczy 146 posłów, a Rozwój Plus 41.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: 21 stopni na termometrach w słonecznym Poznaniu w tym momencie. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1022 hektopaskale. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra. Biometr jest korzystny. Zobaczmy jeszcze pogodę na najbliższe dni. Jutro maksymalnie 28 stopni Celsjusza, w sobotę 25, a w niedzielę 26.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Pięć minut po godzinie 11:00 po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu, a za dzisiaj za współpracę dziękuję Mateuszowi Markiewiczowi, który był odpowiedzialny za serwis informacyjny od godziny 7:00 do godziny 11:00. Mateusza usłyszycie w takim samym wymiarze czasowym już jutro. Ja jestem z wami do 12:00, tak jak wspomniałem, i jest z nami także audycja mini, audycja Słowo o Słowie, którą usłyszycie już za moment. No ale najpierw rozpoczniemy godzinę 11:00 od utworu Roberta Jansona i Kuby Badacha, Małe Szczęścia, więc znowu lata 90. będą królować na naszej antenie. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Panu Kamilowi nie daje spokoju pytanie związane ze słowem narzeźbić. Czy to słowo jest poprawne językowo? Słownik podkreśla je jako błąd. No, tak to bywa z naszymi słownikami komputerowymi, że często podkreślają tam, gdzie wcale nie powinny. Google milczy, pisze pan Kamil. No, ale przecież chyba można użyć takiego słowa. Można się przecież, to dalej już cytuję list, napracować, można się najeść, może i można się narzeźbić. Mamy czasem takie wątpliwości, czy jakieś słowo istnieje, czy nie. No, jeśli je wymyśliliśmy, to ono już także istnieje. Jeśli nawet byliśmy pierwszymi, którzy użyli tego słowa, to już jakiś rodzaj istnienia temu słowu przypisać należy. Ale słowo narzeźbić w gruncie rzeczy jest odnotowane w słowniku warszawskim. Także można by powiedzieć, że już ktoś przed nami tego słowa użył. Czy jasne jest znaczenie? To na dodawane bywa do niemal wszystkich chyba czasowników, w tym oto sensie, że ktoś coś robił długo i prawie do przesytu, do zmęczenia, albo przynajmniej do syta. Coś takiego, no, jak bardzo coś robiłem, bardzo dużo czegoś zrobiłem. Pisałem, ale się napisałem. Oczywiście jest słowo napisać, które ma inne zupełnie znaczenie, ale odbiednie, jeżeli ktoś powie, ale się dzisiaj napisałem, to będzie wiadomo, że chodzi o taką czynność, która została prawie do przesytu, długo była wykonywana. I to narzeźbić się w przypadku rzeźbiarza mogło być zupełnie naturalne. Ktoś, kto powie, ale się narzeźbiłem, to pewnie ma na myśli, jeśli zmęczyłem się tym rzeźbieniem, bardzo dużo wyrzeźbiłem. Najczęściej to zresztą jest z odcieniem pewnej satysfakcji, bo dobrze jest dużo czegoś zrobić, czasem przynajmniej. Pomyślałem przez chwilę, że może być także inne znaczenie tego narzeźbić, czyli na jakiejś powierzchni coś narzeźbić, czyli dodać jakąś rzeźbę na wierzchu czegoś. W tym znaczeniu jednak to słowo chyba nie bywało używane, nawet nie wiem, czy ktoś pomyślał o takim znaczeniu. Myślę jednak, że w odniesieniu do tego pierwszego, i o to właśnie chodziło panu Kamilowi, jeżeli zestawia to z najeść i napracować się. I w takim znaczeniu narzeźbić się, choć rzadkie, ma wszelkie prawa istnienia.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 20 minut po godzinie 11 za nami na naszej antenie. No właśnie, co zagraliśmy? A zagraliśmy po polsku, słuchajcie. Z jednej strony Reniusz i Kiedyś Cię Znajdę, a z drugiej strony pojawił się zespół Various Monks i Zanim Zrozumiesz. A przed nami kolejny w tym tygodniu serwis kulturalny, który startuje już o godzinie 11.30. Już teraz Was na niego bardzo gorąco zapraszam. A teraz na naszej antenie, tak dla odmiany, nie po polsku, a bardzo zagranicznie. Michael Jackson i Remember the Time.

0: Teraz supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na Libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: 11.30 to czas na kulturę na antenie Radia Emaus. Przygotowałem dzisiaj dla Was parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od takiego, które zaczyna się już o godzinie 12. Będzie to spotkanie przy obiektach. Jest to czwartek dla seniorek i seniorów z Hasiorem. Start wydarzenia godzina 12. Miejsce to Muzeum Narodowe w Poznaniu. Władysław Hasior dostrzegał niezwykłość w przedmiotach codziennego użytku, tworząc z nich pełne symboli i metafor, asamblaże. W swoich dziełach opowiadał o tradycji, pamięci i ludzkich doświadczeniach, a podczas spotkania uczestnicy przyjrzą się pracom artysty, które do dziś zaskakują pomysłowością, pobudzają wyobraźnię i zachęcają do odkrywania ukrytych znaczeń. Czwartek dla seniorek i seniorów z Hasiorem. Spotkanie przy obiektach już o godzinie 12. Dzisiaj wydarzenie to się odbywa, a miejsce to Muzeum Narodowe w Poznaniu. Kolejne wydarzenie już będzie popołudniowe. Startuje ono o godzinie 17. Miejsce to Galeria Miejska Arsenał. Wstęp na nie jest wolny. Będzie to spotkanie autorskie z Aleksandrem Hake. To wszystko w ramach cyklu

autostrada w centrum. Aleksander Hacke jako nastolatek porzucił szkołę dla berlińskiego undergroundu, aby w roku 1980 współtworzyć zespół Einsturzende Neubauten, zespół, który zdefiniował muzykę industrialną i stał się światową legendą awangardy. W swojej autobiografii bezkompromisowo określi historię tej kultowej grupy, ale też odsłania kulisy burzliwego życia prywatnego. Estrada w centrum, spotkanie autorskie z Aleksandrem Hacke, dziś o godzinie 17 w Galerii Miejskiej Arsenał. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. No i na koniec wydarzenie plenerowe. Dzisiaj w ramach cyklu Scena nad Rusałką wystąpi Piotr Odoszewski, a także Wiktor Waligura. Piotr Odoszewski zagra o 19.30, Wiktor Waligura o godzinie 21.00. Miejsce to oczywiście Scena nad Rusałką nad jeziorem Rusałka. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Piotr Odoszewski jest kompozytorem, multiinstrumentalistą, autorem tekstów, a także wokalistą aktywnie działającym w Warszawie. Współpracował m.in. z Ralfem Kamińskim, Dominiką Płonką czy Darią ze Śląska. Jeżeli chodzi o Wiktora Waligurę, zadebiutował on autorską piosenką nieco ponad 2 lata temu, a już ma na koncie pełnoprawny album, statuetkę Fryderyka, a także występy na największych festiwalach w Polsce. Piotr Odoszewski, a także Wiktor Waligura dziś na scenie nad Rusałką. Piotr Odoszewski 19.30, Wiktor Waligura godzina 21.00. To wszystko w ramach cyklu Scena nad Rusałką nad jeziorem Rusałka. Wstęp na te koncerty jest wolny i to wszystko w dzisiejszym serwisie kulturalnym. Kolejny już o godzinie 16.30. Radio Emaus.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: No i dzięki wielkie, 11 minut po godzinie 12. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy poranek. Kuba Antkowiak się odmeldowuje. Dziękuję też Mateuszowi Markiewiczowi za serwisy informacyjne. Już za moment mikrofon przyjmuje obecnie już w studiu Arek Szymański i będzie z wami do godziny 17. Dzięki wielkie za dzisiaj, dzięki wielkie za czwartkowy dyżur. Słyszymy się jutro również o tej samej porze. Dzięki wielkie na sam koniec. Michael Jackson, trzymajcie się, na razie.

Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
7: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
8: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
9: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
10: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
6: Tej jesieni przyłącz się do nas.
7: Radio Emaus.
8: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
10: Radio Emaus.
6: Radio Emaus.
11: Po prostu dobre radio.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie.
2: 12:03.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
3: Poznań nie jest już najlepszym miastem do życia w Polsce. Lwówek zaprasza na lwóweckie święto chleba. Nie ma zgody na oszukiwanie użytkowników Facebooka i Instagrama, oświadczył wicepremier Krzysztof Gawkowski. Poznań nie jest już najlepszym miastem do życia w Polsce. Stolica Wielkopolski spadła z podium w rankingu portalu Business Insider. Z jego wynikami zapoznała się nasza reporterka Anna Hajduczek.
4: Tego roku Poznań ex aequo z Rzeszowem zajmował pierwsze miejsce w zestawieniu. Tym razem stolice Wielkopolski wyprzedziły Szczecin, Lublin i Łódź. Według autorów zestawienia reprezentant północnej części kraju wyróżnia się m.in. dobrą jakością powietrza, przystępnymi cenami mieszkań oraz stosunkowo krótkimi kolejkami do lekarza. Poznań wciąż bardzo dobrze wypada pod względem bezrobocia. Ma najniższy wskaźnik wśród analizowanych 16 miast. Pogorszyła się natomiast dostępność mieszkań oraz dostęp do lekarzy. Słabo wypadamy także pod względem jakości powietrza. Poznań zajął w tej kategorii dopiero 14 miejsce. To pierwszy raz od początku prowadzenia rankingu, kiedy Poznań spadł z podium. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
3: Przed nami 26. Lwóweckie Święto Chleba. Już ten weekend 29 i 30 sierpnia na Targowisku Miejskim w Lwówku będzie czekać wiele atrakcji. Na sobotę zaplanowano zawody wędkarskie o Puchar Święta Chleba, a także turniej strzelecki. Tego samego dnia odbędzie się również 8. konkurs na najlepszy chleb domowego wypieku, zapowiada Adam Paszkę z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Lwówku.
5: Tu zgłaszają się osoby, które na co dzień nie są związane z piekarnictwem, nie są piekarzami. Wypiekają ten chleb w domu, amatorzy chleba, i teraz też widzimy, że z roku na rok jest różnorodność w zgłoszeniach. Najpierw królowały chleby przednożytnie, teraz już możemy na przykład skosztować chlebów włoskich, chlebów z czarnuszką, z cebulą.
3: Nie zabraknie także muzycznych akcentów. W niedzielę o 19:00 wystąpi Lwówecka Orkiestra Dęta, a o 20:30 na scenie pojawi się Ewa Farna. Na zakończenie o 21:45 organizatorzy zaplanowali pokaz fajerwerków.
1: Informacje z Poznania.
3: Tradycyjna parada motocyklistów przejedzie przez miasto 29 sierpnia z okazji 46. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Odbędzie się ona już po raz 18, a jej organizatorem jest Wielkopolska Solidarność. Weźmie w niej udział kilkaset maszyn, które wyruszą o godzinie 15 z Łęków Dębińskich, przejadą przez centrum i zakończą trasę w Strzeszynku. Główne uroczystości rocznicowe zaplanowano na poniedziałek 31 sierpnia.
1: Informacje z kraju.
3: Nie ma zgody na oszukiwanie użytkowników Facebooka i Instagrama, oświadczył wicepremier Krzysztof Gawkowski. Minister cyfryzacji złożył wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie na koncern Meta kary 250 milionów euro. Jak mówił Krzysztof Gawkowski, Polska została pionierem tej sprawy.
6: Dlatego zdecydowałem się na to, żebyśmy wystąpili o nałożenie kary na platformę Meta sięgającej 250 milionów euro. Jest to pierwszy taki wniosek w Europie. Musiało być pierwsze państwo, które mocno zadeklaruje koniec z fałszywymi reklamami, koniec ze skamem na platformach, koniec z oszukiwaniem użytkowników.
3: W piśmie do komisji minister cyfryzacji pisze, że do koncernu Meta zgłoszono 122 reklamy zakwalifikowane jako oszustwa. W 106 przypadkach reklamy nie zostały usunięte, 10 zniknęło z sieci, a w 6 przypadkach konglomerat nie udzielił informacji. Dodatkowo Krzysztof Gawkowski wskazał, że konta, z których były publikowane złośliwe reklamy, nie były blokowane przez Metę. Minister cyfryzacji oczekuje, że Komisja Europejska szybko przeprowadzi postępowanie i nałoży karę. Wezwał też Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących skam, fałszywe reklamy i promowanie nielegalnych aplikacji.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Z Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Pogoda.
2: Podobno warunki biometeo dzisiaj obojętne, ale po tej informacji, którą podała Lilia Łada przed chwilą w informacjach Radia Emaus, ja czuję się w ogóle beznadziejnie. Czuję się, jakbym spadł z podium. I to na pewno nie jest dobry biometr. Skoro Poznań już nie na pierwszym miejscu, no to bardzo źle się dzieje, jeśli chodzi o nasz ranking na tle innych miast w Polsce. Ale jeśli chodzi o pogodę, 22 stopnie Celsjusza, no i to jest ta na termometrach, a ta odczuwalna jeszcze wyższa, 24 stopnie Celsjusza. Dobra jakość powietrza, a więc czyste powietrze w Poznaniu. Tym możemy się zachwycać. I 1022 hektopaskale na barometrach, to jest dość wysokie ciśnienie, takie myślę, że w sam raz. A jeśli chodzi o najcieplejszy moment dnia, to on dzisiaj będzie około godziny 16. Wtedy to termometry w Poznaniu pokażą 25 stopni Celsjusza. Pytanie, jaka wtedy będzie temperatura odczuwalna. Zobaczymy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

0: że tak sparafrazuję wielkiego poetę, wielkieś mi uczyniła smutki w sercu mojem, mówiąc o tym, że już nie jesteśmy na podium.
1: No, tak, ale tak to wysoko. Chyba nie do mnie te pretensje. Ja bardzo przepraszam, ale za jakość powietrza w Poznaniu to ja akurat nie odpowiadam.
0: Ale to tylko nie o jakość powietrza chodziło, z tego co mówiłaś. To tam inne rzeczy też
1: nie,
0: były brane pod uwagę.
1: Nie, tylko, owszem, ale ta jakość powietrza no tak dość mocno mnie niepokoi, ponieważ akurat w tej kwestii jesteśmy w samej końcówce tabeli. 14 miejsce, drugie od końca. Wstyd.
0: No ja przepraszam bardzo. Czy tu jakieś kominy za oknem widzisz? Czy ty widzisz jakieś... No nie, no ja po prostu jestem załamany tą informacją. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Dobra jakość powietrza dzisiaj. Ja podkreślam te słowa. Taką informację dostałem i tego się będę trzymał. Tak jest w Poznaniu. Mam nadzieję, że u was też powietrze czyste. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. To jest środek dnia z nami i z Radiem Emaus. I mam nadzieję, że to będzie też dobre popołudnie, bo my z wami dużo dłużej dzisiaj zostaniemy. Prawda?
1: Oczywiście.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwolił, by włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: mój Pan się ociąga, i zacznie bić swoje współsługi i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna, każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
2: Są takie dni, kiedy odkładamy wszystko na później. Modlitwę, rozmowę, telefon do kogoś bliskiego. Jeszcze zdążę, mówimy sobie. Jezus w tej Ewangelii nie straszy, lecz pyta o uważność. Czy żyję naprawdę, czy tylko odkładam życie na kiedyś? Nikt z nas nie wie, czy to później w ogóle nadejdzie. Czuwanie nie jest napięciem, ale obecnością w tym, co mam dziś zrobić z miłością. Pomyśl, co w ostatnim czasie odkładam, choć wiem, że to ważne.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Lordzie, witamy na salonach.
3: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
2: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
3: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon mody męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując dwa produkty szkolne, drugi tańszy kupisz aż 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
10: No i mam świadomość, że teraz wśród naszych słuchaczy i słuchaczek są takie osoby, które czekają na magazyn ekonomiczny Bilans. No bo nie wiedzą, w co inwestować, nie wiedzą, gdzie trzymać pieniądze, nie wiedzą, która część gospodarki idzie dobrze, a w której może nie dość dobrze jeszcze się wiedzie. No będziecie musieli poczekać, jeśli chodzi o informacje biznesowe, dlatego że Piotr Wielicki nieobecny, a zatem magazyn ekonomiczny Bilans powróci, gdy tylko Piotr Wielicki do nas powróci, a póki co muzyka nam zostaje. Ale za to jaka? Teraz grupa Aerosmith, utwór Crazy.

O sekretach, o tajemnicach zaśpiewała Madonna na naszej antenie 15 minut przed godziną 13, a o godzinie 14.30 też będzie o sekretach, ale te sekrety już nie będą sekretami w tej godzinie o 14.30. Audycja robi się show i zajrzymy za kulisy Teatru Muzycznego w Poznaniu i wtedy to wszystko, co jest tajemnicą dla widza, który przychodzi do teatru, w tym programie czasami przestaje być tajemnicą i czasami dowiadujemy się o rzeczach, o których nie mamy pojęcia w ogóle. Ta audycja robi się show zapraszająca nas do teatru muzycznego w Poznaniu. Dzisiaj o godzinie 14.30 na naszej antenie. A o 15.15 oczywiście konkurs będzie zagadka, będzie nagroda, więc myślę, że ci, którzy chcą potrenować trochę szare komórki, to też będzie szansa, żeby to dzisiaj zrobić.

0: Reklama.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Czas przywitać godzinę 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W Poznaniu rusza akcja edukacyjna o bezpieczeństwie na klatkach schodowych. Wielkopolscy inspektorzy sanepidu skontrolowali automaty do sprzedaży żywności w szkołach i szkolne stołówki. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zatrzymany przez policję. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu wznawia akcję edukacyjną dotyczącą bezpieczeństwa na klatkach schodowych. Klatki, korytarze oraz pozostałe części wspólne budynków pełnią ważną funkcję, mówi Łukasz Kubiak z ZKZL.
3: Także taka klatka schodowa, korytarz to nie tylko funkcja komunikacyjna, ale także droga ewakuacyjna, bo zachowanie tej wymaganej szerokości ciągów komunikacyjnych ma znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, bo między innymi umożliwia sprawne prowadzenie działań przez służby funkowe. Poprzez akcję edukacyjną wywieszamy plakaty na klatkach schodowych, w których przypominamy właśnie, czego nie wolno przechowywać.
2: Szczególne zagrożenie może powodować pozostawienie w części wspólnych przedmiotów łatwopalnych. W przypadku pożaru mogą one utrudnić bezpieczne opuszczenie budynku.
1: Informacje z Poznania.
2: Wielkopolscy inspektorzy sanitarni przed początkiem roku szkolnego skontrolowali automaty do sprzedaży żywności w szkołach oraz stołówki. W 6 miejscach wskazano nieprawidłowości, zaznacza Wiesława Kostuj z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
4: Jakie nieprawidłowości zostały sprawdzone w roku szkolnym 25-26? Przede wszystkim brak zapewnienia porcji ryby, co najmniej raz w tygodniu w stołówkach szkolnych, zbyt mała ilość mleka i produktów mlecznych, zbyt mała ilość owoców i warzyw w posiłkach, za dużo potraw smażonych w tygodniowym jadłospisie, brak codziennego zapewnienia produktów mięsnych, jaj lub nasion roślin strączkowych i też zdarzało się brak informacji o substancjach lub produktach powodujących alergię lub reakcję nietolerancji.
2: Od nowego roku szkolnego zmienią się także zasady żywienia dzieci w szkołach i przedszkolach. Nowe przepisy mają ograniczyć dostęp do produktów o niskiej wartości odżywczej oraz poprawić jakość posiłków.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Leszczyńska Noc Balonowa 28, 29 i 30 sierpnia znów rozświetli niebo nad Lesznem. To jedno z największych wydarzeń balonowych w Europie. W tym roku weźmie w nim udział ponad 100 balonów z Polski i zagranicy. W programie oprócz trzydniowych pokazów lotniczych także nocny pokaz balonów, podświetlenia, muzyka i pirotechnika.
1: Informacje z kraju.
2: Komenda Główna Policji potwierdza, że rano zatrzymany został prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Katarzyna Nowak z Komendy Głównej powiedziała Polskiemu Radiu, że zatrzymania dokonano w ramach śledztwa w sprawie giełdy Zonda Krypto.
5: To oczywiście jest pokłosie sprawy, którą koledzy i koleżanki z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzą wspólnie z Prokuraturą Krajową. Tutaj do tej sprawy komendant główny policji kilka tygodni temu powołał specjalną grupę taką operacyjno-śledczą, której zadaniem jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności dotyczących tego materiału gromadzonego w tym śledztwie.
2: Radosław Piesiewicz jest w drodze do Prokuratury Krajowej w Katowicach. Tam może usłyszeć zarzuty.
5: To jest bardzo duże śledztwo. Zakres tego śledztwa tak naprawdę decyzją prokuratury obejmuje dwa takie zagadnienia. Po pierwsze jest to oczywiście giełda Zonda Krypto, po drugie to są okoliczności zaginięcia mężczyzny, który z tą giełdą był powiązany. W tej chwili czynności w miejscu zatrzymania tego mężczyzny trwają. Będzie przewieziony do Prokuratury Krajowej i tam już dalej będą te czynności z nim realizowane procesowe.
2: Z doniesień medialnych wynika, że śledztwo dotyczy także przyjęcia wartościowego zegarka od Przemysława Krala w zamian za pomoc giełdzie Zonda Krypto. Giełda była głównym sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Miała m.in. wypłacać premie polskim sportowcom za medale w Igrzyskach Olimpijskich.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Temperatura robi co może, żeby się zwiększyć. No i się zwiększyła. Z tego co przed godziną 22 stopnie, zrobiło się 23 stopnie Celsjusza, a jeśli chodzi o temperaturę odczuwalną, na poziomie 25 stopni Celsjusza teraz temperatura odczuwalna w Poznaniu. Dobra jakość powietrza 1022 hektopaskale na barometrach i delikatny wiatr 17 km na godzinę nie czyni nam nic złego. Myślę, że latawców przy takim wietrze puszczać raczej nie można, bo słabo by latały, ale momentami porywy wiatru mogą sięgnąć dzisiaj nawet 45 km na godzinę. No i to jest zaledwie przedsmak tego, co czeka nas jutro, bo jutro porywy wiatru, uwaga, usiądźcie ci bardziej wrażliwi, sięgną nawet 75 km na godzinę. I co? I co z tego? I to z tego, że jutro na pewno będzie przeczyste powietrze nad Poznaniem. Myślę, że pogoda słyszała ten ranking miast w Polsce, że trochę Poznań stracił, że spadliśmy z podium. No i robi co może, żeby poprawić jakość powietrza chociażby w stolicy Wielkopolski.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: A pani redaktor Lilia Łada wie o tym, że Wiktor Dyduła wiedział dobrze i nie powiedział, że dzisiaj taka aura będzie, jaka jest? Wiktor Dyduła, ten, który za chwilę zaśpiewa u nas.
1: Właśnie tak myślę, bo to tak uważam, że artyści, oni są obdarzeni takim szóstym zmysłem, intuicją i w ogóle.
0: No myślę, że to spokojnie szósty zmysł, bo Wiktor Dyduła za chwilę o tym, że tam słońce, gdzie my.
1: No i proszę bardzo.
0: Zerknijmy za okno. No wiedział, a nie powiedział.
1: No intuicja artysty.

0: pokaż mi kolory, pokaż mi tęczę. Tak śpiewał Phil Collins, ale ten utwór możecie też kojarzyć z wykonaniem Cyndi Lauper. True Colors, Phil Collins o 13.18 na naszej antenie.
1: Lato z Radiem Emaus.

Michał Zabłocki napisał tekst do tej piosenki. Utwór pochodzi z 1995 roku i ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś inny mógł to tak zaśpiewać, jak zrobił to Grzegorz Turnał. Grzegorz Turnał w utworze Bracka do tekstu Michała Zabłockiego.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Do tej piosenki natomiast tekst i muzykę napisał Richard Marx. Jest to przepiękna ballada, która ma już swoje lata, bo to przecież piosenka, którą napisał jako list miłosny do swojej żony, Cindy Rhodes, i zrobił to w 1989 roku. Richard Marx.

Richard Marx. Napisał tę piosenkę z wielkiej miłości do Cynthia Rhodes, która 25 lat była jego żoną. Po 25 latach rozwiedli się w 2014 roku, ale sam Richard Marx ma z Cynthia Rhodes trzech synów, Brandona, Lucasa i Jesse'ego, a małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2014 roku. Co więcej, Cynthia Rhodes to też taka postać dość znana, bo zagrała m.in. w Stayin' Alive u boku Johna Travolty i w tym filmie, w którym muzykę, szczególnie z tego filmu znamy za sprawą grupy Bee Gees, ale występowała też jako Penny Johnson w Dirty Dancing u boku Patricka Swayze i Jennifer Grey, a wystąpiła także w teledysku do utworu Rosanna zespołu Toto. I to dla niej, właśnie dla Cynthia Rhodes, napisał tę piosenkę przed momentem Richard Marx. Tę piosenkę przed momentem słyszaną, nie, że przed momentem ją napisał.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba, 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Dobre radio.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Sercarski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Haw wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: To się opłaca.
9: Się poleca. Po reklamie. Sprawiają, że zostanie wysłuchany.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Czwartek dzisiaj, ale to ostatni taki czwartek, jeśli chodzi o te czwartki, które mieliśmy ostatnio. Dlaczego ostatni taki czwartek? No bo to ostatni czwartek ze starą ramówką. A od przyszłego tygodnia, już od poniedziałku, od 31 sierpnia, nowa ramówka na antenie Radia Emaus, nowe programy, a te programy, które były, czasami są o innej porze, więc na to też zwróćcie uwagę. Będzie inaczej, ale będzie jak najbardziej profesjonalnie i na pewno tak, jak lubicie.

0: Normalnie nie mogę uwierzyć, że ten utwór ma już 12 lat. Wydaje mi się, że to taki świeży kawałek jeszcze, który Mrozu wyśpiewał. No to już 12 lat minęło od premiery tego utworu. Pochodzi z płyty Roller Caster i wykonuje go właśnie Mrozu. I tekst do tej piosenki też napisał Mrozu. No może tekst nie jest zbyt skomplikowany, ale piosenka energetyczna, przyznacie, prawda?
1: Radio Emaus. Dobre radio.
0: Za chwilę też nie zabraknie tutaj energii, bo punktualnie o 14:00 Lilia Łada i informacje Radia Emaus.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Lordzie, witamy na salonach.
3: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
2: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem, modowym kozakiem, co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
3: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie, na studniówkach i komuniach, na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon mody męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
6: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. 300 zł taniej. Tylko 899 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1199 zł.
8: Lidl to

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
3: Poznański TBS buduje nowe osiedle. Kończą się dwa duże remonty w Poznaniu i rozpoczyna następny. Zatrzymany prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego może jeszcze dziś usłyszeć zarzuty. Przy ulicy Żelaznej powstanie nowe osiedle. Podpisano umowę na budowę 516 mieszkań w 12 budynkach wielorodzinnych. Jest to największa inwestycja jednoetapowa PTBS, przyznaje prezes spółki Jerzy Stępień.
4: Pracowaliśmy w formule wieloetapowej, a zatem realizacja 516 lokali mieszkalnych w ciągu 2 lat w jednym etapie rzeczywiście jest przedsięwzięciem dotychczas nie mającym miejsca w TBS-ie. Bardzo spektakularnym, bardzo ambitnym, duże wyzwanie.
3: Budynki będą miały od 5 do 6 kondygnacji. Całość została zaprojektowana jako 4 półotwarte kwartały zabudowy. Projekt obejmuje również przestrzeń wokół budynków, zaznacza dyrektor zespołu kontraktu w firmie Erbud Kacper Różalski.
5: Tereny zielone z największą chyba retencją wody wśród inwestycji mieszkaniowych w Poznaniu. Piękne tereny, które też już są zwizualizowane. Jest 2 garaże wielostanowiskowe nadziemne, w których będzie kilkaset miejsc postojowych.
3: Inwestycja ma się zakończyć na przełomie 3 i 4 kwartału 2028 roku. Zbliżają się do końca 2 remonty w Poznaniu. Od soboty 29 sierpnia wznowiony zostanie ruch komunikacją miejską przez ulicę Dąbrowskiego oraz tunel Franowo. Tramwaje linii numer 2, 8 i 18, a także 1, 16 i 18 wrócą na poprzednie trasy, informuje Bartosz Trzewiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego.
6: Tunel w tak dużym zakresie nie był nigdy konserwowany. Nie był konserwowany od samego początku, kiedy został otwarty. Te prace skutkowały tym, że tramwaje od osiedla Lecha w kierunku do Franowa nie mogły kursować, także ten ruch zarówno na trasie Kurnickiej, jak i na górnym tarasie Rata i na tej trasie w kierunku do Franowa ponownie będzie się odbywał. No i też istotne, zwłaszcza dla mieszkańców Ogrodu, Wieżyc, to jest ulica Dąbrowskiego, gdzie toczyły się prace remontowe na odcinku od Rynku Jeżyckiego w kierunku ulicy Dąbrowskiego z Przybyszewskiego i Żeromskiego.
3: W sobotę 29 sierpnia ekipy remontowe rozpoczną jednak kolejny remont. Prace na przystankach tramwajowych na ulicy Roosevelta, pomiędzy rondem Caponiera a mostem teatralnym, co wpłynie na zmianę przebiegu 4 linii. Prace są przewidziane do 25 września.
1: Informacji Radia Emaus.
3: Trwa nabór zgłoszeń do 28. edycji Nagrody imienia Jana Baptysty Quadro, wyróżniającej najlepsze realizacje architektoniczne w stolicy Wielkopolski. Propozycje obiektów można przesyłać do 10 września, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 października. Konkurs organizowany jest przez miasto we współpracy z UWI Inwestycje, inicjatorem nagrody. Patronat merytoryczny sprawują Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP oraz Wydział Architektury Politycznej Techniki Poznańskiej.
1: Informacje z kraju.
3: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że Radosław Piesiewicz może dziś usłyszeć zarzuty. Wcześniej dziennikarze Wirtualnej Polski i TVN24 ustalili, że szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego dostał od Przemysława Krala, że zegarek wart 40 tysięcy euro. W zamian za to, jak twierdzą dziennikarze, miał obiecywać prezesowi giełdy kryptowalut wstawiennictwo u byłego premiera i u prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Prokurator generalny mówił, że śledztwo w sprawie zonda krypto jest rozwojowe i dlatego nie może ujawnić jeszcze wszystkich informacji.
7: Mogę potwierdzić to, co widzimy wszyscy w przestrzeni publicznej, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
3: Radosław Piesiewicz potwierdził przyjęcie zegarka od Przemysława Krala. Tłumaczył przy tym, że zapłacił mu później za niego gotówką.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
2: Już prawie, ale to jeszcze nie jest ten moment, kiedy temperatura będzie najwyższa dzisiaj w Poznaniu, bo 24 stopnie już na termometrach w Poznaniu, a osiągnie słupek rtęci poziom 25 stopni już o godzinie 16. Tak mówią synoptycy i tego się trzymamy póki co. Bezchmurne niebo za naszym radiowym oknem, być może za waszymi oknami też bezchmurne niebo. Gdziekolwiek nas teraz słuchacie, pogodę taką tam macie, różną, bo słuchacie nas przecież na całym świecie. Więc nawet gdzieś po drugiej stronie kuli ziemskiej, gdzie teraz całkiem inna aura, bardziej zimowa niż taka letnia albo wczesno jesienna, no to u nas akurat dzisiaj 24 stopnie teraz na termometrach, a odczuwalna temperatura 25 stopni. No i to, co bardzo ważne dla Poznania, który spadł z piedestału, jeśli chodzi o ranking miast, czyste powietrze u nas dzisiaj, dobra jakość powietrza i ja będę to powtarzał wielokrotnie dzisiaj i krzyczał nawet tutaj do mikrofonu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: prawie 7 minut po godzinie 14. Są takie artystki, które mają swój styl, mają swój niezmienny styl. Nie podążają za jakimiś trendami, za modą i tak dalej. Śpiewają w swoim stylu, mają swoją w ogóle taką nutę, którą da się usłyszeć zawsze. I myślę, że taka artystka za chwilę się tutaj pojawi. Mela Koteluk, którą miałem okazję słyszeć na żywo. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo to uważam za naprawdę wyjątkowy głos na polskiej scenie muzycznej. A poza tym, no, przesympatyczna osoba, więc myślę, że jeśli zagramy ją teraz o godzinie 14.07 na antenie Radia Emaus, to i mi, i wam zrobi się miło. Lilia Łada się uśmiecha. Chyba lubisz Melę.
1: Zdecydowanie tak. Też miałam okazję słuchać jej na żywo i też uważam, że to jest wyjątkowy głos i w ogóle wyjątkowe zjawisko artystyczne. Tak bym to ujęła.
0: Tak, wyjątkowa artystka. Ja tylko przypomnę, że Mela zaczynała w chórkach grupy Scorpions. Nie wiem, czy wiedziałaś.
1: No proszę, nie wiedziałam.
0: No tak, tak,
1: to
0: tak, tak. A pochodzi w ogóle z Sulechowa. Mela Koteluk u nas 7 minut po godzinie 14. Tragikomedia to będzie.

0: stały ląd, jakże to jest ważne. Szczególnie dla kogoś, kto długo nie zawijał do portu. O tym teraz śpiewała Kaja i Krzysztof Kiliański, a za chwilę...
1: Lato z Radiem Emaus.
0: A w zasadzie za 8 minut na naszej antenie będziecie mogli wybrać się do teatru i to w takie miejsca teatru, do których normalnie dostępu nie ma. Będzie to tak naprawdę spotkanie za kulisami. Robi się show. Ta audycja już za chwilę na naszej antenie. Za 8 minut posłuchajcie Radia Emaus, to dowiecie się czegoś więcej, co się dzieje za kulisami Teatru Muzycznego w Poznaniu. Bo o tym właśnie będzie. Ale na razie jeszcze muzyka.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
10: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
11: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
12: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
11: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
9: Tej jesieni przyłącz się do nas.
10: Radio Emaus.
11: Radio Emaus.
9: Radio Emaus.
11: Radio Emaus.
9: Radio Emaus.
11: Radio Emaus.
9: Po prostu dobre radio.
8: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień. Audycja zawiera lokowanie produktu.
13: To jest podcast Robi się Show, poświęcony kulisom pracy w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Dowiecie się w nim, jak powstają spektakle, poznacie bliżej artystów i realizatorów, a także osoby, których na co dzień nie widać, a bez nich teatr nie mógłby istnieć. Sonia Kobylańska-Jóźwik, zapraszam serdecznie. Kiedy siadamy na widowni i rozpoczyna się spektakl, widzimy aktorów, słyszymy ich głosy, muzykę, efekty dźwiękowe, ale właściwie rzadko zastanawiamy się nad tym, kto sprawia, że tak to wszystko dobrze brzmi. Bo dźwięk w teatrze to nie tylko mikrofon przyczepiony do głowy aktora i muzyka płynąca z głośników, to ogromna liczba kanałów, mikrofonów, efektów, a także decyzji podejmowanych czasem w ułamku sekundy. A realizator dźwięku podczas spektaklu trochę przypomina pilota samolotu. Większość rzeczy ma przygotowane i zaprogramowane wcześniej, ale przez cały czas musi kontrolować sytuację i być gotowy na to, co wydarzy się nieprzewidzianego. Jak z bliska wygląda praca realizatora dźwięku? O tym porozmawiam dzisiaj z Agatą Dankowską i Tomaszem Zajmą, którzy są realizatorami i reżyserami dźwięku, a Tomek jest także kierownikiem działu akustycznego w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Cześć.
14: Cześć.
15: Cześć, dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Chciałabym na początku uporządkować trochę te funkcje, żeby osoba, która się na tym nie zna, która pierwszy raz być może o tym słyszy, zrozumiała, jaka jest różnica między zadaniami, które ty, Tomek, masz jako kierownik działu akustycznego, a jaką pracę na co dzień wykonuje realizator dźwięku czy reżyser dźwięku przy spektaklu.
14: No, jako kierownik to głównie się liczy godziny pracy. Taki mamy obowiązek, że każdy jest zatrudniony na etat i trzeba wykonać swoją pracę, która należy do każdego z działu. Oczywiście też inwestycje, ale wrócąc do pracy, więc nie tylko realizujemy dźwięk w teatrze, też sprzątamy, Układamy kable.
0: Trzeba je dobrze zwinąć.
14: Nieraz trzeba ich poszukać, bo zaginą gdzieś. Głównie trzymamy to wszystko tak w takim, żeby to był bardzo duży porządek i żeby każdy wykonał swoją pracę. Oczywiście nie stoję nad nimi z biczem i wow, musimy wykonać 8 godzin pracy, nie o to tutaj chodzi. Ale staramy się wykonać nasz cały tam etat, który jest godzinowy. Zwrócić uwagę bardzo szczególną na to, na nowości, bo nasz rynek jest bardzo szybki. Wszystko się szybko zmienia, więc musimy się też tego wszystkiego uczyć, każdy z nas. Mhm. Szczególnie ja, to jestem na pierwszym miejscu, bo ja lubię wiedzieć wszystko.
0: Mhm. Co dzieje, orientuj się wszędzie, tak? To tak, jest nowinki. Najlepsze na rynku.
14: W tej chwili?
0: Nie, nie, to nie, teraz musisz się orientować w tym, nie, nie.
14: No, no właśnie, raczej to już nie chodzi o orientację, co jest najlepsze na rynku, tylko jak to działa. Mhm. Bo za każdym razem wychodzi co 2-3 miesiące coś nowego. Nowa funkcja w jakimkolwiek tam, w jakimś urządzeniu, które używamy. Nawet w mikrofonach wychodzi coś nowego. I trzeba o tym wiedzieć po prostu.
15: No ale wracając do twojej funkcji, to chyba główną różnicą taką jest, że Tomek nie realizuje spektakli, jakby nie siada za konsoletą.
14: Nie, już nie.
15: I podczas spektaklu nie nawiguje wszystkim, tylko no, czuwa nad tym, czyli właśnie jest kierownikiem, tak? Wyznacza, jakby, jeżeli ustalamy grafik, decydujemy, kto jest odpowiedzialny za jaki spektakl, no to też Tomek nad tym czuwa. A już bezpośrednio my, czyli jest nas piątka jakby osób, dzielimy się realizacją spektakli na żywo. No a do tego, tak jak właśnie Tomek wspomniał, jest bardzo duża ilość rzeczy do zrobienia na co dzień, czyli serwisowania sprzętu, sprzątania i... Mogłabym wymienić
0: zarządzania sprzętem.
14: Bardzo drugie urządzenia używamy, ale się
15: jest
14: psują.
15: Jest bardzo dużo.
14: Potrafią się popsuć.
15: My się śmiejemy, ale to jest prawda. Tak naprawdę codziennie coś nie działa. Dzień w dzień. Zawsze właśnie znajomi się mnie pytają, czy ja się nie nudzę w tym teatrze, bo już pracuję tam 8 rok chyba. I ja mówię, że no nie, bo codziennie przychodzę i codziennie coś jest nie tak, codziennie coś jest do poprawienia, codziennie coś właśnie nagle przestaje działać, no i trzeba
14: poszukać dlaczego.
15: Naprawić, no.
13: To jeszcze zatrzymajmy się przy tej różnicy realizator dźwięku i reżyser dźwięku, bo rozumiem, że o realizatorze dźwięku mówimy przy takiej też codziennej pracy, którą macie przy spektaklach repertuarowych, kiedy musicie usiąść za konsoletą, schować się w tym swoim miejscu, na którym mówicie podobno foch.
15: Tak? Dokładnie tak.
14: Bo to z angielskiego się bierze, nie? To jest skrót od front of house.
13: I używacie tego określenia faktycznie.
14: W naszej branży tak, to tak, jest foch lub stanowisko MON. To nie jest wojsko. To jest stanowisko monitorowe.
13: Tak, siedzicie w tym fochu lub w tym monie i zarządzacie dźwiękiem podczas spektaklu. Na czym wówczas polegają zadania?
15: Jeżeli spektakl jest gotowy i grany już któryś raz z kolei, praca wygląda na tak naprawdę pilnowaniu, żeby wszystko poszło tak, jak powinno. Konsoleta już jest przygotowana do pracy. To robimy podczas przygotowań do premiery, czyli piszemy snapshoty.
14: Może to powiedz, co to jest snapshot?
13: O tak, od razu poproszę. Snapshoty piszecie.
15: Chodzi o to, jakby snapshot. Snapshot jest jednym takim...
14: Od czego częścią.
15: Jakby przepisujemy scenariusz, do którego mają dostęp wszyscy, tak naprawdę na nasz język. I snapshot to jest jedna taka zmiana, którą trzeba zaprogramować. Czyli na przykład wchodzi jakiś aktor na scenę i trzeba go włączyć. I to jest jakby robione przez ten snapshot. Klikamy i w następnej scenie włącza się ta osoba. Oczywiście można by to było zrobić z ręki, tylko że najczęściej to nie jest jedna osoba. A 3 osoby, 5 osób, 15 osób zmieniają się.
14: Jest to tak złożone, że
15: zmieniają
14: się
15: role, zmieniają się efekty, więc tych funkcji w tym snapshocie, które włączamy, jest zazwyczaj bardzo dużo, więc trzeba to zaprogramować wcześniej, żeby to się wszystko zgadzało. I już podczas samej realizacji dźwięku na żywo tak naprawdę można by powiedzieć, że tylko klikamy guzik, ale to jest...
14: Nieprawda.
15: Nieprawda. To jest czuwanie nad tym, żeby wszystko poszło tak, jak powinno. Zaczynając też od tego, od brzmienia tak naprawdę, bo codziennie jest nowy dzień, aktor brzmi inaczej, mikrofon jest o jeden dzień starszy.
14: Muzyk nie gra codziennie tak samo, to jest nieprawda, że grają tak samo.
15: Dokładnie, więc trzeba te po prostu to doszlifować, żeby było tak, jak powinno być, tak, jaki jest zamysł reżysera spektaklu, reżysera dźwięku.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że ten snapshot to jest jakby program, w którym macie zaprogramowany spektakl i to, kiedy kto się pojawia? Czy to jest taki dokument,
14: który wysoki?
15: Snapshot jeszcze inaczej. Jakby w konsolecie, którą mamy na fochu, która ma bardzo wiele funkcji, możemy zaprogramować, jakby konsoleta ma software, który pozwala na programowanie spektaklu. I snapshot to jest jakby taka jedna scena, która wyzwala jakieś działanie.
0: Okej. Okay. A oprócz tego, czy wy też macie taki dokument właśnie jak libretto, w którym jeszcze coś sobie notujecie, czy to wam zastępuje?
14: Wszystko piszemy w stole, ponieważ jest taka możliwość, że każdy ten snapshot może mieć taką notkę. Mhm. I tam jest dokładnie według naszej legendy stworzonej odpowiednio pisana notka, żeby każdy realizator, który usiądzie, żeby wiedział, co ma robić.
15: Mhm. I też wcześniej opisujemy sobie scenariusz, który dostajemy od teatru.
14: To wszystko się robi na bazie scenariusza.
15: Po jakimś tekście zazwyczaj po prostu jest notka i teraz tak, ta osoba się włącza się efekt, bo zaczyna się piosenka i tak dalej, więc to wszystko jest tak naprawdę też może być napisane w scenariuszu, ale jest to przełożone na naszą konsoletę i dzięki temu możemy to robić dużo szybciej wszystko i...
0: Dla mnie brzmi jak czarna magia.
14: Że jak siadamy przy tej konsolecie, to już nie mamy nic na papierze. To wszystko jest zapisane w konsolecie.
0: Mhm. Okej. Okay. A teraz powiedzcie mi, ile mikrofonów tak przeciętnie gra w jednym spektaklu? Bo to są nie tylko te mikrofony, które mają zazwyczaj przyczepione na głowie aktorzy, ale też w orkiestrze, czy one są też jeszcze rozmieszczone na samej scenie, gdzieś w scenografii? Gdzie są mikrofony w czasie spektaklu i ile ich jest?
14: Wszystko zależy od materiału muzycznego oczywiście, ale taką minimalną ilość mikrofonów, którą używamy, to jest chyba rewolta, jeśli dobrze pamiętam, tak. To jest około 70.
0: Okej.
14: Okay. To jest łącznie. Wszystkich aktorów, muzyków, wszystko, co bierze udział w spektaklu.
0: A maksymalnie?
14: 100. Już tam bardzo daleko idziemy, 100 coś.
0: Ojej, a gdzie jest najwięcej?
14: Deszczowa piosenka, nie? Ja się dobrze
0: tak
14: pamiętam.
0: Tak, bym obstawiała. Tak. O deszczowej piosence jeszcze dzisiaj na pewno więcej porozmawiamy, bo coś czuję, że tutaj było szczególnie dużo wyzwań i macie je na co dzień. Natomiast wracając, 70 co najmniej mikrofonów i one są, rozumiem, na scenie, i pod sceną w orkiestronie, tak. Jeszcze gdzie mogą być na przykład?
14: To wszystko zależy od projektu. Akurat w rewolcie jest tylko pod sceną i na scenie.
0: Mhm. W deszczowej piosence.
15: Tak. Deszczowej piosence są na scenie, są w biurku, są
14: pod podłogą.
15: Na scenie pod podłogą. Jest zamontowany na mikrofonie retro, który jest rekwizytem, ale mamy tam wmontowany mikrofon, żeby uzyskać taki efekt właśnie starego dźwięku.
14: To jest bardzo trudne przy nowej technologii, naprawdę, wierzcie mi. To nie jest takie proste zrobić stary dźwięk w nowej technologii. No, jest to takie małe wyzwanie.
15: Tak, mieć dobry dźwięk, żeby go potem popsuć.
14: Tak. Ostatnio Agata właśnie się śmiała ze mnie. Przy produkcji Rewolty stworzyliśmy do instrumentów dętych warunki studyjne, a na końcu je popsułem. Bo to miało brzmieć tak. Brudno.
15: Bardziej tak, brudno. Mamy fajny, sterylny sygnał, najlepsze mikrofony, preampy, wszystko, a potem Tomek dodaje wtyczkę i psujemy. No.
0: Jest ten efekt, o który chodziło.
14: Tak, chyba tak.
0: Okej, okay, a czy to 70 mikrofonów przekłada się na 70 kanałów, które mi zarządzacie w czasie spektaklu?
14: Tak, tylko tam jeszcze dochodzi parę innych kanałów, nie? Bo to jest tylko, powiedzmy, sygnał wejściowy. Mm-hmm. Potem, żeby jeszcze nad tym zapanować, dochodzą takie kanały jak powroty efektów, których używamy bardzo dużo.
0: Mm-hmm. Co to są te powroty efektów?
14: Na przykład, żeby zrobić, żeby wokal dobrze brzmiał w piosence, trzeba użyć efektu. Z racji tego, że często w spektaklach mamy solistów, chór żeński, chór męski, używa się różnych dla każdej grupy wokalowej, bo nieraz nie można użyć tego samego. Mm-hmm. Czyli niektórzy robią, idą na skrót i używają tego samego, ale my...
15: Ale może to się zgodzić, ale nie u nas dokładnie.
14: Zależy, jaki materiał też muzyczny, ale my często używamy trzech różnych, różnego nasycenia, różnego, powiedzmy, długości tego efektu do wokali i później używamy do każdej grupy instrumentów inny efekt.
15: Mm-hmm. No, i to są pogłosy wszystko, bo chyba to słowo nie padło.
14: Tak, to są pogłosy typu rewerby, plejty i kreowanie jakiejś tam przestrzeni, powiedzmy, nie?
13: Okej.
14: Okay. Pogłosowej.
13: A jeszcze do tego, jak rozumiem, dochodzą dźwięki, jakieś efekty, które reżyser chce mieć w spektaklu w odpowiednim momencie, które pewnie czasem są zgrane w orkiestronie przez
14: Zdarza się.
13: Ale pewnie też czasem używacie efektów, które muszą być przez was wypuszczone.

0: ptaki moje ptaki, też są.
1: Agata gdzieś w puszczy
0: Ewanie Hansenie
1: nagrywała są. Ptaki, gdzieś i te ptaki są użyte w Ewanie Hansenie, tak.
2: To o tym nie miałam pojęcia, czyli wy osobiście zbieracie
0: takie dźwięki z internetu, trzeba też kupić.
1: No niektóre są prawa autorskie potrzebne, tak. Więc żeby może nie zaoszczędzić, ale nie, bo to zawsze jest kłopot, nie znaleźć właściciela, zapłacić prawa i tak dalej, to nieraz sobie sami szukamy takich dźwięków.
2: A jakie jeszcze takie nietypowe dźwięki szukaliście albo nagrywaliście, żeby wykorzystać w spektaklach, które są w repertuarze w tej chwili?
0: Nietypowe to nie wiem, ale takie typowe, no to właśnie szczekanie psa, gwar ludzi, ulicę, to akurat musieliśmy chyba kupić prawa do ulicy takiej,
1: do ulicy,
0: gdzie
1: tak.
0: Konie po prostu...
1: To było w tym Wirenie, nie? Jeśli dobrze pamiętam. Nie?
0: Tak. Po Kostce Brukowej. No. Co my tam jeszcze mamy?
1: Ale takie nietypowe, żeby nagrać, to chyba tylko to burze i...
0: To w Rodzinie Adamców kiedyś był dźwięk jedzenia myszy przez, przez roślinę.
2: Pamiętam.
0: Trzeba było imitować to, no bo... To jest abstrakcyjny dźwięk w pewnym sensie.
1: Z racji tego, że jeszcze w starej siedzibie nie mamy studia nagrań.
2: Jeszcze.
1: Niedługo będzie, mam nadzieję. Więc wychodzimy na ulicę, tego nagrywamy, bo dużo byśmy mogli stworzyć sami, ale z racji tego, że nie mamy studia nagrań, więc...
2: Ale no dobrze, ale gdzie znaleźliście dźwięk zjadania myszy przez roślinę mięsożerną?
1: To musi Agata się wypowiedzieć,
0: to już nie pamiętam,
1: ja
0: bo...
1: Ja nie byłem przy tej produkcji.
0: Ale to była pierwsza moja premiera, kiedy pracowałam w teatrze i nie pamiętam dokładnie, skąd to się wzięło, ale pamiętam, że trzeba było to...
2: zdobyć.
0: Zimitować, bo tak naprawdę często te dźwięki są dla nas czymś zupełnie oczywistym, tak jakbym tutaj chwyciła ten kwiatuszek i go gdzieś tam zmiętoliła, to może być dźwięk właśnie taki, który odpowiada za zupełnie coś innego w spektaklu, więc tak, to jest tak zwany foley artist, który się zajmuje nagrywaniem dźwięków do filmów też, do spektakli takich, które nie zostały nagrane na planie dźwiękowym i to się zazwyczaj dzieje w studio i to są bardzo różne triki dziwne. Czyli czasami są w studio arbuzy dźgane nożem, które imitują dźwięki zabijania i tak dalej, i tak dalej.
1: Przy pewnej produkcji szukaliśmy dźwięku, żeby przerobić wokal aktora i z Szymka zrobiliśmy Agatę. Pamiętam. Szymek był w totalnym szoku, bo mówił przez mikrofon, a było słuchać Agatę, nie Szymona.
0: Wykorzystamy to przeciwko tobie, Tomasz.
1: Takie cuda też potrafimy robić. Raczej to nie my robimy, ale no, urządzenia, które mamy do dyspozycji.
2: No, czary mary. No dobrze, to powiedzieliśmy o realizacji dźwięku w trakcie spektaklu repertuarowego, a jeszcze kwestia reżysera dźwięku. Teraz jesteście w przygotowaniach do kolejnej premiery, do Pani Dobfire i myślę, że jakby to jest też taki moment, kiedy reżyser dźwięku musi ściśle współpracować z reżyserem spektaklu i jest wciągnięty w ten proces przygotowania premiery i na czym polegają wtedy zadania takiej osoby, która jest reżyserem dźwięku i czym one się różnią od tych pozostałych funkcji, o których rozmawiamy?
1: No, realizator dźwięku miksuje. On nie myśli, jak to ma brzmieć. Może to źle to powiedziałem.
2: No,
1: może
2: tak.
1: źle to ująłem, bo tym bardziej
2: myśli.
1: Moim chłopakom,
0: tak,
1: dziewczynom.
0: Ja już się przyzwyczaiłem.
1: Zabraniam właśnie automatyzmu totalnego w realizacji dźwięku, więc przepraszam, myślą, ale jeśli chodzi o to, że realizator dźwięku po prostu daje materiał, ma wszystko gotowe i musi to wykonać od A do Z, co jest wpisane w stole.
0: Nie przejmuje już się kontaktem właśnie z reżyserem, ustalaniem szczegółów, rozmową i tak dalej.
1: A reżyser dźwięku...
0: No tak jak teraz na przykład, uczestniczy też w przymiarkach kostiumów, bo trzeba ustalić, którędy będzie biegł kabel od mikrofonu.
1: Próbowaliśmy maskę na przykład. Częściej są takie stroje lub czapki, które degradują dźwięk. Wtedy my wkraczamy do akcji. Nie wolno tak robić. I szukamy jakiegoś wyjścia z sytuacji.
2: O Pięknej i Bestii i o tym, jak...
1: Zobaczyłem pierwszą maskę, dostałem zawału. Ale na szczęście się udało, że ta pierwsza maska nie przeszła.
0: Tylko wisi na ścianie.
2: I rozumiem, z korzyścią dla dźwięku.
1: Tak, ale ta maska wisi u nas na ścianie, w naszej kanciapie, jako pamiątka. I tak nie wolno robić. To jest takie dziwne, ale na przykład kapelusz źle zrobiony lub źle założony może totalnie zmienić głos.

0: z aktora.
1: No proszę. Czyli wy wręcz dajecie pewne wskazówki w czasie tych przymiarek, jak ma nosić jakiś element, żeby to, też nie zakłócić?
0: Tak, trzeba podejść
2: jak trochę. Jak nosić, jak mają, w sensie też nie możemy, wiadomo, za bardzo ingerować, ale jeżeli aktorzy się zbliżają do siebie i mają na sobie mikrofony, to też zmienia się dźwięk. No i fajnie by było, gdyby mieli na przykład mikrofony po przeciwnych stronach twarzy. Mhm. Nie zawsze się tak da zrobić, bo właśnie okazuje się, że kostium jest taki, a nie inny, więc musi być z tej strony, bo coś tam, każdy też ma swoje przyzwyczajenia. Jedni aktorzy wolą mieć na prawą stronę, inni na lewą.
0: Mhm. To nieraz idziemy do nich, zagrajcie coś, zróbcie coś z tym, żeby się te mikrofony nie spotkały razem.
2: Dokładnie.
0: Wy się spotkajcie, ale nie mikrofony.
1: Myślę, że przy duetach to może być czasem wyzwanie.
2: Dokładnie, tak.
1: A skoro jesteśmy przy tych mikrofonach i umieszczaniu ich na aktorach, czy jest jakaś standardowa technika montowania mikrofonu do człowieka? Czy to jest bardzo różnie, gdzie wy ten mikrofon przy nim przyczepicie?
0: Ja uważam, że wszystko zależy od materiału muzycznego. Co chcemy osiągnąć i jaki efekt chcemy osiągnąć. Jest chyba 4 czy 5 różnych taktyk. I to wszystko się odnosi do tego, jaki dźwięk chcemy uzyskać. Mhm. Niektóre są takie kompromisy, które powiedzmy, nie możemy zamontować mikrofonu tam, gdzie chcemy, ale musi wylądować tam, gdzie ma wylądować, nie w odpowiednim miejscu i z tym musimy sobie niestety już poradzić. Nie?
2: Ale generalnie mikrofon przykleja się do twarzy aktora taśmą.
0: Tak.
1: Ale bo też wydaje mi się, że kiedyś, nie wiem, może przy jakimś zagranicznym spektaklu widziałam, że ktoś miał mikrofon na głowie. Jakby, że tak. Nie był przy ustach, tylko wysoko.
0: To jest technika,
2: tak się robi za granicą.
0: To jest technika, która powoduje najbardziej naturalny odwzorowanie ludzkiego głosu. Ale jest problematyczne do realizacji. Ponieważ sygnał jest bardzo niski, i wtedy powoduje, że nie możemy go w pełni wykorzystać, tak jakbyśmy chcieli.
1: Okej. Okay.
2: Też w takim, powiedzmy, małym teatrze, w jakim jesteśmy, jest to trudne po prostu.
0: Bardzo trudne.
2: Ale będziemy się z tym mierzyć, ponieważ w nowej premierze mamy plan na taki jeden mikrofon, nie na całą obsadę, ale na główną postać.
0: Będzie tak zamontowany z racji kostiumu, maski.
1: Po raz pierwszy to będzie właśnie przy pani
0: Teatrze Krakaj. Muzycznym tak.
1: Przy pani Dubfire.
0: Tak, dokładnie tak.
1: No proszę. Okej, a jeszcze pogłębię ten temat, bo mówimy o tym, w którym miejscu jest mikrofon, ale też wydaje mi się, że widywałam, że ktoś miał dwa mikrofony. Czy to jest w takich sytuacjach jakby, żeby zabezpieczyć sytuację, jeżeli ta postać jest dużo na scenie, żeby, jeżeli dojdzie do awarii, żeby...
0: Jeśli nie ma szans zejścia ze sceny, bo są takie role, więc musi mieć dwa mikrofony, nie?
1: Okej.
2: No zazwyczaj główne postacie, które mało schodzą i ciężko by było wymienić w czasie spektaklu ten mikrofon, no to mają po prostu dwa.
0: Strasznie tego nie lubią. Bo to jest dwa mikrofony, dwa pudełka, nazwijmy to pudełkami. To jest ciężkie, powiedzmy, nazwijmy ciężkie, przeszkadza im, ale no niestety nie ma innych możliwości tego zrobienia.
1: Okej, a standardowo w czasie spektaklu powinny baterie i mikrofon wytrzymać przez cały czas trwania tych 2-3 godziny?
0: W obecnej technologii jest to bezproblemowe.
1: To jeszcze o te mikrofony, a z kolei jeżeli chodzi o to, w którym miejscu nadajnik jest przyczepiony do aktora, czy tutaj też to różnie rozwiązujecie ze względu na kostiumy, czy jest jakiś stały pas?
0: Nie, to bardziej chodzi o już wygodę aktora.
2: Zależy, jaki ma ruch sceniczny
0: i tak dalej. Niektórzy zakładają szelki, mają z tyłu na plecach, niektórzy z przodu, potem mają niektórzy pasy, mają z przodu, z tyłu, z boku, to zostawiamy w kwestii aktora, żeby się jak najwygodniej, najbardziej komfortowo czuł z tym, z tymi.
2: Ale też fajnie by było, gdyby był łatwy dostęp
0: dla nas,
2: nas, bo jeżeli trzeba w czasie spektaklu wymienić mikrofon, baterię, antenę do bodypacka, czy cokolwiek innego, co się popsuje, no to czas jest bardzo ważny tutaj, więc...
0: Bo nieraz mamy 20 sekund, trzeba to wykonać.
1: To był fragment podcastu Robi się Show, którego w pełnej wersji możecie słuchać od jutra na kanałach Teatru Muzycznego, na Spotify i na YouTube. Do usłyszenia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Zachętę czuwajcie możemy rozumieć jako gotowość życia pełnią przez cały czas bez zadowalania się półśrodkami, jako cierpliwe zwyciężanie pokusy do odpuszczenia swojego rozwoju, wierności zobowiązaniom, dbanie o relacje z Bogiem i ludźmi. Czuwanie, aby mieć czas na docenianie dobra, które jest moim udziałem każdego dnia. Przyjście Pana będzie momentem dumy lub płaczu nad przygotowaną sobie życiem tutaj wiecznością. Jaka jest moja największa pokusa?

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba 29 i

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Dwie sekundy po godzinie 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Murowana Goślina wprowadza darmową komunikację publiczną. Most Chrobrego w Poznaniu nabiera kształtów. Na Dolnym Śląsku trwają czynności CBA w sprawie afery powodziowej. W podpoznańskiej gminie autobusem pojedziemy za darmo. Od 1 września Murowana Goślina wprowadza bezpłatną komunikację publiczną. Jak wyjaśnia zastępca burmistrza Marcin Buliński, większość pasażerów korzystających z gminnych autobusów docelowo jedzie do Poznania. Rezygnacja z opłat w Murowanej Goślinie sprawi więc, że ich podróż będzie tańsza.
3: Że tak powiem, trochę ulżyć tym mieszkańcom, którzy i tak muszą dalej kupować bilety, chcąc przemieszczać się gdzieś tam dalej do Poznania z jednej strony, a dwa trochę zachęcić też właśnie do korzystania z transportu publicznego.
2: Od przyszłego miesiąca gmina rozszerza także siatkę połączeń. Dostępne dla wszystkich mieszkańców będą autobusy, które wcześniej funkcjonowały jako zamknięty transport szkolny. O udostępnienie tych połączeń wnioskowali okoliczni mieszkańcy.
3: Widzą, że jedzie autobus szkolny, który ma jeszcze jakieś tam wolne przestrzenie w autobusie, natomiast ze względu na swoją specyfikę nie może zabierać dodatkowych pasażerów.
2: Trasy nowych linii, lokalizacje i nazwy nowych przystanków są już dostępne na stronie internetowej gminy.
1: Informacje z Poznania.
2: Nowy most Chrobrego w Poznaniu nabiera kształtów. Wciąż trwają prace przy budowie północnej nitki przeprawy. Jak informują poznańskie inwestycje miejskie, na placu budowy są już wszystkie stalowe elementy potrzebne do jej wykonania, mówi Paulina Nowicka-Szefer z inwestycji.
4: Dłuższe, bo liczące 28 metrów stalowe belki podporowe. W tym tygodniu zamontowane zostaną belki przęsła nurtowego. Ich miejsce jest w głównej i najbardziej wymagającej części mostu, bo w przęśle tuż nad samym nurtem warty.
2: Zgodnie z harmonogramem północna nitka będzie gotowa dla kierowców i pieszych w przyszłym roku. Wtedy wykonawca zajmie się rozbiórką i budową południowej części przeprawy. Wciąż trwają także prace w otoczeniu mostu. Kontynuowana jest m.in. przebudowa przejścia podziemnego pod ulicą Wyszyńskiego. Cała inwestycja ma zakończyć się w 2028 roku.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: 29 sierpnia o godzinie 10 w parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu rozpocznie się archidiecezjalny dzień katechetyczny. Centralnym punktem spotkania będzie Eucharystia pod przewodnictwem księdza arcybiskupa metropolity poznańskiego Zbigniewa Zielińskiego. Archidiecezjalny dzień katechetyczny jest dorocznym spotkaniem wszystkich osób prowadzących nauczanie religii w szkołach i przedszkolach na terenie archidiecezji poznańskiej. Stanowi on uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego.
1: Informacje z kraju.
2: Na polecenie Prokuratury Europejskiej na Dolnym Śląsku trwają czynności prowadzone przez CBA, poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Wirtualna Polska donosi, że doszło tam do zatrzymań osób zamieszanych w aferę powodziową. Według Wirtualnej Polski osoby te przewieziono do siedziby Prokuratury Europejskiej w Katowicach. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek tłumaczył, dlaczego w sprawę na Dolnym Śląsku zaangażowana jest Prokuratura Europejska.
5: Gdzie wchodzi w grę wydatkowanie środków unijnych, Prokuratura Europejska jest właściwa do działania. Prokuratura Europejska to także polscy świetnie wykwalifikowani prokuratorzy, którzy będą ścigać wszędzie tam, gdzie nieprawidłowo wydawano choć jedno unijne euro. Więc ta współpraca z Prokuraturą Europejską układa się dobrze.
2: Wcześniej Wirtualna Polska pisała o nieprawidłowościach w działaniu Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze. Chodzi o rozdysponowanie środków przeznaczonych dla powodzian w 2024 roku.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: Tak, już teraz na termometrach w Poznaniu 25 stopni i taka sama temperatura odczuwalna, chociaż wiatr może sobie dzisiaj pozwalać nawet na 45 km na godzinę taką prędkość, ale to tylko momentami, natomiast jutro to już naprawdę go poniesie, 75 km na godzinę. Tyle jutro mogą wynieść porywy wiatru, a jeśli chodzi o warunki biometeo, dzisiaj są obojętne. W nocy będą korzystne. Jutro nie będą przekorzystne, tylko niestety jutro będą niekorzystne. Jutro będzie gorąco i sucho, bo temperatura osiągnie poziom 27 stopni. Ciekaw jestem, jaka będzie temperatura odczuwalna, bo taka ma być na termometrach. Zobaczymy, będziemy się temu przyglądać. Może być cieplej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata.

0: Powiedziałem, że może być cieplej, ale to jutro będą większe porywy wiatru, 27 stopni i 75 km na godzinę. Nieźle, co?
1: Porywająca ta prognoza pogody, trzeba przyznać.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Przez 30 lat pracował w sercu międzynarodowego biznesu technologicznego. Zarządzał setkami ludzi w Europie i z bliska obserwował, jak na najwyższych szczeblach zderzają się ze sobą wielka polityka, potężne pieniądze i ludzkie ambicje. Wcześniejsza praca naukowa dała mu precyzję, a pasja do fotografii wyostrzyła oko do detalu. Najbardziej fascynuje go punkt styku, w którym technologia i sztuka, polityka i ludzka psychika tworzą wybuchową mieszankę. I myślę, że taką wybuchową mieszankę trzymam teraz w rękach. To była taka skrócona biografia W.P. Rdzanka, bo on jest autorem książki Algorytm, którą trzymam w rękach. Książki, którą wydało wydawnictwo Rebis i myślę, że to jest idealna propozycja dla tych, których interesuje świat AI, mroczne kody, zbrodnia, hakerzy, cybersłużby. To wszystko w tej powieści jest zawarte. Stworzyć program, który namierzy każdego przestępcę i szpiega w sieci, to brzmi jak marzenie. Dla genialnego programisty Karola Coppela, pracującego dla rządu USA, to rzeczywistość. Jego dzieło, przełomowa sztuczna inteligencja, nazywa się Zeus, ale właśnie zmieniła się w koszmar. No i o tym w tej książce Algorytm przeczytacie. Algorytm autorstwa kogoś, kto mianuje się jako W.P. Rdzanek. On tę książkę napisał, wydało wydawnictwo Rebis i myślę, że to jest idealna propozycja dla tych, którzy lubią czytać, lubią trochę emocji, gdy czytają, lubią nie nudzić się przy książce, no to przy tej książce na pewno nudzić się nie będziecie. Do tego dołączam dwie zakładki Radia Emaus, żeby wygodniej było oddzielać to, co przeczytane od tego, co jeszcze nie pochłonięte waszym wzrokiem. To torba szeleści tak papierowa, do której wkładam tę książkę. No a żeby wygrać, to trzeba grać. A żeby grać, to trzeba poznać podpowiedzi, które mają was doprowadzić do rozwiązania zagadki. 7148 7148, pod tym numerem telefonu już czekam na wasze SMS-y. 7148, ten numer telefonu do waszej dyspozycji. Koszt wiadomości wysłanej pod ten numer to złotówka i podatek VAT, dokładnie 1 zł i 23 grosze, a w treści trzeba wpisać słowo zagadka, po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Pierwsza podpowiedź, która ma was do tego słowa doprowadzić, brzmi tak. Na wstępie rozwiązania napiera. Druga podpowiedź. Na końcu rozwiązania drąg spłaszczony na końcu, służący do podważania ciężarów, wyłamywania zawiasów, zamków w drzwiach, rozbijania czegoś. Na końcu rozwiązania drąg spłaszczony na końcu, służący do podważania ciężarów, wyłamywania zawiasów, zamków w drzwiach, rozbijania czegoś. I trzecia podpowiedź, trochę taka sytuacyjna. Gdy nagle w trudnym, skomplikowanym śledztwie pojawia się światełko w tunelu, to mamy właśnie to. Mamy właśnie to, co dzisiaj rozwiązaniem do zagadki jest. Gdy nagle w trudnym, skomplikowanym śledztwie pojawia się światełko w tunelu, to mamy właśnie to. To, co dzisiaj rozwiązaniem zagadki jest. 7148 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Pierwsza podpowiedź na wstępie rozwiązania napiera, na wstępie rozwiązania. Druga podpowiedź na końcu rozwiązania drąg spłaszczony na końcu, służący do podważania ciężarów, wyłamywania zawiasów, zamków w drzwiach, rozbijania czegoś. I trzecia podpowiedź. Gdy nagle w trudnym, skomplikowanym śledztwie pojawia się światełko w tunelu, to mamy właśnie to. Mamy właśnie to. Gdy nagle w trudnym, skomplikowanym śledztwie pojawia się światełko w tunelu. 71,48, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które mam nadzieję, że bardzo szybko uda wam się wydedukować. Książka Algorytm, wydana przez wydawnictwo Rebis i dwie zakładki Radia Emaus, to jest nagroda w dzisiejszym konkursie.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
2: Święty Anselm powiedział: jeżeli ten, kto się modli, nie zasługuje na to, żeby być wysłuchanym, zasługi Maryi, której się poleca, sprawiają, że zostanie wysłuchany.

0: Konkurs popołudniowy.
1: +71 48 71 48, złotówkę i 23 grosze tyle kosztuje SMS wysłany na konkurs pod ten numer 71 48. W treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisać słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest, a jest to słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Uwaga, teraz pojawi się jeszcze jedna podpowiedź, która myślę, że rozwieje wszelkie wątpliwości. Na wstępie rozwiązania napiera. Na wstępie rozwiązania napiera. Na końcu rozwiązania drąg spłaszczony na końcu, służący do podważania ciężarów, wyłamywania zawiasów, zamków w drzwiach, rozbijania czegoś. Kolejna podpowiedź. Gdy nagle w trudnym, skomplikowanym śledztwie pojawia się światełko w tunelu, to mamy właśnie to, co dzisiaj jest rozwiązaniem zagadki. Gdy nagle w trudnym, skomplikowanym śledztwie pojawia się światełko w tunelu, to mamy właśnie to, co dzisiaj jest rozwiązaniem zagadki. No i uwaga, i teraz pojawia się ostatnia podpowiedź. Kto był w Pieninach, to od razu zgadnie, a kto nie był, to może wydedukuje. Dunajca przez Pieniny. Dunajca przez Pieniny. Dunajec to jest taka rzeka. Dunajca przez Pieniny. 71 48 71 48, złotówkę i 23 grosze tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. I do tego rozwiązania prowadzą Was te podpowiedzi. Powtarzam ostatni raz. Na wstępie rozwiązania napiera, czyli jeśli widzicie wstęp rozwiązania, no to mogłoby to skojarzone być ze słowem napiera. Kolejna podpowiedź. Na końcu rozwiązania drąg spłaszczony na końcu, służący do podważania ciężarów, wyłamywania zawiasów, zamków w drzwiach, rozbijania czegoś. Jeszcze jedna podpowiedź, sytuacyjna. Gdy nagle w trudnym, skomplikowanym śledztwie pojawia się światełko w tunelu, to mamy właśnie to. To, co dzisiaj jest rozwiązaniem zagadki. I jeszcze jedna podpowiedź. Dunajca przez Pieniny. Dunajca przez Pieniny. Wszystkie te podpowiedzi łączy jedno słowo i to słowo rozwiązaniem do zagadki jest. Jeśli wiecie już, jakie to słowo, to wyślijcie SMS pod 7148 za złotówkę i podatek VAT. W treści wpisując słowo zagadka, potem stawiając kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu owo słowo, które mam nadzieję, że wydedukowaliście albo wydedukujecie już lada moment. No i do wygrania dzisiaj książka. Książka Algorytm o cyberprzestępczości, tak naprawdę to jest rzecz. Algorytm autorstwa W.P. Rdzanka. Wydana książka przez wydawnictwo Rebis, do tego dwie zakładki Radia Emaus. To jest nagroda w dzisiejszym konkursie. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które mam nadzieję, że większość z Was już wydedukowała, prawda?

gdy nagle w trudnym, skomplikowanym śledztwie pojawia się światełko w tunelu, to mamy właśnie to. Mamy właśnie wtedy to, co dzisiaj rozwiązaniem do zagadki jest. To słowo. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpiszcie słowo zagadka, potem postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu owo słowo, które mam nadzieję, że wydedukujecie albo wydedukowaliście już.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Konkurs popołudniowy dobiega końca, bo po drugiej stronie powinien być ze mną Adrian. Adrianie, halo, jesteś tam?
2: Cześć, jestem.
1: Witam cię serdecznie. Mój drogi, powiedz mi w ogóle, dokąd ja się dodzwoniłem? Gdzie my teraz jesteśmy?
2: Dokładnie jesteśmy na stacji benzynowej w kierunku Kurnika.
1: O, dobrze, dobrze. Czyli już zlokalizowałem cię jakoś tak. Myślę, że nasz dron już cię namierza, żeby cię widzieć lepiej. Mój drogi, przechodzimy do meritum. Na wstępie naszego rozwiązania dzisiaj napiera. Czyli co mamy na wstępie?
2: To napiera... To nie wiedziałem.
1: Dobra, to tego nie wiesz, to do tego wrócimy później. Na końcu drąg spłaszczony, służący do podważania ciężarów, wyważania zawiasów, zamków w drzwiach, rozbijania czegoś. Co na końcu jest?
2: No to jest łom.
1: Oczywiście, że łom. No dobrze, no to to mamy. A teraz, gdy nagle w trudnym, skomplikowanym śledztwie pojawia się światełko w tunelu, to mamy właśnie to, albo na przykład, do tego pewnie w ogóle już nie doszedłeś, Dunajca przez Pieniny. Co jest rozwiązaniem zagadki? Jakie to słowo?
2: No to przełom.
1: Przełom! Oczywiście, że tak. No i nie wydaje się, że jak coś prze, to napiera?
2: A, no to bardziej skomplikowane mi.
1: No, proszę bardzo. No widzisz, trochę ułatwiłem, ale mój drogi, znakomicie sobie poradziłeś z tą zagadką i muszę ci powiedzieć, że dzisiaj byłeś bezkonkurencyjny, także brawo, brawo, brawo dla ciebie.
2: Dzięki.
1: Wygrywasz książkę Algorytm. W.P. Rdzanek napisał tę książkę. To jest książka o cyberprzestępczości, wydana przez wydawnictwo Rebis. Czyta się jednym tchem, do tego dwie zakładki Radia Emaus. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony z takiego przebiegu sprawy.
2: Dzięki bardzo.
1: Cudownie. Mój drogi, to teraz jest czas dla ciebie na antenie Radia Emaus. Możesz kogoś pozdrowić jeszcze, proszę bardzo.
2: Pozdrawiam całą moją rodzinkę, w szczególności córeczkę Nadię i żonę Justynę.
1: Czyli Nadia, córeczka, żona Justyna zostały pozdrowione w tej kolejności? Chyba w drugiej, nie? Bo wtedy żona, żeby... Dobrze, już nic nie mówię, okej.
2: Okay.
1: Nadia i Justyna pozdrowione. Pozdrawiam Adrian, który dzisiaj zwyciężył w naszym konkursie popołudniowym. Wszystkiego dobrego dla ciebie, Adrianie. Za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie, żebyś wiedział, jak i kiedy odebrać nagrodę. Pozdrawiamy i ciebie, i żonę,
2: dziękuję,
1: i córeczkę. I miłego popołudnia życzymy. Wszystkiego
2: dziękuję,
1: dobrego.
2: Najlepszego, pozdrawiam.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Lordzie, witamy na salonach.
1: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie Nowak.
0: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem? Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą?
2: Trafione w punkt, droga panno. Salon Nowak poświadczy za mną. Garnitury Nowak noszą się wszędzie. Na studniówkach i komuniach. Na ślubie, balu i biznesowym raucie. Casualowe kreacje skrojone dla kozaka w każdym wieku. Salon Mody Męskiej Nowak, słynący ze wspaniałej obsługi i niespotykanie niskich cen, zaprasza. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.pl.
3: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
8: No i pomyśleć, że to zawsze Lilia Łada mi mówi, że ja chcę, żeby słuchacze nie spali w nocy, żeby robili coś innego. Ale to ona za chwilę wam powie coś w informacjach Radia Emaus i zobaczycie, że warto nie spać w nocy dzisiaj. 10 sekund po godzinie 16.
7: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
9: Rozpoczęło się zgłaszanie obiektów do poznańskiej nagrody Quadro. Umowa na remont S5 podpisana. Dziś w nocy po 3.20 rozpocznie się częściowe zaćmienie księżyca. Można już zgłaszać architektoniczne perły Poznania do 28. edycji nagrody imienia Jana Baptysty Quadro. Wyjątkowe obiekty, które powstały w ubiegłym roku, mogą zgłaszać mieszkańcy, instytucje oraz autorzy projektów. Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Piotr Sobczak podkreśla, że w poprzednich latach zgłaszano naprawdę różnorodne obiekty.
10: No, domki jednorodzinne bądź też instalacje, jak na przykład instalacja, która symbolizuje miejsce Palacium Mieszka I, ale również nagrody były przyznawane obiektom o znacznej wielkości: Bałtyk, lotnisko Ławica.
9: Wyjątkowe miejsca można zgłaszać online za pomocą formularza dostępnego na stronie miasta. Termin przesyłania propozycji upływa 10 września. Wyniki zostaną ogłoszone w październiku podczas uroczystej gali na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej.
7: Informacje drogowe.
9: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na remont trasy S5 między węzłami Strumiany i Poznań Wschód. Inwestycja obejmie ponad 9-kilometrowy fragment trasy, a jej celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu podróżowania, mówi Alina Cieślak z poznańskiego oddziału dyrekcji.
11: Na tym fragmencie trasy znajduje się w złym stanie technicznym. Występują na niej spękania podłużne i poprzeczne. Aby przywrócić drodze odpowiednie parametry eksploatacyjne, konieczna jest likwidacja istniejących uszkodzeń i ułożenie nowych warstw bitumicznych. Wymienimy 3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni na jezdni w kierunku Gniezna, czyli podbudowę wiążącą i ścieralną. Remont obejmie również węzeł Kleszczewo.
9: Wartość podpisanej umowy wynosi prawie 14 milionów złotych. Prace powinny zakończyć się w pierwszej połowie grudnia tego roku.
7: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
9: Parafia pod wezwaniem błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Gostyniu świętuje 25-lecie istnienia. Z tej okazji w niedzielę 30 sierpnia o godzinie 11 zostanie odprawiona uroczysta msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego, metropolity poznańskiego. W czasie tej mszy uroczyście zostaną wprowadzone do świątyni relikwie rodziny Ulmów.
7: Informacje z kraju.
9: To noc, którą warto zarwać. Po 3.20 rozpocznie się częściowe zaćmienie księżyca. Jak to zjawisko wygląda w praktyce, wyjaśnia Łukasz Drzewoszewski z zachodniopomorskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Astronomii.
12: To będzie wyglądało w ten sposób, że księżyc po prostu będzie wchodził w cień Ziemi, będzie troszeczkę ugryziony i w pewnym momencie będzie nawet wyglądał, jakby był w pierwszej kwadrze. A potem będzie go coraz mniej i coraz mniej i ta zacieniona część nie będzie czarna, tylko będzie tak lekko czerwonawa.
9: Do obserwacji zaćmienia Księżyca w przeciwieństwie do niedawnego zaćmienia Słońca nie potrzeba okularów ochronnych. Jest to w pełni bezpieczne.
12: Można patrzeć gołym okiem, ale zachęcam do tego, żeby wziąć ze sobą lornetkę. Można też spróbować robić zdjęcia, natomiast ja zachęcam do tego, żeby faktycznie spojrzeć właśnie przez lornetkę albo przez teleskop, jeżeli mamy. Z tego względu, że na zdjęciu ciężko uchwycić jednocześnie czerwień tego zacienionego Księżyca i tej fazy, która jeszcze nie jest zacieniona. Aparaty mają problem, natomiast oko ludzkie radzi sobie z tym zupełnie swobodnie, tak więc w lornetce widok będzie po prostu bardzo przyjemny.
9: Maksimum zaćmienia przypadnie po 6 rano. Niestety w Polsce nie da się już tego zobaczyć. Będzie bowiem już po wschodzie słońca, a sam Księżyc zniknie za horyzontem.
7: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
8: No to już teraz sami zdecydujcie, czy chcecie dzisiaj spać w nocy, czy nie, czy jednak będziecie nad ranem się budzić przed trzecią, żeby obserwować zaćmienie Księżyca? No zostawiam wam to do wyboru, tu nie ma żadnego przymusu. Lilia Łada trochę przymusiła, ale myślę, że można samemu podjąć decyzję. Śmieje się tutaj do mnie, że wcale nie przymuszała, no ale no tak, no jak się daje taką propozycję, to ja na przykład czuję się zachęcony. I nie wiem, czy nie skorzystam z tego, żeby nastawić sobie budzik na 2:30, żeby być przygotowanym do dobrej obserwacji zaćmienia Księżyca. Dzisiaj zachmurzenie, jeśli chodzi o noc, będzie małe, bo zaledwie 20-30% nieba to będą chmury, reszta to będzie piękne, rozgwieżdżone niebo i z księżycem do tego, który będzie się, zaćmi się w pewnym momencie. Będzie chłodno i sucho dzisiaj w nocy i warunki biometeo korzystne. A jutro w ciągu dnia niekorzystny biomet, gorąco i sucho i temperatura 27 stopni Celsjusza. W sobotę o 10 stopni mniej będzie. 17 stopni to będzie maksimum, na jakie stać będzie temperaturę sobotnią i będzie sobota deszczowa. Także jeśli planujecie jakieś podlewanie ogródka w sobotę, no to nie, to nie trzeba będzie tego robić. Deszcz to zrobi za nas. Ciśnienie atmosferyczne delikatnie będzie rosło, bo jutro wyniesie 1014 hektopaskali, a w sobotę już 1015 hektopaskali. Jaka będzie niedziela? Niedziela będzie dla nas, jak śpiewał poeta w piosence, ale tutaj jeśli chodzi o niedzielę, nie będzie w niedzielę już padać, natomiast temperatura wzrośnie znowu do 20, tym razem 6 stopni Celsjusza.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata.

0: No i po co pani redaktor były te przytyki? Że to ja zawsze słuchaczom mówię, żeby nie spali, że warto patrzeć w gwiazdy. A pani redaktor co przed chwilą zrobiła?
1: A nie kazałam patrzeć w gwiazdy, bardzo proszę mi tutaj takich rzeczy nie imputować.
0: Tak, no księżyc co prawda gwiazdą nie jest, no ale dzisiaj w nocy będzie gwiazdą. Prawdziwą gwiazdą będzie księżyc.
1: Jeśli tyle osób, które mają na to ochotę, będą go oglądać, no to faktycznie będzie gwiazdą.
0: Będzie gwiazdożył po prostu dzisiaj w nocy. Chociaż gwiazdą nie jest. Jest naszym naturalnym satelitą, jeśli chodzi o Ziemię. Dzisiaj zaćmienie. W zasadzie nad ranem będzie to zaćmienie, więc jak o trzeciej się wstanie, to chyba da się jeszcze coś tam zobaczyć.
1: No przypuszczam, że tak. Można po prostu wstać wcześniej do pracy. No po prostu.
0: Ale nie masz jutro na szóstą. Od razu wyprowadzą cię z błędu, bo my tutaj jutro zameldujemy się u słuchaczy o 12:00, więc to musielibyśmy dużo wcześniej wstać.
1: No i musiałeś popsuć mi nastrój, no musiałeś.
0: Ale nie, no to ja nie psuję ci nastroju, ja po prostu cię urealniam, bo to widzę, że w ogóle jesteś zagubiona w czasie. Może w przestrzeni nie, ale w czasie na pewno.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Czym jest święta cierpliwość? Rodzicielską supermocą, bez której wychowywanie dzieci mogłoby zakończyć się katastrofą. W końcu oczekiwanie na owoce naszego matczyno-ojcowskiego trudu potrafi zabierać długie lata. Ale cierpliwość się opłaca, przekonuje nas o tym dzisiejsza patronka, czyli święta Monika, i wie, o czym świadczy, bo niemal całe swoje życie poświęciła rodzinie. Najpierw mężowi, bogatemu poganinowi, którego ostatecznie doprowadziła do pojednania z Bogiem na łożu śmierci, a następnie swoim dzieciom, Augustynowi, Nawigiuszowi i Perpetule. Z całej tej trójki największy kłopot sprawił jej ten pierwszy, Augustyn. Błyskotliwy, wygadany, popędliwy i zupełnie nie biorący na poważnie wiary swojej mamy w Chrystusa, Bożego Syna, czyli wypisz, wymaluj, świętej pamięci małżonek naszej patronki. A gdy dodatkowo Augustyn zamieszkał jeszcze z pewną kobietą na tak zwaną kocią łapę i doczekał się z nią nieślubnego dziecka, to jedyną nadzieję na zmianę sposobu życia swego pierworodnego nasza święta złożyła w Bogu i dosłownie zaczęła w tej intencji szturmować niebo swoimi modlitwami. 16 lat. Tyle trwało jej wstawiennictwo za swoim dzieckiem, by Augustyn w końcu nawrócił się w roku 387 pod wpływem kazań świętego Ambrożego usłyszanych w Mediolanie. Po latach nowego życia Augustyn został nawet wyniesiony do chwały ołtarzy, czyli trafił dokładnie tam, gdzie swoje miejsce zajęła także i ona, Monika, mama o świętej cierpliwości.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: 20 minut po godzinie 16, już za 10 minut na naszej antenie. Serwis kulturalny, kilka propozycji dla Was, może z którejś skorzystacie. Trochę się dzieje w kulturze, jeśli chodzi o Poznań i okolice. Na przykład scena nad Rusałką, na przykład Plac Wolności, no i wiele, wiele innych punktów. Do niektórych z Was z tych punktów spróbuję Was poprowadzić dzisiaj w serwisie kulturalnym o 16.30. Zapraszam.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Lato z Radiem Emaus.

0: jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
1: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej
2: jeszcze więcej dobrej muzyki,
3: jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji
4: i jak zawsze wasze ulubione audycje.
0: Tej jesieni przyłącz się do nas.
1: Radio Emaus.
2: Radio Emaus.
0: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
0: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
5: Autopromocja. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
6: A w kulturze sporo się dzieje, więc tylko czerpać z kultury w Poznaniu. Galeria Miejska Arsenał, Stary Rynek 6 o godzinie 17. Tam Estrada w Centrum w ramach tego cyklu spotkania autorskie z Aleksandrem Hacke. Wydarzenie jest częścią cyklu bezpłatnych wydarzeń kulturalnych Estrada w Centrum i program tegorocznej edycji mocno rezonuje z architekturą i historią Poznania. Tkanka historycznego centrum, które po wojennych zniszczeniach doświadczyło radykalnych przebudów, stała się bezpośrednią inspiracją dla zaproszonych artystów. Widoczny w przestrzeni miejskiej powojenny modernizm znajdzie swoje wyraźne odzwierciedlenie w założeniach oraz treściach przygotowywanych wydarzeń. No i dzisiaj o godzinie 17 Aleksander Hacke jako nastolatek porzucił szkołę dla berlińskiego undergroundu, by w 1980 roku współtworzyć jeden z niemieckich zespołów, który zdefiniował muzykę industrialną i stał się światową legendą awangardy. W swojej autobiografii bezkompromisowo kreśli historię tej kultowej grupy, ale też odsłania kulisy burzliwego życia prywatnego, w tym związku z Christiane F. Christiane F. Być może znacie książkę My dzieci z dworca zoo. To Christiane F. właśnie napisała tęże książkę. Doskonała książka, która przenosi nas w czasy mrocznego Berlina, narkotyków i tego wszystkiego, co się wtedy tam działo. To właśnie on, Aleksander Hacke, był w związku burzliwym, jeśli chodzi o związek z Christiane F. Dzisiaj spotkanie z Christianem Aleksandrem Hacke o godzinie 17 w Galerii Miejskiej Arsenał. Jeszcze jedno zaproszenie, gala finałowa drugiej edycji Poznańskiej Nagrody Fotograficznej. To o godzinie 17. Galeria Sztuki Rozruch przy ulicy Jackowskiego 5-7 zaprasza. Michał Adamski, Łukasz Cynalewski, Katarzyna Łoś, Anna Maksymiuk, Katarzyna Wąsowska i Julia Zabrocka. Oni nominowanymi w tym roku są. Kto dostanie Poznańską Nagrodę Fotograficzną, przekonamy się. Estrada w Centrum, koncert, na który zaprasza Plac Wolności dzisiaj o godzinie 19. To duet Aleksandra Hacke i Daniele de Picciotto. Aleksander Hacke, o którym mówiłem przed momentem, tu będzie połączenie industrialu i elektroniki, melodyjne, harmonijne brzmienia i wokal i muzyka, która opiera się na warstwowym budowaniu dźwięku. To wszystko usłyszycie dzisiaj o godzinie 19 na Placu Wolności. Jeszcze jeden koncert. Piotr Odoszewski, Scena nad Rusałką, to kompozytor, multiinstrumentalista, autor tekstów. No i dzisiaj Piotr Odoszewski na Scenie nad Rusałką się pojawi o godzinie 19.30, ale jeszcze także na Scenie nad Rusałką o godzinie 21.00 Wiktor Waligura, który był odkryciem dwa lata temu, odkryciem męskiego grania i po tym męskim graniu zrobił niesamowitą karierę. Dzisiaj Scena nad Rusałką o godzinie 21.00 koncert Wiktora Waligury. To był serwis kulturalny.
5: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Dla tych, którzy spędzają lato z Radiem Emaus, to wcale nie znaczy, że nie możecie gdzieś wybrać się bardzo daleko stąd. Bo na przykład dzisiaj za sprawą audycji Dookoła Świata, na którą zaprasza Maciej Gładysz tuż po godzinie 17:15, wtedy zabiera nas dzisiaj do Kampanii. I Kampania, no to bardzo duży region, ale wyspy Kampanii są niesamowite. Szczególnie jedna wyspa, na której też miałem przyjemność już dwukrotnie być. No i muszę wam powiedzieć, że ta wyspa zasługuje naprawdę na wielką uwagę, bo to wyspa syren, artystów, zakochanych. Mowa o wyspie Capri. Capri dzisiaj będzie w centrum uwagi Macieja Gładysza w audycji Dookoła Świata. Południe Półwyspu Apenińskiego, Kampania i wyspa Capri. Naprawdę warto dzisiaj się tam wybrać z Maciejem. Możecie po prostu wybrać się za sprawą swojej wyobraźni, bo rozumiem, że nie każdy dzisiaj jest w stanie tam dojechać, dopłynąć do Capri. To możecie to zrobić. Maciej Gładysz zaprasza i myślę, że warto, bo to naprawdę wyjątkowe miejsce, jeśli chodzi o Kampanię. Wyjątkowa wyspa, na którą warto zajrzeć, bo jest naprawdę przepiękna.

0: Reklama.
1: Burmistrz miasta i gminy Lwówek oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lwówku zapraszają na 26. Lwóweckie Święto Chleba. 29 i 30 sierpnia. Targowisko Miejskie w Lwówku. W sobotę gwiazdami święta będą Francesco Napoli oraz zespół Phil. Nie zabraknie także lokalnych artystów, pokazów tanecznych, sportowych oraz wieczornej zabawy z DJ-em Dziekanem. W niedzielę zapraszamy na Święto Plonów i barwny obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Kębłowo. Gwiazdą drugiego dnia Lwóweckiego Święta Chleba będzie Ewa Farna. Lwóweckie Święto Chleba, 29 i 30 sierpnia. Do zobaczenia w Lwówku.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Sanktuarium w Górce Duchownej zaprasza na odpust alwówek na alwóweckie święto chleba. Powstał rejestr fałszywych reklam Scamwatch. W Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej koło Leszna trwa odpust, który w tym roku jest wyjątkowo uroczysty ze względu na szczególną okazję, mówi ksiądz Przemysław Wilk, kustosz sanktuarium.
3: W roku przeżywamy 60. rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Pocieszenia, która jest z nami od 1410 roku. Główne uroczystości będą miały miejsce w piątek, 28 sierpnia. Dokładnie przypada 60. rocznica koronacji. Wtedy przyjadą też zaproszeni księża, którzy 60 lat temu byli diakonami, także będą odprawiać mszę świętą. Ten dzień jest też przeznaczony dla dzieci, więc po sumie o godzinie 11 będzie jeszcze festyn dla dzieci, wiele atrakcji.
2: Odpust potrwa do poniedziałku 31 sierpnia. Tego dnia podczas dwóch mszy świętych o godzinie 8:10 parafianie będą się modlić za zmarłych.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Przed nami 26. Lwóweckie Święto Chleba. Już w ten weekend 29 i 30 sierpnia na targowisku miejskim w Lwówku czekać będzie wiele atrakcji. Na sobotę zaplanowano zawody wędkarskie o Puchar Święta Chleba, a także turniej strzelecki. Tego samego dnia odbędzie się również 8. konkurs na najlepszy chleb domowego wypieku, zapowiada Adam Paszkę z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Lwówku.
4: Tu zgłaszają się osoby, które na co dzień nie są związane z piekarnictwem, nie są piekarzami, wypiekają ten chleb w domu, amatorzy chleba, i teraz też widzimy, że z roku na rok jest różnorodność w zgłoszeniach. Najpierw królowały chleby przednożytnie, teraz już możemy na przykład skosztować chlebów włoskich, chlebów z czarnuszką, z cebulą.
2: Nie zabraknie także muzycznych akcentów. W niedzielę o 19:00 wystąpi Lwówecka Orkiestra Dęta, a o 20:30 na scenie pojawi się Ewa Farna. Na zakończenie o 21:45 organizatorzy zaplanowali pokaz fajerwerków.
1: Informacje kulturalne.
2: Galeria Sztuki Rozruch w Poznaniu przy ulicy Jackowskiego zaprasza dziś o godzinie 17:00 na wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej drugiej edycji Poznańskiej Nagrody Fotograficznej. Autorzy zwycięskich prac w kategorii poznańskiej i ogólnopolskiej otrzymają nagrody finansowe, a także 50 egzemplarzy fotobooków z nagrodzonymi pracami. Wszystkie nominowane zestawy zdjęć będzie można oglądać w galerii do 20 września.
1: Informacje z kraju.
2: Powstał rejestr fałszywych reklam Scamwatch. Stoi za nim szef Impostu Rafał Brzoska. Przedsiębiorca sam padł ofiarą nieuczciwych praktyk rozpowszechnianych na platformach społecznościowych. Jego zdaniem muszą one ponieść finansową odpowiedzialność za oszustwa publikowane za ich pośrednictwem. Rafał Brzoska mówi, że Scamwatch to miejsce, które ujawnia skalę problemu.
5: To odkryliśmy. To szeroka kampania seksualizująca na bazie deepfake'ów. To branie udziału przez Metę w procederze reklamowania narzędzi, dzięki którym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji można rozebrać dowolną osobę, której posiada się zdjęcie.
2: Rafał Brzoska odniósł się też do wniosku Ministerstwa Cyfryzacji do Komisji Europejskiej o nałożenie około 1 000 000 000 zł kary na Metę. Zdaniem przedsiębiorcy to za mało, by zmusić giganta technologicznego do działania.
5: Kwoty, które wydaje na lobbying oraz liczba ciał doradczych, rad, w których zasiadają lobbyści Mety w całej Europie, to pewnie kosztuje trochę więcej niż 250 milionów euro rocznie, więc mam nadzieję, że to jest dopiero początek i rzeczywiście będziemy mieli do czynienia ze skutecznym systemem.
2: Rafał Brzoska postuluje nakładanie na podmioty zarabiające na fałszywych reklamach kar w wysokości 150% dochodów uzyskiwanych z publikacji takich treści.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko ciebie i na krańce świata. Pogoda.
0: No i teraz już temperatura zaczyna nam spadać. 24 stopnie Celsjusza w Poznaniu, ale w nocy będzie jeszcze chłodniej. 14 stopni i to będzie chłodno, faktycznie, tak mówią synoptycy, chłodno i sucho, bo bez opadów deszczu, ale za to w nocy korzystne warunki biometeo. Takie nas czekają. Jutro w ciągu dnia 27 stopni maksymalnie, taką wartość zobaczymy na termometrach. 75 km na godzinę, tyle może mieć nawet prędkość wiatru jutro. No i jeśli chodzi o sobotę, w sobotę też imponująca prędkość wiatru, bo do 45 km na godzinę, tylko tylko że w sobotę do tego wszystkiego dojdzie jeszcze deszcz. Jutro niekorzystny biometr, pojutrze niekorzystny biometr. Zdaje się, że w niedzielę to wszystko ma się poprawić. Będziemy czekać zatem.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Misja Travel. Pielgrzymki blisko Ciebie i na krańce świata. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Byłaś kiedyś na Capri? Na takiej wyspie Capri?
1: No niestety nie. Nie miałam jeszcze tego szczęścia, ale wszystko przede mną.
0: Wszystko przed tobą i to nawet nie tak daleko, bo za parę minut możesz tam się znaleźć, tylko musisz uruchomić wyobraźnię, zamknąć oczy i posłuchać tego, co będzie miał Maciej Gładysz do powiedzenia, bo już za chwilę audycja Dookoła Świata i w tej audycji Maciej Gładysz zabiera nas na południe Półwyspu Apenińskiego, do Kampanii, a w zasadzie właśnie na wyspę, która należy do tego regionu i to jest właśnie Capri. Capri, piękna wyspa, dwukrotnie tam byłem, muszę ci powiedzieć, chwalę się, ale byłem dwukrotnie. Cudowne miejsce, warto tam pojechać, chociaż no nie jest tanio. Muszę powiedzieć, że nie jest tanio.
1: No i jest problem z powrotem. Jak jest tak pięknie, to się nie chce wracać.
0: No nie chce się wracać.
1: To jest ryzyko.
0: No właśnie, tak jak nam się nie chce odchodzić od mikrofonów, bo tak miło z wami, drodzy słuchacze i słuchaczki, spędzamy czas, ale już na nas czas, tak naprawdę. Ilia Łada, Arkadiusz Szymański, żegnamy się dzisiaj. Jutro słyszymy się ze słuchaczami punktualnie o godzinie 12, prawda?
1: Tak jest.
0: Nie, no mnie tu nie będzie. Co ja mówię? Mnie tu jutro nie będzie. Będziesz tutaj beze mnie jutro.
1: Ja będę. Poradzę
0: Dobrze.
1: Sobie.
0: Lilia sobie poradzi.

0: Radio Emaus. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś po raz ostatni zaglądamy do Kampanii, czyli na południe Półwyspu Apenińskiego. W ostatnich audycjach zwiedzaliśmy m.in. Neapol, zwiedzaliśmy Pompeję i Herkulanum, a także wybraliśmy się na Półwysep Sorrentiński. W ostatniej audycji wspominałem też, że to nie wszystko, co można zobaczyć w tym regionie, no bo podczas pobytu w Kampanii warto opuścić chociaż na chwilę kontynent i wybrać się na jedną z pobliskich wysp. Najbardziej znaną i najczęściej odwiedzaną przez turystów wyspą jest oczywiście Capri. Zdaniem wielu nie ma ona sobie równych. Słynie z oszałamiających widoków, błękitnego morza, stromych skał niemal pionowo wyrastających z wody, a także ze skalnych łuków czy wspaniałych jaskiń. Capri nazywana jest często wyspą syren, artystów i zakochanych, a także, nie ma się co oszukiwać, wyspą milionerów, bo to wyspa, na którą nie każdy sobie może pozwolić, a na pewno nie każdy może tam zamieszkać. Nie brakuje tu luksusowych willi, a swoje wakacje spędzają w tym miejscu często gwiazdy kina, muzyki i teatru z całego świata. Wyspa składa się z dwóch miasteczek, położonego na dole Capri, które jest bardziej turystyczne, i położonego na szczycie Anna Capri. Warto nie tylko zwiedzić oba miasteczka, ale też wyruszyć na spacer jedną z wielu malowniczych tras widokowych, odwiedzić Grotę Azzurra, czyli błękitną grotę, latarnię Punta Carena, wspiąć się lub wjechać kolejką na górę Monte Solaro, a na koniec podziwiać niezwykłe formacje skalne zwane Faraglioni. Można też wyruszyć w rejs statkiem lub łódką dookoła wyspy. Capri jest ojczyzną jednej z najbardziej znanych sałatek na świecie, czyli sałatki caprese, zwanej królową letnich smaków. Wyspa toczy też spór z Sorrento i Amalfi o to, gdzie narodziło się limoncello. Inną wartą odwiedzenia wyspą jest Ischia. Kusi ona pięknymi plażami i bajecznymi widokami, ale też niezwykłą historią i zabytkami. Jej największą atrakcją jest z pewnością Zamek Aragoński. Znajduje się on na niewielkiej, skalistej wysepce wulkanicznej połączonej z główną wyspą mostem Ponte Aragonese. Pierwszy zamek został wzniesiony w tym miejscu przez Greków w 474 roku przed naszą erą, a w kolejnych wiekach przekształcono go w charakterystyczną fortecę. Wizytówką wyspy jest też kościół Socorso, położony nad samym morzem w mieście Forio. W tej samej miejscowości znajdują się też termy ogrody Posejdona. A będąc na Ischii, warto odwiedzić również niezwykle malowniczą wnioskę San Angelo di Ischia i skosztować Il Conillo al Ischitiana, czyli królika regionalnego specjału. Jest jeszcze jedna wyspa, którą niewątpliwie warto odwiedzić, a która często jest przez turystów zupełnie pomijana. To niewielka, ale bardzo malownicza Procida. Już z daleka wita wszystkich przebywających kolorowymi domami Marina Grande. Wyspa jest bardzo spokojna, a przy tym niezwykle autentyczna. Można odnieść wrażenie, że czas się tutaj zatrzymał. Mieszkańcy żyją głównie z rybołówstwa, więc nikogo nie zdziwi widok rybackich łodzi i porozstawianych nad brzegami morza sieci. Bardzo charakterystyczne są tutejsze zabudowania. Żółte, niebieskie, zielone i czerwone domki oraz knajpki tuż nad brzegami morza, w których można skosztować świeżych ryb i owoców morza, a także królika i torrandoti carciofi, czyli czegoś w rodzaju ciasta lub chleba nadziewanego karczochami. Na koniec warto zamówić też deser, lingua di suocera, czyli język teściowej. A po obfitym posiłku nie można pominąć relaksu na jednej z tutejszych plaż lub spaceru wśród cytrusowych gajów. Jeśli ktoś chce zobaczyć prawdziwe i czyste Włochy w swojej postaci, no to Procidę koniecznie powinien odwiedzić. A skoro już o jedzeniu mowa, no to słów kilka o kuchni Kampanii. A kiedy mowa o tej kuchni, w pierwszej kolejności należy wspomnieć oczywiście o pizzę. Region ten jest ojczyzną tego popularnego na całym świecie placka i to w tym wydaniu, który znamy obecnie. Trzeba jednak wiedzieć, że Kampania ma do zaoferowania znacznie więcej. Może się ona pochwalić jedną z najstarszych i najbogatszych tradycji kulinarnych nie tylko na Półwyspie Apenińskim. to kwintesencja kuchni włoskiej i śródziemnomorskiej w jej najlepszym wydaniu. Tak jak już wspomniałam, jest uważana za ojczyznę pizzy, ale nie tylko, także ojczyznę makaronu, mozzarelli di bufala, limoncello, sałatki caprese i najlepszych pomidorów. Region słynie też z wybornych win i oliwy z oliwek, a także przepysznych lodów i deserów. Kampania jest krainą bogatą w doskonałe produkty rolne. Nie bez powodu Rzymianie nazywali te tereny Campania Felix, czyli Kampania Szczęśliwa. Jako że nie sposób opisać wszystkich dań tutejszej kuchni, no bo gdyby to zrobić, musiałaby powstać oddzielna i to bardzo, bardzo długa audycja, dlatego napomknę jedynie o najznamienitszych tutejszych smakołykach. I tak, najbardziej rozpoznawalną potrawą i prawdziwym symbolem regionu jest oczywiście pizza napoletana. To, co czyni ją naprawdę wyjątkową, to z pewnością charakterystyczne ciasto i najwyższej jakości składniki. W przypadku klasycznej margarity jest to sos z pomidorów San Marzano, mozzarella di bufala, bazylia i oliwa z oliwek. W Neapolu pizzę możemy zjeść na każdym kroku w niemal każdym barze i restauracji. Na siedząco i do ręki na wynos. Bardzo popularne są tak zwane pizza a portafolio, czyli pizze portfelowe, czyli małe placki składane na cztery części i sprzedawane niemal wprost z ulicy. O tutejszej pizzy można by napisać całą książkę, o jej smakach, o cieście, które różni się od pizzy z innych regionów Włoch, o sposobach jedzenia czy o historii. No ale Kampania to nie tylko pizza. Spacerując uliczkami Neapolu, na każdym kroku można trafić na tutejszy tradycyjny street food. Oprócz właśnie pizzy można skosztować m.in. pizzę fritte, czyli pizzę smażoną, crocche di patate, czyli krokiety ziemniaczane, cepole, czyli rodzaj włoskich pączków, frittate di pasta, jest to rodzaj omletu z makaronem, czy fritto misto, smażone owoce morza. Kulinarnym symbolem regionu jest obok pizzy także makaron. Kampania uznawana jest za niekwestionowaną stolicę pasty i miejsce, w którym przygoda Włoch z pastą się rozpoczęła. A lista dostępnych tu makaronów jest naprawdę długa. Najpopularniejsze dania z pastą to m.in. spaghetti alla puttanesca, czyli makaron z oliwkami, chili, czosnkiem i sosem pomidorowym, albo spaghetti alla vongole. Jest to makaron, do którego dodaje się niewielkie, pyszne małże vongole veraci. Innym klasykiem jest pasta alla genovese. Chociaż nazwa sugeruje, że to danie mogłoby pochodzić z Ligurii, to jednak nic bardziej mylnego. Jest to makaron zitti z tak zwanym białym sosem, który powstaje z długiego gotowania mięsa, cebuli i ziół. Jeśli chodzi o makarony, to są jeszcze spaghetti al limone, pasta cacio e pepe czy linguine ricci di mare, czyli makaron z jeżowcami. Nie można pominąć też słynnego ragù napoletano, czyli długo gotowanego mięsnego sosu, który w wielu domach przygotowywany jest zawsze na niedzielny obiad. Stare neapolitańskie przysłowie mówi, że tam gdzie jest ragù, tam jest dom. Kuchnia Kampanii to też oczywiście wyborne ryby i owoce morza, także wyśmienite desery na czele z ciastkami w kształcie muszli, sfogliatelle czy bardzo popularną babą. Notabene do powstania tego deseru przyczynił się polski król, a ciasto swoje korzenie ma wcale nie w Neapolu, a we Francji. O kuchni Kampanii można by było pewnie mówić jeszcze bardzo, bardzo długo, no ale może będzie ku temu okazja w innej audycji w gładkim gotowaniu. Dziś w audycji Dookoła Świata to już wszystko. Mam nadzieję, że przez ostatnie tygodnie udało mi się choć trochę zachęcić do tego, by odwiedzić Kampanię i Neapol. A dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję już Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Dookoła Świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: dobra muzyka na dobre popołudnie. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki
2: i Piotr Jóźwik.
1: Witamy w popołudniu z przewodnikiem. To już przewodnik numer 35 na ostatnią niedzielę sierpnia.
2: Wrzesień.
1: A to oznacza koniec wakacji i bardzo ciekawe, bo na koniec wakacji dajemy na okładkę kompas. Wydawałoby się, że bardziej przydatne byłoby to na początek wakacji, bo to zwłaszcza dla harcerzy może i na takie jakieś terenowe gry i zabawy właśnie na orientację w terenie. No ale ten kompas nie jest tutaj przypadkiem, ponieważ jest jednak związany z tym, co niechybnie się zbliża, z czego na pewno młodzież się cieszy, czyli rok szkolny. A najbardziej cieszą się rodzice.
2: Nie wiem, ale tak, kompas na rok szkolny, bo to jest ta nazwa wielkiej reformy wprowadzanej w szkole. My oczywiście przyglądamy się tym zmianom, które najbardziej dotyczą lekcji religii. Wiemy, że one są w toku. Wiemy już o jednej godzinie, wiemy o tym, że to ma być pierwsza i ostatnia godzina. Wiemy też, że cały czas pewien etap tej dyskusji, pewna część tej dyskusji, to cały czas są takie przepychanki dotyczące tego, ale przecież ta religia powinna być. Trochę roztrząsanie tematu, do którego chyba już wrócić się nie da. Natomiast my w przewodniku, podejmując ten temat, postanowiliśmy nieco wybiec do przodu i piórem koordynatora strefy katechety Krzysztofa Tomiaka, a także oblata, który w działalność strefy katechety będzie zaangażowany, Łukasza Krauzego, rekolekcjonisty i psychoterapeuty, właśnie nakreślić taki pozytywny scenariusz i pokazać, gdzie faktycznie ta lekcja religii jest w tych warunkach, w tej szkole, z tą panią minister edukacji, z takimi dziećmi, z taką młodzieżą, gdzie jest wartością dodaną i co szkoła, nie tylko ci uczniowie, którzy chodzą na lekcje religii, tylko wszyscy, dzięki obecności lekcji religii może zyskać i chyba warto powiedzieć, że aż tak źle to nie wygląda.
1: Tak, bo ostatecznie lekcja religii wcale nie musi tutaj z nikim konkurować, ani niczego udowadniać. Po prostu jej obecność w szkole może przypominać, że za każdym wychowawczym programem, metodą, kompetencją stoi konkretny człowiek, a człowiek potrzebuje nie tylko narzędzia, ale potrzebuje także sensu, nie tylko wolności, ale też i odpowiedzialności, nie tylko rozwoju, ale także relacji. W gruncie rzeczy właśnie lekcja religii może być tą, która w tym pomaga. Chrześcijaństwo ma tutaj swój własny język, który o tym mówi. To nie jest, warto przypominać, język zamknięty w murach Kościoła, ale właśnie język, który mamy żyć tam, gdzie żyjemy, a więc miłość bliźniego, przebaczenie, odpowiedzialność, troska o słabszego, gotowość do służby, zdolność do dialogu. To są sposoby budowania wspólnego świata, więc wydaje się, że te drogi szkoły i Kościoła, bo lekcja religii, jakby no, można powiedzieć tak, że za tym stoi instytucja Kościoła, tutaj się zbiegają. Paradoksalnie, albo nie paradoksalnie, to też prowadzi nas trochę do innego jeszcze tematu, bo to, o czym mówiliśmy, to jest temat numeru, czyli o religii, lekcji religii w szkole, ale prowadzi też trochę do tematu miasta. Chociaż lekcja religii jest także i na wsi oczywiście, ale miasta w tym sensie, że to jest taki temat, który podjął ostatnio papież Leon, bardzo ciekawie, będąc w Pawii. Augustianin, przypomnijmy, nawiązał do też wielkiego dzieła Augustyna o Państwie Bożym. A przede wszystkim właśnie pokazuje, że miasto to nie są tylko budynki, to nie są tylko instytucje. Miasto to przede wszystkim wspólnota, relacje, więzi, a więc wszystko jakby powinno służyć temu, by ludzie mogli ze sobą dobrze żyć. I to bardzo ciekawe, bo jakby klaruje się, jeśli tak można powiedzieć, pozbieramy, a robi to Michał Kosowski, pozbieramy wypowiedzi papieża właśnie o mieście jako pewnej przestrzeni budowania relacji między ludźmi, to wyłania nam się taka ciekawa koncepcja społeczna papieża Leona. Więc odsyłam, a skoro już wspomniałem, że Leon jest augustianinem, no to powiedzmy też i o rozmowie Małgorzaty Bilskiej z Piotrem Lamprechtem, który jest augustianinem w USA.
2: Był przez 3 tygodnie, jeżeli dobrze pamiętam, w USA, tak, trochę na...
1: Ale dobrze to brzmi.
2: Zdecydowanie tak.
1: Papież był Augustianinem w USA oczywiście.
2: Tak, tak. No tutaj trochę właśnie o tym tle społecznym, czyli skąd pochodzi właśnie papież Leon, żeby trochę naświetlić znaczenie, jaką Augustianie mają w Stanach, jakie znaczenie mają w Stanach Zjednoczonych, ale też trochę o tym, że wakacje mogą stać się nieoczekiwaną okazją do tego, żeby do Boga się zbliżyć. Czasem księża z Ambon właśnie tak troszkę zwracają uwagę, żeby wakacje nie były czasem odpoczynku od Pana Boga, tak? No to właśnie ojciec Lamprecht opowiada, że to, co akurat jego spotkało, no to było właśnie takim doświadczeniem bardzo do Boga zbliżającym. Po więcej odsyłam do tej jakże oryginalnej rozmowy.
1: To ja zachęcę jeszcze do tekstu Elżbiety Wiatr, który takim jest dla mnie płynnym przejściem pomiędzy sprawami duchowymi a społeczno-historycznymi, czyli pomiędzy naszymi tutaj działami w Przewodniku Katolickim, bo trochę nawiązujemy do tego, no, co jest też naszym wspomnieniem wydarzeń minionych we wrześniu, czyli wybuch z naszej perspektywy właśnie 1 września II wojny światowej. To jest także agresja Związku Radzieckiego. W związku z tym te tematy związane, no trudne tematy związane także z przebaczeniem, no chyba warto dodać także i bieżący temat, czyli kwestie Ukrainy, upamiętnienia UPA, Wołynia, ekshumacji. Więc Elżbieta Wiatr pisze o przebaczeniu, że przebaczenie jest drogą do wolności. W ten sposób już trochę dotykamy właśnie tych trudnych tematów, ale właśnie z naszej perspektywy chrześcijańskiej, że nie zapominając o historii, no trzeba patrzeć w przyszłość, a wolność prowadzi właśnie do tego, aby umieć przebaczyć.
2: A historii przygląda się Jacek Borkowicz i to jest właśnie ta trudna historia września 1939 roku. Robi to z nieco nietypowej perspektywy, chociaż typowej jak dla siebie, bo Jacek akurat słynie z tego, żeby znaleźć taki punkt zahaczenia, którego jeszcze nikt nie znalazł, taką perspektywę, której nikt nam nie podpowiedział. I ten artykuł jest o utraconych skarbach, bo jak pisze Jacek, no wiemy, co straciliśmy, tak? Wiemy o pomnikach, obrazach, rzeźbach, zabytkach. To wszystko zostało zniszczone albo zostało zrabowane i nie mogliśmy tego odzyskać. No ale przynajmniej wiemy, co straciliśmy. Natomiast co moglibyśmy uzyskać, gdyby wojna nie wybuchła? Jacek, trochę rekonstruując historię Polski po I wojnie światowej, po odzyskaniu niepodległości, pokazuje, że pod wieloma względami my się wtedy rozpędzaliśmy i mogliśmy naprawdę osiągnąć fajne rzeczy, ale niestety nie było nam to dane, ponieważ nadszedł wrzesień 1939 roku i o tym, co nam umknęło, jest właśnie ten artykuł Jacka. To taka próba podsumowania właśnie naszych strat z września 1939 i kolejnych miesięcy II wojny światowej. A jeśli mowa o takim raporcie, o podsumowaniu, to sporo też piszemy o promowaniu Polski za granicą. No tak, to był bardzo gorący temat, który został wywołany właśnie raportem przygotowanym przez kobietę, która specjalnie miała odpowiadać za markę Polski, za jej promocję. Pani profesor, bo tak trzeba powiedzieć, to doktor habilitowana, ale grzecznościowo się właśnie tak mówi, Barbara Mróz-Gorgoń odpowiadała za przygotowanie takiego dokumentu, który okazał się no niestety fuszerką, bo tak naprawdę jeśli ktoś nad tym najbardziej pracował, to chyba sztuczna inteligencja.
1: No, tak się podejrzewa, a w każdym razie no, trudno powiedzieć, żeby człowiek mógł przeoczyć tak wiele błędów, które tam się pojawiły, chociażby to, że Katowice znajdują się w centralno-północnej Polsce.
2: Tak, i właśnie nad tym raportem pochylają się zarówno felietoniści Piotr Zaremba i Michał Szulżyński, analizując go z różnych stron, tak naprawdę skupiając się na skutkach, czyli na tym, co wywołała jego publikacja, z jak dużą falą hejtu mierzy się jego autor. Jasne, popełniła błędy. Być może są to błędy na jej stanowisku jakby niewybaczalne.
1: Krytyka tak, hejt niekoniecznie.
2: Dokładnie tak, a Piotr Zaremba przygląda się temu, kto gdzieś tam wyszedł za chwilę na światło dzienne, żeby wykorzystać tę okazję do tego, żeby swoje przy publikacji tego raportu
1: ale
2: grać.
1: Ale też gorzką taką daje diagnozę, że no stoi za tym raportem, firmuje nazwiskiem, no, akademik, profesor, tak? No i on mówi, że no, to niestety pokazuje niski poziom, gdzie to nie jego opinia, nią przywołuje, ale podpisuje się jakoś pod nią, głupi głupszego promuje, nie? Więc potem mamy taki efekt. Ale żeby nie było, że ta marka polskiej będzie się nam kojarzyć tylko z tym raportem za 200 tysięcy, który okazał się wkuszerką, no to powiedzmy, że Polska jest krajem, który w pewnym sensie promuje się sam, albo właściwie promują go influencerzy, którzy przyjeżdżają do nas, wrzucają rolki, oznaczają i staje się to wiralem, powodując, że rzeczywiście marka Polski staje się rozpoznawalna, a to przekłada się na to, że z roku na rok przyjeżdża coraz więcej turystów, co z jednej strony nas cieszy, ale wiemy też, bo już i o tym pisaliśmy, że to też wiąże się z pewnymi trudnościami. Ale o tym, że Polska, czy Poland is okay,
2: Poland is okay, tak,
1: pisze Szymon Bojda, ale pisze po polsku.
2: Po polsku pisze i mówi, że nie z każdych takich pozytywnych komentarzy, które się pojawiają, powinniśmy się cieszyć. Nie każde zainteresowanie powinniśmy brać tutaj za dobrą monetę i uwielbiać tych, którzy gdzieś tam przyjechali i robi sobie z nimi na przykład zdjęcie premier. Bo o wiele skuteczniejsze są, i to chyba nie ma zdziwienia, takie autentyczne dowody tego, że komuś się w Polsce spodobało, bo właśnie sam doświadczył albo naszej gościnności, albo naszej pięknej przyrody, albo zachwycał się pięknymi zabytkami, bądź bardzo smaczną kuchnią. I co ciekawe, ważne są te wszystkie, tak, ale smaczne jedzenie, ciekawe historie związane z naszym krajem, ale bardzo, bardzo mocno docenione przez turystów z zagranicy są dwie rzeczy, czystość i bezpieczeństwo. Także to jest coś, czym do Polski, czym możemy zdobyć dodatkowe punkty, a więcej czyli, o tym piszesz.
1: Czyli marketing szeptany, a skoro tytuł był po angielsku, mimo że tekst po polsku, to zajrzyjmy do Wielkiej Brytanii, ponieważ tam kolejna odsłona debaty nad legalizacją wspomaganego samobójstwa. Mimo niedawnego upadku kontrowersyjnego projektu w Izbie Lordów w czerwcu, posłanka Lauren Edwards złożyła w parlamencie jego nową wersję, a to zmusiło obrońców życia do podjęcia bezprecedensowych działań i o tych właśnie działaniach z Edynburga pisze dla nas Krzysztof Mielnik-Kośmiderski.
2: To są dyskusje, które przetaczają się nie tylko przez Wielką Brytanię, ale chociażby też przez Francję i przez wiele innych państw europejskich i warto być z nimi na bieżąco, warto brać w tym wszystkim udział, bo prędzej czy później przed podobnymi dylematami będziemy także stawać my i to jest też pytanie o to, jak powinien brzmieć w tej sytuacji głos Kościoła, bo to nie jest tak, że jesteśmy zamknięci tylko w swojej bańce. Bardzo często sojuszników możemy znaleźć w środowiskach, których o to byśmy nie podejrzewali. To jest temat, w którym bardzo łatwo też popaść właśnie w taki trochę sentymentalizm, znaczy te argumenty w stylu, no właśnie, no ale jeżeli ktoś bardzo cierpi, to dlaczego nie umożliwić mu, to by było humanitarne, wręcz miłosierne. No, być może, ale czy to jest naprawdę jedyny sposób, w który możemy tutaj pomóc człowiekowi, który znajduje się w takiej sytuacji? Chociażby francuski przykład pokazuje, że zamykanie jednego, patrzenie na sprawę jednym okiem, o w taki sposób powiem, jest intelektualnie nieuczciwe, bo nie można mówić, że my teraz będziemy o to promować właśnie ten model, a zupełnie tracić z oczu będziemy kwestie opieki paliatywnej, kwestie wspomagania tych, którzy znaleźli się na ostatnim etapie życia, kwestie tych osób, które potrzebują naszego wsparcia. Tutaj nie o Francji, o Wielkiej Brytanii, ale tak jak powiedziałem, warto być na bieżąco.
1: A wracając do roku szkolnego, to jeśli słuchają nas lub czytają rodzice, którzy wysyłają swoje dziecko do szkoły z internatem, to dla nich jest całą pewnością tekst Angeliki Szelonkowskiej-Mroniuk, albo może dla tych, którzy w przyszłości z takim tematem będą się mierzyć. Samodzielność czy wygnanie, czyli czy szkoła, właśnie liceum, technikum z internatem jest sprzymierzeńcem rodziny w procesie kształtowania młodego człowieka, czy nie? Zdaje się, że Angelika Szelonkowska-Mroniuk mówi, że może być, ale nie zwalnia to.
2: Tak, ale. To są zawsze bardzo piękne odpowiedzi.
1: Tak. Nie może być substytutem rodzicielskiego zainteresowania życiem swoich dzieci. To jest, myślę, oczywiste, ale jej perspektywa zresztą nie taka akademicka, bo z wypowiedziami osób, które ten temat przeżyły na własnej skórze.
2: Te i wiele innych tematów można znaleźć w najnowszym numerze przewodnika. To jest, jak już wspomnieliśmy, numer na koniec wakacji, ostatnią niedzielę sierpnia, a więc numer z modlitewnikiem 5 minut z Bogiem na wrzesień. Gorąco polecamy zarówno w tej odsłonie tradycyjnej z szeleszczącym papierem, jak i tej elektronicznej, którą można już znaleźć w internecie na naszej stronie internetowej bez konieczności czekania na niedzielę, czy bez konieczności wybrania się do salonu prasowego.
1: To teraz efekt dźwiękowy powinienem myszką kliknąć, ale boję się, że coś tu

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Piros. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Papież zapewniał o modlitwie i duchowej bliskości z mieszkańcami Nepalu, dotkniętymi tragicznymi powodziami. Rodzina ma kluczowe znaczenie w walce z uzależnieniami, powiedział Leon XIV podczas audiencji dla uczestników spotkania Papieskiej Komisji do Spraw Ameryki Łacińskiej. Na próżno żyje ktoś, z kogo nie ma pożytku, mówił kardynał Grzegorz Ryś podczas Eucharystii przy grobie świętego Jana Pawła II. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Gwałtowne powodzie błyskawiczne w Nepalu spowodowały ofiary śmiertelne i rozległe zniszczenia. Na terenach dotkniętych żywiołem trwa akcja ratunkowa. W związku z tragedią papież skierował telegram kondolencyjny podpisany przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej.
3: Ojciec Święty poleca duszę zmarłych miłosierdziu Wszechmogącego i przekazuje wyrazy głębokiego współczucia pogrążonym w żałobie. Zapewnia o swojej duchowej bliskości ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią. Modli się także za służby ratunkowe, zaangażowane w trwającą akcję i dla wszystkich prosi o Bożą pomoc i opiekę. Czytamy w telegramie.
2: Problem narkotyków i werbowania młodych przez grupy przestępcze był tematem trzydniowego spotkania w Watykanie zorganizowanego przez Papieską Komisję do Spraw Ameryki Łacińskiej. Jego uczestników przyjął Leon XIV. Papież wskazał, że walka z uzależnieniami wymaga współpracy Kościoła, nauki i organizacji międzynarodowych, a osobom dotkniętym tym problemem potrzebna są obecność, troska i odbudowanie więzi rodzinnych.
4: La familia, que el Concilio Vaticano II la llamó justamente Iglesia Doméstica.
5: Rodzina, którą Sobór Watykański II słusznie nazwał kościołem domowym, jest miejscem, w którym pielęgnuje się życie, otacza się je troską i ukierunkowuje ku przyszłości. Nie ma lepszej profilaktyki przeciw narkotykom niż dobra rodzina. Obecnie jesteśmy świadkami cierpienia wielu rozbitych rodzin z powodu zażywania narkotyków, przemocy, wciągania dziecka w działalność przestępczą, ubóstwa czy braku możliwości, które spychają ludzi na margines.
2: Także dziś papież przyjął na audiencji arcybiskupa Tomasza Grysę, nuncjusza apostolskiego Ugandy. W portalu Vatican News publikujemy także relacje na temat ostatniego dnia wizyty arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera w Moskwie oraz wywiad z kardynałem Pierbattista Pizzaballa na temat sytuacji na zachodnim brzegu. Wielu Polaków uczestniczyło dziś we mszy świętej przy grobie Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył kardynał Grzegorz Ryś, a koncelebrowało ją około 60 kapłanów. W homilii metropolita krakowski nawiązał do dzisiejszej Ewangelii o słudze wiernym i roztropnym, zatrzymując się nad znaczeniem służby drugiemu człowiekowi.
6: Na próżno żyje ktoś, z kogo nie ma nikt żadnego pożytku. Chcesz żyć dla innych, ale w postawie tego, kto jest niewolnikiem wobec ludzi, o których wiesz, że noszą w sobie niesłychaną godność, bo należą do Bożej rodziny. Wiesz, komu służysz. Sługa to jest ktoś czuwający, kto potrafi się skupić na tym momencie. I to w taki sposób, żeby ten moment mógł pożywić innych.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. To jest powtórka. Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. Zapraszają ksiądz Mariusz Sokołowski i Paweł Kowalczyk.
1: Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych. Zaczynamy naszą audycję. Dzień dobry, szczęść Boże. Przed mikrofonem ksiądz Mariusz Sokołowski, jak zawsze nasz ekspert od ptaków.
2: Paweł Kowalczyk, witam.
1: Witamy bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Jak zawsze dziękujemy za dobre słowa, bo one się gdzieś tu i ówdzie pojawiają pod adresem naszej audycji. Cieszymy się, że jest zainteresowanie tematem ptaków. Jak widzimy, jest ich dużo i są naprawdę warte poznania. Zarówno miasta Poznania, jak i w ogóle spojrzenia na nich od strony, może trochę nawet takiej naukowej, trochę bliżej. Szukaliśmy takiego też pomysłu na tą audycję w sensie dzisiejszego tematu, bo tematów jest bardzo dużo oczywiście, ale bocian.

0: tak wymyśliliśmy sobie, że dzisiaj będzie o bocianie. Kiedyś o nim już mówiliśmy troszeczkę, a dzisiaj będzie trochę szerzej. No i pan Paweł, nasz ekspert, zaproponował taki tytuł. Bocian biały, mity i fakty, fakty i mity. Czyli o kulturowych paradoksach słów kilka. No i to jest temat taki trochę dla mnie zaskakujący. Moja prośba na początek o kilka słów komentarza do tego, panie Pawle.
1: Tak, no myślę, że to zaskoczenie ma tak naprawdę pozorny charakter tylko i wyłącznie i myślę również, że w tym, co powiem o bocianie białym, nie odkryję Ameryki. Ale ponieważ oprócz tego, że moją pasją jest obserwowanie i fotografowanie ptaków, z wykształcenia jestem antropologiem kulturowym, który zajmuje się zawodowo badaniem kultury, czy opisywaniem kultury, oraz niedoszłym doktorem socjologii. A ponieważ bocian biały jest ptakiem, który w polskiej kulturze i nie tylko w polskiej, albo właściwie w całej masowej wyobraźni, obrósł wiele kontekstów kulturowych, stąd moja takie... Przy zastanowieniu się, jak podejść do tematów, przyszedł mi do głowy taki pomysł, że dzisiaj spróbujemy to w szerszym kontekście go przedstawić, kulturowym, takim socjologicznym. I tym bardziej, że właśnie bocian jest o tyle ciekawym ptakiem, że te jego konteksty kulturowe są niespójne, powiedziałbym. My raczej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kulturę chcielibyśmy mieć taką linearną, to znaczy wszystko, żeby było nazwane od A do Z i żeby to była spójna koncepcja i wizja świata. Tymczasem nie zawsze tak jest i posługujemy się zarówno myśleniem często naukowym, powiedzmy, czy religijnym, czy okazuje się, że w XXI wieku myślimy również tak jak nasi dziadowie, i, czyli jakby pewne folklory, takie zaczerpnięte z kultury ludowej, z folkloru, pewne artefakty cały czas funkcjonują i cały czas się nimi posługujemy. Także z jednej strony jesteśmy nowoczesni, a z drugiej strony no, czerpiemy jakby garściami z bardzo różnych sposobów myślenia, które próbują opisać rzeczywistość naszą. No,
0: ja myślę, że to w ogóle bardzo dobrze, że czerpiemy z takiego dziedzictwa wypracowanego przez poprzednie pokolenia, przez naszych dziadków, pradziadków, że tego nie zakopujemy jako coś dawnego, przestarzałego i niepasującego do dzisiaj.
1: Próbujemy często, bo chcemy być nowocześni, niemniej jednak no, okazuje się, że tam, gdzie chcemy być super nowocześni, no, pomagają nam jednak te poglądy przez dziadków przekazywane i pewne nauki i pewien sposób obserwacji świata. No bocian tutaj biały jest naprawdę bardzo takim dla kogoś, kto się zajmuje interpretacją kultury czy obserwacją i opisywaniem, bardzo wdzięcznym tematem.
0: No to brzmi bardzo, bardzo ciekawe, chociaż tu mnie zainteresowało to takie podejście antropologiczno-socjologiczne, opowiadanie o bocianie. No to od czego zaczniemy, panie Pawle?
1: Zacznijmy od skreślenia kilku kontekstów kulturowych z bardzo właściwie różnych takich obszarów dotyczących bociana białego. Otóż okazuje się, że bocian biały jest jakby wszechobecnym takim. On mocno obrósł w różne konteksty kulturowe, no, między innymi...
0: Ja tak wejdę w słowo, bo mi się kojarzy, bocian to jest polski ptak.
1: Tak, ten kontekst polski zaraz nam tutaj wypłynie, nasz polski kontekst narodowy. Otóż okazuje się, że na przykład bocian biały jest bardzo popularnym motywem na znaczkach pocztowych. O. Występuje na 120 znaczkach pocztowych na świecie, emitowanych przez 60 instytucji, które są do tego upoważnione. Także chociażby sam fakt takiej popularyzacji wizerunku bociana poprzez dziwny element jak znaczek pocztowy, no to jest jeden z artefaktów kulturowych, który po prostu funkcjonuje i istnieje. Bocian jest symbolem oraz ptakiem narodowym Litwy. Jest również symbolem narodowym Białorusi. Bocian był polską maskotką na targach Expo 2000 w Hanowerze. Czy jako ciekawostkę można powiedzieć, że w XIX wieku uważano, że bociany żyją jedynie w krajach o republikańskiej formie rządów. No. Także tutaj te konteksty bociany są szeroko rozrzucone w kulturze. Natomiast wracając do skojarzenia księdza bociana i polskości, bardzo dobrze oddaje to taki cytat, który pozwolę się sobie przytoczyć. Mianowicie jest to fragment, czy jedna ze zwrotek utworów Moja piosenka 2 Cypriana Kamilina Norwida, polskiego poety, który naprawdę jest moim zdaniem jednym z naszych najlepszych narodowych poetów. Niestety zmarł śmiercią taką samotną w domu dla bezdomnych. W domu dla bezdomnych, jeśli można tak powiedzieć. Ale zacytuję. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą, popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą, tęskną mi panie. I ten wątek takiej tęsknoty Norwida za ojczyzną, której symbolem jest bocian, wydaje mi się, że jest takim bardzo, bardzo wymownym tutaj aspektem, o którym ksiądz wspomniał. Aczkolwiek mamy tutaj też do czynienia z pewnym takim właśnie lekkim ars poetica zakłamaniem wizerunku bociana, ponieważ bocian nie zakłada na gruszy gniazda.
0: No tak właśnie słucham tutaj tego.
1: Ponieważ ludzie zawsze bociana kojarzyli jako taki symbol wiosny, powracającego życia, symbol dobrobytu takiego, dobrobytu, że są pory roku, które następują po sobie. Człowiek jakby jest ładnie wpisany w ten rytm przyrody i dzięki temu bocian mógł się czuć bardzo bezpiecznie w najbliższym otoczeniu człowieka, stąd bardzo często zakładał gniazda, czy to na kominach, czy nawet na specjalnie budowanych platformach przez ludzi. No niemniej jednak grusza jest za słabym drzewem na bocianie gniazdo, ponieważ bocian buduje gniazdo z grubych gałęzi i co roku je odnawia. To znaczy, jako pierwszy przylatuje z reguły samiec, który czeka na samicę. I tutaj też już kolejny taki paradoks kulturowy. Mówimy, że bocian jest symbolem trwałych związków, że jest gatunkiem monogamicznym, że partnerzy są wierni sobie przez całe życie. I to jest prawda. Natomiast to jest to prawda połowiczna, ponieważ faktycznie tak długo, jak samica i samiec spotykają się, te same osobniki przy gnieździe i wspólnie wychowują małe, tak długo żyją wspólnie. Natomiast jeżeli jedno z partnerów zginie, to wówczas drugi przystępuje do po prostu, znaczy szuka partnerki bądź partnera i to jest taka monogamia, powiedzmy, umowna. Natomiast chciałbym wrócić teraz do takiego kontekstu, powiedziałbym, naukowego bociana, ponieważ my o bocianach wiemy bardzo dużo i tutaj właśnie chciałbym zobrazować ten wymiar taki, powiedzmy, myślenia naukowego dotyczącego bociana. Mianowicie to, co fascynowało człowieka i nadal go fascynuje, to są przeloty ptaków, o których ksiądz wspominał. Mamy już przeloty gęsi praktycznie zakończone. Nie słyszałem jeszcze informacji w mediach o tym, że pojawił się gdzieś już bocian w Polsce, ale myślę, że to w ciągu 2-3 dni takie informacje z nimi się zetkniemy. I teraz to myślenie naukowe właściwie towarzyszy bocianowi od początku takiej próby naukowego opisania ptaków, w tym również migracji. Dlatego, że systematyczne badania, mówiliśmy o tym, ale przypomnę, wędrówek rozpoczął niemiecki ornitolog i od 1906 roku do II wojny światowej zabrączkowano około 100 tysięcy bocianów białych. Więc myślę, że jest to gatunek, który należy do rekordzistów, jeśli chodzi o ilość obrączek. I jest to gatunek, który jakby od początku, kiedy zrodziło się naukowe myślenie o bocianie, jakby został poddany pewnej metodologii badawczej bociana. Teraz ta metodologia badawcza, bocian w Polsce funkcjonuje, powiedzmy, że pół roku, a pół roku żyje w Afryce. Stąd obrączkowanie było początkową metodą w ogóle jakby badania ptaków, a później najlepiej sprawdziło się w przypadku badania właśnie migracji, czyli przelotów bociani. I teraz bocian jest bardzo ciekawym gatunkiem, jeśli chodzi o przeloty. Wszyscy na niego czekamy, bo symbolizuje wiosnę.
0: Czasami przynosi dzieci.
1: Ale to jest kontekst, do którego wrócimy, bo to jest właśnie to myślenie takie folklorystyczne, powiedziałbym, które nam cały czas towarzyszy w takich właśnie, powiedziałbym, życiowo trudnych zagadnieniach. I teraz kolejny jakby taki paradoks bociani jest taki, że bocian właściwie nie jest przystosowany do latania.
0: No bo to jest dziwne. Jak ma migrować bez latania?
1: Właśnie. I to jest bardzo dziwne, że jak ma migrować bez latania. Otóż bocian jest typowym szybowcem. Gdybyśmy mieli porównać bociana do innych jednostek latających, to on jest w 100% szybowcem.
0: Wykorzystuje pewne prądy, tak?
1: Tak. I on, on ma bardzo słabo rozwinięte mięśnie piersiowe, w związku z czym tak naprawdę nie ma siły do tego, żeby samodzielnie odbywać loty za pomocą własnych mięśni. Na przykład gęś gęgawa pokonuje właśnie swoje trasy przelotowe dzięki temu, że ma bardzo silne mięśnie i dzięki machaniu skrzydeł po prostu z dużą częstotliwością. Bocian ma bardzo słabe mięśnie piersiowe i nie jest w stanie latać samodzielnie. On samodzielnie bardzo niechętnie lata, potrzebuje pewnego rozbiegu, kilka kroków musi jakby przebiec najpierw, żeby wznieść się w górę.
0: Dokładnie, jak szybowiec, który musi być pociągnięty.
1: Dokładnie. I leci 200-300 metrów i po prostu opada. Natomiast do pokonywania trasy między Europą a Afryką z pominięcia Morza Śródziemnego wykorzystuje prądy powietrzne wznoszące. To jest jakby jeden aspekt jego przelotów. Drugi jest natomiast taki, że bocian posiada stosunkowo długie i szerokie skrzydła, które tak jak w szybowcu po prostu są jego jednostką nośną. I teraz całe przyloty polegają na tym, iż bociany przed odlotem sejmikują, zbierają się po prostu na polach, żerują intensywnie w dużych stadach, którymi później wspólnie lecą, bo są to ptaki stadne i szukają po prostu takich bąbli powietrznych, czyli kominów powietrznych, w których powietrze jest cieplejsze. I teraz one jakby wchodzą w ten komin powietrzny, ponieważ powietrze ciepłe unosi je do góry, to winduje ten komin powietrzny na odległość nawet 3000, wysokość 3300 metrów. Po czym z rozpostartymi skrzydłami jak szybowiec po prostu lecą bez udziału mięśni. Mają rozłożone skrzydła i po prostu jak szybowiec bez żadnego paliwa unoszą się w tym powietrzu, opadając w dół cały czas. I znowu opadając w dół osiągają pewien pułap, łapią kolejny komin powietrzny, znowu powietrze wynosi je do góry na tą wysokość ponad 3000 metrów, czyli ponad 3 km w górę. I tak właśnie bocian pokonuje swoje trasy przylotowe, podkreślam, z Europy, bo mówimy
2: o... Z Afryki to jest kilka tysięcy
1: kilometrów, tak. I teraz kolejna ciekawostka, korzystając z tak zwanej konwekcji termicznej, tak to naukowcy nazwali. Pozwala mu to zaoszczędzić energię. Tak jak powiedziałem, te kominy powietrzne są niezbędne do przelotu ptaków, natomiast naukowcy obliczyli również, że ten sposób lotu, czyli taki szybowcowy, jest bardzo ekonomiczny, jeżeli chodzi o spalanie. Spalanie energetyczne oczywiście w przypadku bociana białego. Ocenia się, że ptaki spalają 23 razy mniej tłuszczu niż podczas szybowania, niż gdyby musiały lecieć jakby za pomocą mięśni i własnych skrzydeł. Czyli no to jest kosmiczna różnica. Myślę, że nie wiem, można powiedzieć, że bocian jest właśnie szybowcem, który nie spala w ogóle paliwa, natomiast inne różnica 23-krotna jest różnicą szalenie dużą. Też chciałbym powiedzieć, że przeloty są zróżnicowane, jeżeli chodzi o długość. To znaczy bociany tą samą trasę z Europy do Afryki i z Afryki do Europy pokonują, to jest ta sama trasa, natomiast pokonują ją w zupełnie różnym czasie, ponieważ z Europy bociany odlatują stadami w sierpniu i wrześniu, a wracają w końcu marca i w kwietniu, przy czym powrót zajmuje im z reguły 49 dni. Natomiast odlot, czyli przelot, znaczy migracja z Afryki do Europy zajmuje im 49 dni, natomiast jesienne migracje z Europy do Afryki trwają zaledwie 26 dni. Z czego to wynika? Otóż na jesieni mają korzystniejsze prądy powietrzne niż na wiosnę, to jest pierwsza przyczyna. Poza tym jesienią jest trudniej o zdobycie pożywienia, także one po prostu starają się ten czas maksymalnie wykorzystać, żeby w jak najkrótszym okresie dotrzeć do Afryki, gdzie w przeciwieństwie, znaczy my cieszymy się, jeśli widzimy podczas mikowania, nie wiem, 50 czy 60 bocianów mi się udało kiedyś zobaczyć. To jest widok niesamowity, jak po polu chodzi 50 czy 60 takich ptaków. Natomiast w Afryce one po prostu żyją w stadach, które liczą nieraz kilka tysięcy egzemplarzy. Dość skutecznie tępią szarańcze. Także tutaj mówię tak szczegółowo na temat przylotów bocianich, ponieważ mamy tutaj jednak ten wątek naukowy, takiego opisu dociekliwego, wyjaśnienia. On w przypadku bociana jakby jest najdłuższy, bo właściwie od początku takiego naukowego myślenia czy sposobu jakby postrzegania świata jest w tych kategoriach opisywany. Warto jeszcze wspomnieć może o tym, że młode bociany, czyli tegoroczne bociany, oczywiście migrują na jesieni razem ze swoimi rodzicami, czyli jakby kierunek przelotu mają dany przez rodziców. Niemniej jednak zdarza się czasami takie sytuacje, że podczas mgły czy podczas deszczu jakaś grupa młodych bocianów, które po raz pierwszy odbywają jesienne migracje, się gubi i ląduje zupełnie na innych zimowiskach niż rodzice. Natomiast dobrze zapamiętują tą trasę i wracają na miejsca lęgowe dokładnie tam, skąd przyleciały. Tak jak już wspomniałem, bociany jako pierwsze przylatują i wybierają gniazdo samce. Starają się zająć gniazda jak najlepsze, niekoniecznie te, które one same budowały, z tego względu, że im większe gniazdo, tym łatwiej wychować, tym większą przestrzenią życiową dysponują młode bociany podczas wykluwania się z jaj i całego procesu wychowania. Te gniazda są nadbudowane rokrocznie i one potrafią mieć olbrzymie rozmiary. Rekordowe gniazda mają średnicę 2 metrów i potrafią ważyć tonę. Więc to jest naprawdę olbrzymia budowa. Stąd wróbel ćwirek korzystasz z tego ogromnego domostwa, zakładając swoje gniazdo, nie tylko zresztą rubelciłek, bo również mazurki, ponoć nawet kraski, w co mi się nie chce wierzyć, potrafią zbudować gniazdo w gnieździe bocianym. No więc jest to olbrzymia, powiedziałbym, stodoła, w której można właśnie nawet niepojedyncze gniazda innych ptaków odnaleźć.
2: Tak, ja myślę, że każdy ze słuchaczy ma doświadczenie obserwacji takiego gniazda gdzieś na wsi, gdzieś na jakichś właśnie platformach, czy na słupach, nie? Czy
1: tak. Nawet podróżują często autem. Tak. Nie trzeba z niego wysiadać, żeby gdzieś tam po drodze zobaczyć bocianie gniazdo. Natomiast taką ciekawostką nie zdążyłem już dokładnie sprawdzić, ale jest nad Morzem Polskim i jest taki ciąg wsi, 17 przez 17 kilometrów się ciągnie, gdzie doszło do takiej kumulacji bocianich gniazd, że właściwie w każdym gospodarstwie są 3-4 gniazda. Także to jest taka wystawka, powiedziałbym, tej naszej dumy z bociana, że to jest nasz polski narodowy ptak. Faktem jest, to również taką ciekawostkę chciałem powiedzieć, że niektóre bociany, coraz częściej się to zdarza, nie odlatują. To znaczy, jeżeli przeczuwają, że zima będzie łagodna, to próbują nie odlatują po prostu. Zostają na miejscu i zimują w Polsce. To są na razie pojedyncze przypadki. Niemniej jednak powstała już fundacja, która zajmuje się badaniem tego zjawiska. Mnie osobiście udało się raz w styczniu bociana zaobserwować, sfotografować, niedaleko Poznania właśnie, 30 km niecałe od Poznania. Nie był to ptak chory, bo miał bardzo czyste pióra, bardzo czysty, ładnie wybarwiony dziób i nogi, co jest oznaką u bociana, że jest po prostu egzemplarzem zdrowym. Nie zawsze się to udaje. Niemniej jednak, jeżeli zima jest faktycznie nie taka jak w tym roku, chociaż ona była intensywna, ale krótka, to udaje się bocianom przeżyć. To też jest ważny aspekt tego, żebyśmy mieli świadomość, że takie nasze romantyczne spojrzenie na przyloty, ono jest romantyczne i ono jest piękne, natomiast przyloty są bardzo niebezpieczne dla ptaków i stąd ptaki jakby zastanawiają się, czy chcą ponieść to ryzyko przylotów, czy ewentualnie liczą na to, że łatwiej będzie im przeżyć w miejscu, gdzie przyszły na świat.
2: Tak, nawet kiedy gdzieś tam zauważyliśmy w pierwszych naszych spotkaniach, naszych audycjach, że przelatując nad pewnymi krajami, ja teraz nie pomnę jakie, mieszkańcy urządzali sobie po prostu takie polowanie, strzelanie do bocianów i wielu z nich zostało, po prostu mówiąc brutalnie, wybitych.
1: W krajach arabskich szejkowie, którzy mają chyba za dużo pieniążków i się nudzą, po prostu urządzili sobie taki spot.
2: Głośno było o tym, tak.
1: Było o tym i tutaj, co ciekawe, pomimo że opinia publiczna bardzo szybko wpłynęła i również różne organizacje takie proekologiczne jednak doprowadziły bardzo szybko, w przeciągu chyba 2 czy 3 lat, do jednak wprowadzenia zakazu strzelania takiego do bocianów, które nie ma żadnego uzasadnienia poza zabawą. Chorym sportowym takim, czy zabawą, ponieważ bocian nie jest ptakiem jadalnym. To znaczy on był polowano na niego w Polsce. Pierwsza książka o łowiectwie, która wyszła w 1500 roku, już opisywała, że na niektórych wsiach polowano na bociany, niemniej jednak ma bocian łykowate, niesmaczne mięso, więc on nie jest jakby pod takim względem, nie wiem, zawartości białka atrakcyjny dla człowieka.
2: Panie Paweł, zanim jeszcze dalej pojedziemy, tak? Nasz czas dzisiaj nam się trochę wydłużył, ale ja muszę o to zapytać, bo tak, przy okazji omawiania innych ptaków, choćby gongoła wcześniej, czy wróbla, mówiliśmy o ćwierkaniu, o charakterystycznym dźwięku gongoła, kiedy podrywa się do lotu. A bocian, jaki wydaje dźwięk, czy w ogóle wydaje? Mówiło się w dzieciństwie, że bocian klekocze.
1: Tak, i to jest dźwięk, ten klekot to jest dźwięk, który nie jest fonetycznym dźwiękiem bociana, bo bocian właściwie jest milczkiem, można powiedzieć. Bociany dorosłe wydają takie ciche syczenie tylko i wyłącznie, kiedy siedzą na gnieździe i chcą zwrócić uwagę, skarcić młode. Natomiast ten charakterystyczny klekot godowy, taki, gdzie bocian odgina szyję do tyłu, to jest dźwięk, który powstaje po prostu z uderzenia górnej części dzioba w dolną część dzioba, bądź
2: nie, to nie wydobyła się z
1: nie wydobyła, tak. Nie jest to fonetyczny dźwięk, jakby wydobywany przez struny głosowe i inne urządzenia, które są odpowiedzialne za dobyt głosu. Jest to po prostu uderzenie jakby dzioba dziobem. Stąd ten klekot. Natomiast sam byłem zaskoczony właśnie tym, że bocian właściwie poza tym klekotem i tym takim bardzo trudnym do usłyszenia, bo to jest bardzo cichy syk, nie wydaje żadnych dźwięków.

0: rzecz bardzo ważna. Ksiądz wspomniał o przynoszeniu przez bociany dzieci. Okazuje się, że pomimo tego, że żyjemy w XXI wieku, nadal bociany przynoszą dzieci. Ten wątek jest obecny w kulturze europejskiej, każdej, ludowej. Natomiast, żeby było śmiesznie albo nieśmiesznie, spopularyzował go Andersen jedną ze swoich bajek. To przynoszenie przez bociany dzieci bardzo mocno jest rozpowszechnione w kulturze niemieckiej i właściwie dzięki Niemcom rozprzestrzeniło się po całym świecie, łącznie z Ameryką Południową. Natomiast kiedy dzieci często rodzicom swoim zadają trudne pytanie, skąd się biorą dzieci, to sięgamy jednak do tej opowieści takiej, która mówi, że po prostu dzieci przynoszą bociany i w jakimś tam okresie życia to jest odpowiedź rodziców na trudne pytania swoich potomków. Także no, to chociażby ten aspekt pokazuje na takie niespójne nasze myślenie, że jednak ta kultura często nie ma takiego charakteru jednoznacznej interpretacji, że często sięgamy po różne wątki, po różne porządki jakby spojrzenia na świat i bocian jest takim dobrym przykładem właśnie takiego, powiedzmy, eklektyzmu kulturowego w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
1: Tutaj stawiamy kropkę. Myślę, że dzisiaj był bardzo interesujący, zawsze jest interesujący nasz odcinek, nasza audycja, ale dzisiaj aż ja bardzo szeroko otworzyłem oczy, kiedy słuchałem o bocianie, bo szczerze mówiąc, ta moja niewiedza była. Nie wiedziałem, że on rzeczywiście nie jest tak dobrze przystosowany do lotu. Właściwie porównywalnie jest do szybowca. To dobre określenie. Bardzo Państwu dziękujemy za obecność, za uwagę. Dzisiaj o bocianie białym. Mity i fakty. Fakty i mity żegnają się i zapraszają na kolejne spotkanie ksiądz Mariusz Sokołowski
0: i Paweł Kowalczyk. I na następnym spotkaniu spróbujemy się przymierzyć do bociana czarnego, który jest bliskim bratem bociana białego.
1: Koniecznie bądźcie Państwo z nami za 2 tygodnie.
0: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
2: Ptaki warte poznania, czyli tajemnice naszych braci mniejszych.

0: autopromocja.
1: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
3: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
4: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
5: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
1: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
4: Radio Emaus.
1: Radio Emaus. Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace. Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 21.

0: Wyobraźnia Ben-Hura była podniecona, uczucia wzburzone, wola niepewna. Ujrzał przed sobą jasno cel życia. W wszelkich jego zamiarach była dotychczas przepaść, której ani ominąć, ani zapełnić nie mógł. Przepaść tak szeroka, że drugi jej brzeg zaledwie dostrzegał. Gdy wreszcie zostanie żołnierzem lub nawet wodzem, cóż uczyni? Wprawdzie powstanie przeciw Rzymowi zawsze mu się uśmiechało, ale przebieg wszelkich powstań jest zawsze jednakowy. Aby nakłonić ludzi do niego, potrzeba powodu. Powtóre, trzeba im wykazać praktyczny cel, który ma być zakończeniem dzieła. Dobrze walczy ten, kto knuje zemstę, ale jeszcze lepiej ten, komu krzywda dodaje bodźca, bo taki spodziewa się w zwycięstwie znaleźć balsam na swą ranę, nagrodę za waleczność, wdzięczność za trudy, a w razie śmierci wiekopomne imię w pamięci rodaków. Zastanowiwszy się nad powodem i celem, wiedział Ben-Hur, że trzeba będzie obejrzeć się za stronnikami i mieć ich w pogotowiu. Szukałby ich oczywiście między rodakami, bo krzywdy Izraelowi wyrządzone były krzywdami każdego z synów Abrahamowych, a każda z nich mogła się wydawać świętą sprawą i budzić najwyższy zapał i uniesienie. A więc powód był. A cel? Cóż by nim być mogło? Niezliczone dni i godziny strawił na obmyślaniu tej części swego zadania, ale zawsze dochodził do tego samego, nieokreślonego wyniku, obiecującego wyswobodzenie narodu, ale wolność ta była mglista i niewyraźna. Czy ta obietnica byłaby wystarczająca? Nie mógł się zdobyć na zaprzeczenie, bo w tej wątpliwości zamrzeć musiałaby jego nadzieja, ale lękał się powiedzieć tak, bo doświadczenie mówiło mu inaczej. Czy mógł zaręczyć, że Izrael zdoła zwyciężyć Rzym? Znał potęgę wroga. Wiedział, że posiada najpotężniejsze i najrozliczniejsze środki obrony. Mógłby Rzym pokonać powszechny związek ludów, ale czy to możliwe? Chyba tylko w takim razie, gdyby wśród jednego z ujarzmionych i gnębionych narodów powstał bohater, który by sławą zwycięstw napełnił całą ziemię. Gdyby taki znalazł się wśród Izraela, jakaż byłaby chwała Judei. Ale niestety wśród rabinów ten i ów może by znalazł odwagę, ale o karności nie mogło być mowy. I oto przyszły mu na myśl słowa Messali w ogrodzie Heroda. Wszystko, co zdobędziecie w 6 dniach, stracicie w 7. Tym sposobem, ile razy doszedł w myślach do tego punktu, cofał się przed przepaścią, a ponieważ często się to zdarzało, przestał myśleć o całej sprawie i zostawił jej rozwój przypadkowi. Czy bohater przyjdzie i wystąpi za jego życia, Bóg jeden wie. Dlatego łatwo pojąć, jakie wrażenie musiało wywrzeć na jego umyśle opowiadanie Mallucha. Słuchał go z dziwnym zadowoleniem. Zaczął myśleć, że bohater już jest. I koniec trwogi, bo to ten wódz, to król żydowski. A poza nim świat cały z bronią. Ponieważ jest królem, więc będzie i królestwo. Będzie wojownikiem sławnym jak Dawid. Rządy jego będą mądre i wspaniałe jak Salomonowe. Królestwo będzie potęgą, przed którą Rzym rozpadnie się w gruzy. Aby się to stało, musi być wojna straszna. Okropność spustoszenia i śmierci. A potem dni spokojne i panowanie Judy na wieki. Serce Ben-Hura biło szybko, bo oto ujrzał na chwilę Jerozolimę, stolicą świata, a Syjon miejscem dla tronu powszechnego władcy. Uniesionemu przyszłą wielkością swej ojczyzny Ben-Hurowi wydało się nadzwyczajnym szczęściem, gdy się dowiedział, że w namiocie, do którego dążył, jest człowiek, co widział tego króla. I nic dziwnego, od niego miał się dowiedzieć wszelkich szczegółów, a mianowicie o czasie, w którym nastąpi przyjście króla. Gdyby to miało stać się wkrótce, po cóż by szedł do Maksensiusza? Raczej trzeba mu się zająć organizowaniem i uzbrajaniem pokoleń, aby Izrael był w pogotowiu na ową oczekiwaną chwilę. Młodzieniec dowiedział się, jak wiemy, wszystkiego od Baltazara, lecz czy odczuwał zadowolenie? Jeszcze grubszy cień niż ten, który rzucały palmy, zaległ teraz jego duszę cień wielkiej niepewności, tyczący się raczej królestwa niż króla. Jakież będzie to królestwo? Pytał Ben-Hur sam siebie. Nam, czytelniku, dziecię dało już odpowiedź, ale Ben-Hur znał tylko słowa Baltazara. Na ziemi, ale nie z ziemi. Nie dla ciała, ale dla duszy. A mimo to królestwo niepożytej chwały. Cóż dziwnego, że dla młodzieńca były te słowa ciemną zagadką. Ręka ludzka nic tutaj nie może. Zawołał w rozpaczy. Król takiego królestwa nie potrzebuje ludzi. Ani pracowników, ani doradców, ani żołnierzy. Świat dzisiejszy musi zginąć, aby powstać na nowo. Dla tych nowych rządów muszą powstać nowe zasady. Zasady nie potrzebujące zbrojnych rąk. A cóż może zastąpić tę siłę? Pamiętaj, czytelniku, że to, co dzisiaj uznajemy za zasadę rządzącą światem, tego on nawet nie przeczuwał. Ani on, ani świat ówczesny nie znał potęgi chrześcijańskiej miłości. Tym bardziej, że nikt jeszcze nie ogłosił światu, że miłość więcej zdziałać może dla pokoju niż przemoc. Gdy tak marzył, uczuł rękę na swoim ramieniu. Chcę ci coś powiedzieć, synu Ariusza, rzekł Ilderim. Ale tylko słowo, bo muszę wrócić, a noc już późna. Witam cię, szejku. Wierz wszystkiemu, co słyszałeś, mówił Ilderim jednym tchem. Wszystkiemu prócz tego, co się odnosi do królestwa, które ugruntuje dziecię, gdy przyjdzie. Co się tego tyczy, wstrzymaj się z sądem, póki nie usłyszysz Simonidesa, kupca, męża szanowanego w Antiochii, z którym cię zapoznam. Egipcjanin opowiedział ci swe marzenia, które są zbyt wzniosłe dla ziemi. Simonides jest mądrzejszy i roztropniejszy. On ci przytoczy przepowiednie proroków, wskaże księgi i strony i to tak dokładnie, że nie zdołasz zaprzeczyć, iż dziecię będzie rzeczywiście królem żydowskim. Wierzaj na wspaniałość Boga, że będzie królem podobnie jak Herod, tylko lepszym i wspanialszym. Wtedy zakosztujemy słodyczy zemsty, a teraz pokój tobie. Chwilkę jeszcze, szejku. Nie wiadomo, czy Ilderim słyszał, czy nie, ale nie zatrzymał się. I znowu Simonides, rzekł Ben-Hur z goryczą. Zawsze Simonides, Simonides tu, Simonides tam. Czyż jestem w mocy sługi mego ojca? Ale przynajmniej, zdaje się, umie trzymać to, co moje, bo jest chyba bogatszy, jeśli nie mądrzejszy od Egipcjanina. Na skrzynie przymierza nie przystoi chyba szukać wiary u niewiernego. Ja też nie myślę iść do niego, ale słyszę jakiś śpiew. Po spokojnej powierzchni jeziora płynęła ku namiotom łódź. Z niej właśnie głos melodyjny, jako ton fletu, płynął po falach i stawał się coraz donośniejszym. W chwilę potem dały się już odróżnić i zrozumieć wyrazy w języku greckim. Jedynym dość wykształconym wśród ówczesnych, by zdołał wyrazić namiętne uczucia i prośby. Przy ostatnich dźwiękach pieśni minęła śpiewaczka Gaj Palmowy, rzucając jakby od niechcenia słowa „bądź zdrów”. Słowa te, drżące boleścią i słodyczą rozstania, dobiegły uszu Ben-Hura, a gdy łódka zniknęła, wyrwało się z jego piersi głębokie westchnienie. Poznaję ją po pieśni. Rzekł sam do siebie. To córka Baltazara. Jakże piękna jej pieśń, a jak piękna ona sama. W tej samej chwili, jakby z wód jeziora, wyłoniła się inna postać, młodsza, a równie piękna. Dziecię jeszcze, ale tym milsze, choć mniej namiętne. Estera, pomyślał radośnie. Oto gwiazda, której pragnąłem. Odwrócił się i powoli poszedł ku namiotom. Życie jego było pasmem cierpień i uczuć zemsty. Nie było w nim miejsca na miłość, a jednak obie postacie wciąż przychodziły mu na myśl.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Radio Emaus. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice światła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Przemienienie na górze Tabor. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca albo od laboratorium Spaulen spółka ZOO.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
6: Dojrzali na fali. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Wojciech Bauer, Centrum Inicjatyw Senioralnych.
7: Dzień dobry.
6: Jak zawsze mamy też wyjątkowego gościa.
7: Wyjątkowa gościnie dzisiaj z nami i jak zawsze wyjątkowy temat. Porozmawiamy o pieniądzach, porozmawiamy o możliwości skorzystania z dofinansowania dla seniorów i możliwości fantastycznych działań. A jest dzisiaj z nami pani Monika Kędziora.
8: Dzień dobry.
7: Ze Stowarzyszenia Centrum PISOP, opiekunka projektu Mikrodotacje dla Seniorów.
6: No i o tych mikrodotacjach będziemy rozmawiać i o seniorach z inicjatywą. Ale zanim może przejdziemy do tego, co przed nami, do nowego rozdania, to gdybyśmy mogli troszeczkę przybliżyć całą ideę tych mikrodotacji. O co dokładnie chodzi? Po co to wszystko jest?
8: Jeśli chodzi o te mikrodotacje, chodzi nam głównie o to, żeby po prostu wyciągnąć z domów seniorów, którzy rzeczywiście na co dzień troszeczkę borykają się z samotnością, niekiedy też z brakiem funduszy. Mogą sobie pozwolić na jedno wyjście do kina, na drugie już niestety nie starczy, tak? Jest to wybór leki czy wyjście do kina, więc tutaj te mikrodotacje naprawdę fajnie się wpisują w te potrzeby senioralne. One mają jednoczyć ludzi do wspólnego działania. Nie tylko te mają angażować seniorów, ale również ich wnuki, dzieci, prawnuki, sąsiadów. Więc tutaj naprawdę w zależności od wyboru inicjatywy ta grupa odbiorców może być naprawdę spora.
6: Czyli to jest trochę takie dawanie nie ryby, a wędki.
8: Dokładnie tak. Dajemy tą wędkę, a to, co złowią, to już zależy od nich, co sobie wymyślą po prostu, jakie działania i z kim chcą współpracować na etapie projektu.
6: A jakie działania do tej pory udało się zrealizować?
8: Do tej pory są zrealizowane bądź w trakcie, na przykład lekcje tańca terapeutycznego. To są takie bardziej nawet zabawy, bym powiedziała, oczywiście dostosowane do możliwości fizycznych seniorów. Każdy angażuje się w taki sposób, jaki może, jaki mu pozwala na to ciało, ale radość i zabawa tych ludzi jest po prostu niesamowita. Miałam okazję widzieć filmiki nagrane przez seniorki. Naprawdę radość taka dziecięca, taka naprawdę głęboka dziecięca radość. Jest projekt, który jest realizowany na Cytadeli, na otwartym powietrzu, więc każdy, kto przechodzi, może wziąć udział, dołączyć do tej grupy. Tutaj taką akurat instruktorkę panie znalazły, że nie ogranicza nam ilości uczestników w danych zajęciach. Ale są też takie jak lekcje, projekty jak lekcje makijażu, lekcje stylizacji, po to, żeby ten senior nie bał się wyjść z domu, myśląc, że jest nie na topie, nie na czasie. Też bardzo fajnie to się to sprawdza. Miałam okazję, bo w naszym biurze były warsztaty z makijażu, gdzie przyszedł pan. Nie mogła dotrzeć jego żona, więc dotarł on i stwierdził, że przekaże jej instrukcję, jak powinna się malować, na przykład jak będą wychodzili do kina. Też było to coś ciekawego, coś innego i pan naprawdę wyszedł stamtąd uśmiechnięty, zadowolony, w towarzystwie był samych pań, więc myślę, że tutaj też gdzieś tam był to na plus dla niego, nie? Grupy seniorów też biorą udział w spektaklach teatralnych. Ta edycja troszeczkę specyficzna, bo rozpoczęła się tak, gdzie te spektakle się zakończyły z racji przerw po prostu urlopowych, ale mamy dwa projekty, w których jeszcze we wrześniu uda się tym grupom zrealizować wyjście na spektakl teatralny. Są też warsztaty kulinarne różnego rodzaju. Tutaj na pewno jedna grupa seniorów naszych w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami realizuje sobie taki projekt. Też coś fajnego. Się okazuje, że pierwszy raz na przykład seniorzy jedli gofr z bitą śmietaną i owocami, bo nie mogli sobie pozwolić na wyjście do kawiarni czy gdzieś wyjazd dalszy. Są też grupy senioralne, które założyły ogród społeczny, czy zorganizowały gry terenowe. Tutaj miały pomoc swoich wnuków i prawnuków, bo to gra terenowa z kodami QR była, więc już taka bardziej zaawansowana. Turnieje różnych gier, darta, rzutek, szachów, naprawdę przeróżne inicjatywy, plus warsztaty manualne, czyli tworzenie na przykład jakichś bransoletek, obrazów przestrzennych. Naprawdę dzieje się bardzo dużo w tej chwili.
6: Czyli jak widać, pomysłowość seniorów potrafi być naprawdę zaskakująca. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to mają być zajęcia dla seniorów, no i po części przez nich przygotowane, wymyślone.
8: Dokładnie tak. Chodzi o to, że to, co mogą zrealizować sami, przygotować sami, ma ich właśnie zaangażować do tego, żeby coś robić, żeby wyjść z tej nieraz swojej strefy komfortu po prostu i zacząć działać dla siebie, działać dla innych, by zająć ten swój czas. No, umówmy się, że gdzieś tam to ciało nasze zwalnia i w ogóle, a te grupy, które się do nas zgłosiły, siły z pomysłami, pokazują, że chcą iść do przodu mimo wszystko.
7: Ja myślę, że mikrodotacje są tak naprawdę wyjątkowym narzędziem umożliwiającym indywidualnym seniorom realizację swoich planów. Czyli to jest taki projekt, pomysł najbliżej człowieka. Z reguły, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale przekazywanie środków publicznych ma swoje oprocedowania. Tu mówimy o przetargach, na przykład dla firm, czy zlecaniu zadań organizacjom pozarządowym w formie konkursów, dotacji. Więc to jest trudne. Indywidualny senior, indywidualny mieszkaniec ma wielkie kłopoty, żeby samemu pozyskać takie dofinansowanie. A mikrodotacje, czyli ten pomysł, który tak naprawdę powstał z inicjatywy samych seniorów, Miejska Rada Seniorów wspólnie z Urzędem Miasta, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, pomyśleli o takiej procedurze, wzorując się również na doświadczeniach innych miast, aby grupy nieformalne, i to jest chyba najważniejsze rozwiązanie, czyli nie organizacje, stowarzyszenia, firmy, ale grupy nieformalne, tu w naszym przypadku, mam nadzieję, że pani potwierdzi, trzyosobowa grupa seniorów z pomysłem, z ideą, z koncepcji, zgłasza się do organizacji wybranej przez Urząd Miasta, Wydział Zdrowia, w tym przypadku jest to Stowarzyszenie PISOP, i otrzymuje dofinansowanie, prawda? I państwo wspieracie w tych procedurach, jest chyba najmniej jak to tylko możliwe.
8: Dokładnie, tak. Musi to być grupa nieformalna, składająca się z 3 osób, ale tak mówimy, nieformalna, czyli nie potrzebujemy żadnych urzędów do zakładania i tak dalej. I
7: tu czyli jest grupa przyjaciół na przykład.
8: Dokładnie tak, przyjaciół, sąsiadów. Wszystko zależy tak naprawdę, gdzie i co chcemy realizować. Ważne, żeby znaleźć po prostu te 3 osoby, które widzą po prostu możliwości w wykorzystaniu tej mikrodotacji, widzą perspektywę rozwoju czy działań dla siebie, nie?
6: Czy można powiedzieć, że te 3 osoby to będą tacy liderzy tego projektu?
8: Dokładnie tak, dokładnie tak.
7: Czyli pewnie rozumiem, że jest jakiś problem, wyzwanie, albo chcą zaspokoić jakąś swoją potrzebę i nie mieli do tej pory środków, a mieli fajny pomysł, i mogą przyjść do państwa i powiedzieć, chcemy coś fajnego zrobić na swoim osiedlu. My, grupa 3-osobowa inicjatywna, Heniu, Zdzisia i Władek, i mamy pomysł, żeby coś zrobić, tak? I przychodzą do państwa, rozumiem.
8: Dokładnie tak. Informacje udzielamy cały czas na bieżąco, ale już takie bezpośrednie dyżury, konsultacje będą od 1 września w każdą środę i czwartek w godzinach 10 do 15, więc na spokojnie można podejść bezpośrednio do naszego biura na ulicy Chwaliszewo 75, bądź przedzwonić do nas telefonicznie. Zawsze odpowiemy na wszystkie pytania, pomożemy. Czasami wiem, że to są problemy typu rozeznania się cenowego, ile co kosztuje, gdzie można pewne rzeczy dostać, które po prostu są są potrzebne, niezbędne do projektów.
6: No właśnie, bo pomysł to jedno, ale wiele osób może powiedzieć, no tak, no ale to trzeba rozliczyć, ja nie wiem, jak to zrobić, jak się za to zabrać, czy jak takie osoby zgłoszą się do Państwa, wy ich pokierujecie, podpowiecie, co należy zrobić?
8: Tak, przechodzimy z nimi od momentu tak naprawdę pomysłu, który czasami też trzeba po prostu ubrać, bo zakres działań seniorów się nie kończy. Oni naprawdę mają olbrzymie pomysły. Nie zawsze jesteśmy w stanie je nawet zmieścić, tych 2500, więc trzeba zrobić im to rozeznanie niejednokrotnie, tak? Pomóc w tym rozeznaniu cenowym, co ile kosztuje, gdzie można, w jakim czasie to zrealizować. I jeśli chodzi o rozliczenie samo, to my całe zestawienie takie finansów przygotowujemy. Więc tak naprawdę to jest stworzenie sprawozdania w generatorze, opisanie krótko, co się wydarzyło, czy cała inicjatywa została w 100% zrealizowana i wstawienie po prostu tych wydatków, których zestawieniem my przygotujemy. Więc naprawdę żadnej księgowości tutaj absolutnie nie potrzeba.
6: Czy są jakieś wymogi, jakieś kryteria, które jeszcze trzeba spełnić, jeśli chodzi o te projekty, o te pomysły?
8: No na pewno musi, ta grupa nieformalna musi się składać z 3 seniorów w wieku 60+. To jest taki warunek konieczny, zamieszkujących miasto Poznań.
6: Potem jeśli chodzi o sam projekt, jak to powinno wyglądać? Czy to też są jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o pomysły, długość trwania takiego projektu? Jak to wygląda?
8: Jeśli chodzi o pomysły, to naprawdę wachlarz jest tu olbrzymi. Ciężko byłoby się nie wbić tak naprawdę w projekt. Jeśli chodzi o czas, to musi taka grupa złożyć wniosek między 1 września a 9 października. To jest rzecz konieczna. Projekt musi zakładać czas trwania minimum 20 dni.
6: Czyli to nie jednodniowe wydarzenie, nie jednodniowa jakaś inicjatywa.
8: Tak, dokładnie. Musi być coś, co rozciągniemy w czasie, co zaangażuje przynajmniej kilkukrotnie tych seniorów do działania.
6: Skoro przy tym czasie jesteśmy, to czy tutaj też są jakieś wymagania, kiedy te działania muszą się odbywać?
8: Działania muszą się odbyć od momentu podpisania umowy do 15 grudnia.
6: Czyli w tym roku generalnie.
8: Dokładnie tak.
6: No i jeśli wszystko uda się spełnić, to wtedy szansa, żeby te 2500 otrzymać.
8: Dokładnie. Im ciekawsze pomysły, bardziej angażujące przede wszystkim grupy senioralne, ale też oczywiście międzypokoleniowo, tak? To no naprawdę jest duża szansa, ponieważ w tej drugiej edycji mamy do przyznania aż 38 mikrodotacji. Więc szansa na uzyskanie, jeśli będzie dobry pomysł, będą spełnione wszystkie warunki, o których mówiliśmy, jest naprawdę bardzo duża.
7: A czy ja dobrze rozumiem, że wystarczy mieć ten pomysł i grupę 3 osób i zadzwonić do Państwa i postarać się o dofinansowanie, o pomoc, wsparcie, tak to wygląda? Jak wyglądają takie kroki? Powiedzmy, że spotykam się, będąc seniorem, ze swoją grupą 3-osobową i chcielibyśmy coś zrobić na swoim osiedlu dla siebie. Nie wiem, pomalować płot, zrobić jakąś akcję, cokolwiek. I mówię, oj, poszukuję pieniędzy, tych pieniędzy nie mamy. Dowiedzieliśmy się dzięki audycji, że są mikrodotacje. Mam numer telefonu, o który zaraz dopytamy i dzwonimy do Państwa. I co dalej?
8: Zapraszamy na spotkanie po to, żeby omówić jaki plan działania, jak to widzą seniorzy przede wszystkim. Staramy się z taki główny zarys tego planu działania, całej akcji zrobić z nimi przy współpracy po prostu. Znaczy seniorzy go robią przy naszej współpracy. Następnym krokiem jest założenie konta w generatorze wniosków na naszej stronie Centrum PISOP. Wtedy wprowadzamy wszystkie potrzebne dane. Tutaj są dane grupy nieformalnej, do kogo będzie skierowany projekt, jaką ewentualnie grupę jeszcze pośrednio będzie angażował. Rozpisujemy działania, które chcemy zrobić. No i tutaj jest też ten budżet, o którym wcześniej wspominałam. Trzeba wiedzieć po prostu, jakie są gdzieś tam ceny rynkowe poszczególnych rzeczy, zajęć i tak dalej, nie?
6: No to, co mówiliśmy, Państwo też pomożecie gdzieś.
8: Dokładnie
6: tam to
8: tak, jest możliwość konsultacji w trakcie wprowadzania tego wniosku, więc nie jest tak, że nadusiłem enter, wysłałem i później my odpowiadamy, a tutaj nie brakowało tego czy tamtego, bo wniosek na każdym etapie, dopóki nie zostanie wysłany, może zostać skonsultowany z doradcą.
6: No i potem szczęśliwie dostaliśmy pieniądze, możemy projekt realizować. I na końcu, czy tu jest jeszcze jakieś podsumowanie takiego projektu, rozliczenia, jak to wszystko po kolei przebiega?
8: Tak, po okresie zakończenia działań, czyli powiedzmy, że któraś grupa senioralna założyła, że 15 grudnia ostatnie wydarzenie ma miejsce, czyli 16 grudnia ma możliwość już rozliczenia się. Jest to sprawozdanie również do wprowadzenia w generatorze. I tam jest opis tego, co się wydarzyło. Poniesionych kosztów, czyli tutaj mamy numery faktur, kwoty i tak dalej, które zostały poniesione w ramach tego projektu. Załączone jakieś zdjęcia czy filmiki z danych działań, plus też jakieś, nie wiem, listy obecności. Wszystko zależy, co seniorzy nam wskazali w tabeli rezultatów, żeby stwierdzić, że rzeczywiście dane działania się odbyły. Takie sprawozdanie wypełniają, również może być ono przez nas skonsultowane, jeśli jest taka chęć seniorów. Wysyłają, zostaje ono sprawdzone, jeśli jest wszystko poprawnie, akceptujemy, podpisujemy i projekt został zakończony pomyślnie.
7: Mówiła pani, że przed nami druga edycja. Pierwsza edycja kończy się lub została zakończona, a mam takie nietypowe pytanie. Ilu panów było w tych grupach inicjatywnych? Może pani takie informacje posiada? Bo zastanawiam się, czy na przykład był jakiś pomysł tylko tworzony przez samych panów?
8: Tworzony przez samych panów nie, ale dwie grupy nieformalne rzeczywiście, które mamy, są w zdecydowanej większości obłożone przez mężczyzn. Tak, są to jest akurat jedna grupa, która bardzo intensywnie zwiedzała Poznań. Osobiście jako rodowita poznanianka nie znałam niektórych muzeów nawet, które odwiedzili. Tak fajnie sobie budżet rozplanowali, powybierali te muzea, które gdzieś tam wymagają mniejszych nakładów finansowych, jeśli chodzi o wejście do nich, gdzie mogli sami, jakby jeden z panów, który był liderem grupy nieformalnej, oprowadzał resztę uczestników. Wiadomo, że no nie w każdym można samemu, trzeba nieraz z przewodnika skorzystać, ale naprawdę zwiedzili kawał Poznania.
6: Jak to w tej pierwszej turze wyglądało z zainteresowaniem, z tymi propozycjami seniorów?
8: Zainteresowanie było bardzo duże, aczkolwiek seniorzy potrzebują dość sporo czasu, żeby zebrać tą grupę nieformalną, bo jeśli są to sąsiedzi z jednej klatki, to nie ma z tym większego problemu, ale też mieliśmy takie grupy, które były rozrzucone po całym Poznaniu, czyli przyjaciele tutaj. No i zebranie się, utworzenie tej grupy, spisanie pomysłów i tak dalej, naprawdę zajmowało im wiele czasu. Niektórzy nie zdążyli, po prostu nie zdążyli złożyć tych wniosków, ale przez cały czas trwania tej pierwszej edycji gdzieś tam konsultowali z nami pomysły na tą drugą turę, więc tu myślę, że w tej drugiej turze ci spóźnialscy w cudzysłowie na pewno tym razem przystąpią do konkursu.
6: No to tak już trochę podsumowując, przypomnijmy teraz po kolei, od kiedy do kiedy, gdzie szukać informacji, gdzie się zgłaszać, jak to wszystko dobrze przeprowadzić.
8: Więc tak, nabór do drugiej edycji będzie trwał od 1 września do 9 października. Już pierwsze informacje o konkursie są na naszej stronie Centrum PISOP, z tego co widziałam też na Centrum Inicjatyw Społecznych, więc tam już można znajdować informacje. 8 września o godzinie 11 w biurze Centrum PISOP na ulicy Chwaliszewo 75 mamy spotkanie organizacyjne. Dodatkowo informacje też można uzyskać w naszym biurze pod numerem telefonu 534 205 699. I tak jak powiedziałam już wcześniej, między 1 września a 9 października, każda środa i czwartek w godzinach 10 do 15 mamy takie doradztwo typowo właśnie dla grup zainteresowanych właśnie mikrodotacją dla seniorów.
7: Co prawda jeszcze trochę czasu jest, ale tak jak pani wspomniała, to wymaga trochę czasu, żeby spotkać się z przyjaciółmi, pomyśleć, więc warto już o tym pomyśleć teraz, żeby na ten wrzesień odłożyć ostateczne prace zadań.
6: No, żeby się właśnie nie okazało jak poprzednio, że zabraknie czasu.
8: Dokładnie.
7: Potem. Ale z tego, co mi wybrzmiało z naszej rozmowy, to nie tylko okazja do tego, żeby zaspokoić te swoje potrzeby, plany, marzenia, ale to także chyba, tak przynajmniej wybrzmiało z pani słów, to także jest fajny ten etap przygotowania tego wniosku, bo to okazja do spotkania się z przyjaciółmi, planowania.
6: Zaangażowania może dzieci i wnuki do tego.
7: Panów.
8: Dokładnie.
7: Międzypokoleniowe. Same chyba plusy.
8: Dokładnie. Myślę, że ci seniorzy w tym momencie nie patrzą nawet na to, że oni wychodzą z domu, że oni się integrują w tym momencie. To jest taka wartość chyba dodana po prostu. Przygotowanie tego projektu, tak?
7: Ja tylko powiem z moich też doświadczeń z jeszcze poprzednich edycji. Te grupy nieformalne tak się zaczęły sformalizować, że efektem na przykład mikrodotacji było nawiązanie relacji między seniorami. Zaczęli się spotykać coraz częściej i zaczęli tworzyć klub seniora. Kolejny etap stworzyli stowarzyszenie i już funkcjonują nie tylko jako grupa nieformalna, sformalizowali się, stworzyli stowarzyszenie, pozyskują środki i naprawdę prężnie działają, więc to może być taki bodziec do jeszcze większego rozwoju, prawda?
8: Dokładnie tak. No wcześniej nie prowadziliśmy jako Stowarzyszenie Centrum PISOP, to jest pierwsza edycja w tej chwili, za chwilę startuje druga, ale też mamy takie grupy, które już startowały wcześniej, w wcześniejsze lata w tym konkursie i rzeczywiście tam się nawiązały przyjaźnie, tam się zawiązały jakieś stowarzyszenia czy kluby seniora. To jest coś, co już teraz ciągną kilka lat.
6: No i my bardzo często w naszych audycjach powtarzamy, podkreślamy, że warto zaryzykować, warto zrobić ten pierwszy krok, bo to może być krok do fantastycznej przygody.
8: Dokładnie, a naprawdę przedstawiciele Stowarzyszenia Centrum PISOP są z tymi seniorami na każdym kroku. Nie ma niewłaściwych pytań i tak naprawdę nie ma niewłaściwego czasu, bo zawsze pomożemy. Jak nie jeden, to drugi. Jesteśmy do dyspozycji tutaj cały czas, żeby pomagać w tym, żeby zrealizować dane projekty, czy żeby chociażby je też napisać.
6: Zapraszamy, zachęcamy, warto zajrzeć na stronę czy to PISOP, czy Centrum Inicjatyw Senioralnych, jeśli ktoś nie zdążył zapamiętać wszystkich terminów, wszystkich dat, wszystkich telefonów, to tam te informacje można znaleźć i zachęcamy, zapraszamy do składania wniosków.

0: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Dojrzeli na fali, wracamy po przerwie tradycyjnie z informacjami bardzo przydatnymi, bardzo praktycznymi o tym, co ciekawego w Poznaniu będzie się działo.
2: A będzie się działo jak zawsze bardzo, bardzo dużo. Na początek jednak bardzo ważna informacja dotycząca pakietu Viva Senior. Ważna informacja dla poznańskich seniorek i seniorów. Od 1 stycznia 2027 roku zmienią się zasady korzystania z programu Viva Senior. Aby nadal korzystać z bezpłatnych usług oferowanych w ramach programu, konieczne będzie posiadanie OK Poznań Poznańskiej Złotej Karty. Wiem, że wielu z Państwa już tę kartę posiada, ale zachęcamy teraz wszystkich do wyrobienia sobie. Kartę mogą otrzymać osoby, które mieszkają w Poznaniu i rozliczają podatki w Poznaniu, a kartę można wyrobić w Poznańskim Centrum Świadczeń, oczywiście przy ulicy Wszystkich Świętych 1. Wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty, nie trzeba wcześniej się umawiać na spotkanie. Dodatkowo przypomnę, że podczas tegorocznej inauguracji, ona odbędzie się 26 września, o czym będziemy informowali jeszcze w kolejnych nagraniach, dostępne będzie stanowisko Poznańskiego Centrum Świadczeń. I będzie można wyrobić sobie kartę na miejscu. Dodatkowo rezerwat archeologiczny Genius Loci zaprasza na warsztaty pamięci. Warsztaty dla seniorów zatytułowane Ślady koloru. Zapraszamy 3 września na godzinę 10, wstęp bezpłatny. Warsztaty to cykl 5 bezpłatnych warsztatów twórczych dla seniorów. Projekt łączy archeologię z działaniami artystycznymi, zachęcając uczestników do odkrywania historii miejsca oraz własnych wspomnień poprzez malarstwo, teatr, głos, fotografie i twórcze pisanie. Zwieńczeniem cyklu będzie wystawa prezentująca efekty warsztatów. 3 września, godzina 10, ulica Posadzego 3. Fundacja Ciszum. Fundacja Ciszum zajmuje się opieką nad osobą starszą. Jest to zadanie niezwykle piękne, ale jednocześnie bardzo wymagające. W codziennych obowiązkach opiekunom często towarzyszy poczucie samotności, bezradności, brakuje czasu, również na to, żeby szukać wsparcia. Tym wsparciem zajmuje się fundacja, wychodzi naprzeciw tym potrzebom, oferując bezpłatne wsparcie w ramach programu Nie jesteś sama. Wsparcie głównie psychologiczne. Nazwa programu nie jest przypadkowa. Fundacja chce, aby każdy opiekun poczuł się w swoich trudnościach nie tylko sam. Oferuje pomoc, życzliwe towarzyszenie oraz wsparcie w mierzeniu się z codziennymi wyzwaniami. Zachęcamy do kontaktu, tak na co dzień. Ulica Święty Marcin 80/82, a telefon kontaktowy 453-130-962. Dom tramwajarza zaprasza na jeżyckie historie. Jest to znany Państwu cykl. W zeszłym roku prezentowaliśmy go. Rusza 3. edycja jeżyckich historii. Jest to projekt, w który zbiera wspomnienia o dzielnicy. Osobistą historię Jeżyc w opowieściach jej mieszkańców. Do tej pory zostało opublikowanych 23 filmy, w których obok sentymentalnych podróży do radosnych chwil z dzieciństwa i młodości, wspólnych podwórek, zabaw, szkół, ulubionych miejsc, pojawiają się też tematy poważne, gdy wielka historia odcisnęła swoje piętno na dzielnicy Jeżyce. Lata okupacji, wydarzenia czerwca 56 czy stan wojenny. Wszystkie filmy znajdują się na stronie jeżyckiehistorie.pl. A obecnie Dom Tramwajarza poszukuje chętnych, pragnących podzielić się swoimi jeżyckimi historiami, zwłaszcza osób w wieku senioralnym, których wspomnienia są najcenniejsze. Jeśli zbieracie Państwo stare fotografie, macie fantastyczne historie, podzielcie się proszę i skontaktujcie z Domem Tramwajarza. Numer kontaktowy 504-490-021. Zapraszamy również na warsztaty rękodzieła dla seniorów. Jest to cykl bezpłatnych wydarzeń dla seniorów wokół rękodzieła i artoterapii. Tradycja i współczesność. Warsztaty tematyczne będą poruszać się wśród dwóch obszarów. Rękodzieła dawnego, historycznego, związanego z kulturą ludową oraz współczesnego, wykorzystującego nowoczesne techniki tworzenia ozdób, akcesoriów i biżuterii. Zajęcia skierowane dla wszystkich osób w wieku senioralnym. Czas trwania 3 godziny, a spotkamy się w domu tramwajarza, ulica Słowackiego 19/21. Harmonogram na najbliższy czas: 12 i 26 września, godzina 11 do 14, a spotkanie zatytułowane Pająk, tradycyjna forma przestrzenna. Kolejne spotkania w październiku, listopadzie, w grudniu. Dom tramwajarza, ulica Słowackiego 19/21. Pierwsze spotkanie 12 września od godziny 11. Zapraszam na wyjątkowe wydarzenia: dożynki miejskie i święto chleba w Poznaniu. Święto plonów, tradycji i wspólnot. Również i Poznań świętuje ten wyjątkowy czas. Zapraszamy 5 września do Parku Wilsona, wstęp wolny. Dożynki to, jak wiecie Państwo, tradycyjne święto plonów, które obchodzone jest na zakończenie żniw. Jest to czas wdzięczności za zebrane plony i pracę rolników. Charakterystycznym elementem jest przygotowanie wieńców dożynkowych, które symbolizują urodzaj i dziękczynnie za plony. Współcześnie dożynki pełnią funkcję również społeczną. Integrują mieszkańców, promują lokalną kulturę oraz tradycje. Rolników mamy również w Poznaniu, co może dziwić niektórych, ale i oni również będą na dożynkach. Harmonogram: najpierw msza święta o 13, o 14 przemarsz korowodu, o 14:30 oficjalne powitanie gości, o 15 obrzęd dożynkowy, a o 16 wręczenie pucharów. Między innymi również na głównej scenie koncerty Piotra Kuźmiaka, Zumba i wiele, wiele ciekawych wydarzeń. 5 września, Park Wilsona, nie może Państwa zabraknąć. Fundacja imienia Julii Wojkowskiej zaprasza 5 września na spacer zatytułowany Kobiety naszych powstań. Początek: wzgórze świętego Wojciecha. Spacer śladami kobiet poznańskich i wielkopolskich powstań. Zwykle, gdy ludzie myślą o powstaniach, wyobrażają sobie bohaterskich dowódców, mężczyzn, chłopaków walczących o wolność z okupantem. To prawda, ale zapominają, że kobiety odgrywały równie istotną rolę. Bardzo dużą cegiełkę w budowaniu ruchu narodowo-wyzwoleńczego dołożyły na przykład siostry Tułodzieckie, ale także Emilia Szczaniecka, Izabela Drwęska, te i wiele innych kobiet, których pomników próżno szukać. Będzie można poznać podczas spaceru. 5 września, godzina 16, wzgórze świętego Wojciecha. Nowe Zoo zaprasza w czwartek 3 września na czwartek seniora w Nowym Zoo. Spotykamy się o godzinie 12 w pobliżu mapy przy wejściu od strony ulicy Krańcowej. Bilet 5 zł. Bohaterami klubu seniora we wrześniu będą orłosępy brodate. Jest to gatunek ptaków drapieżnych, który w latach 30. XX wieku całkowicie zniknął z gór Europy. Po wielu, wielu latach prac hodowlanych i reintrodukcji w Alpach i Pirenejach orłosępy wróciły do naturalnego środowiska, a nawet zdarza im się zalatywać także do Polski. Warto poznać te wyjątkowe zwierzęta oraz zwiedzić Nowe Zoo. 3 września, godzina 12. Biblioteka Raczyńskich zaprasza w czwartek 3 września na znane Państwu warsztaty zatytułowane Pamiętaj o czwartku. Spotykamy się o godzinie 17 w Filii Sztuki, Plac Wolności 19. Pierwszy prowokacyjny trening pamięci, podczas którego poprawiamy kondycję naszych szarych komórek poprzez zagadki logiczne, ćwiczenia kreatywnego myślenia, zadania ruchowo-koordynacyjne i relaksacje. Warsztat dla seniorów. Szanowni Państwo, jak zawsze zapraszam do współpracy ze Stowarzyszeniem Mali Bracia Ubogich. Mali Bracia oferują tak zwany wolontariat towarzyszący. Stowarzyszenie zaprasza do udziału w bezpłatnym programie Obecność osoby po 60 roku życia, które mają poczucie osamotnienia, chcą nawiązać długoterminową, długotrwałą relację z wolontariuszem towarzyszącym. Podczas spotkań seniorka może liczyć na rozmowę, wysłuchanie, wspólne realizowanie pasji, zainteresowań czy na przykład wyjście na spacer. Wolontariusze stowarzyszenia nie zajmują się świadczeniem usług asystenckich, ale są z drugim człowiekiem. Warto poznać program, warto skontaktować się ze Stowarzyszeniem Mali Bracia Ubogich. Zachęcam do kontaktu z koordynatorką Moniką Czerwińską pod numerem telefonu 508 143 118. Na zakończenie chciałem poinformować, że Towarzystwo Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu zaprasza seniorów zamieszkujących w Poznań i okolice do wstąpienia w szeregi słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w nowym roku akademickim 2026-2027. W okresie od października do czerwca Uniwersytet oferuje 15 wykładów, 17 zajęć edukacyjnych, takich jak język angielski, niemiecki, historia sztuki, historia kultury antycznej, historia literatury, film, astronomia, fitness, turystyka piesza. Szeroki zakres oferty. Zapisy przyjmowane są w biurze towarzystwa, ulica Ratajczaka 37, w poniedziałki, wtorki, środy od 10 do 14. Zapraszam serdecznie. I jak zawsze zachęcam do uczestnictwa w dyżurze Miejskiej Rady Seniorów. Miejska Rada Seniorów organizuje dyżury, które odbywają się w pierwsze poniedziałki miesiąca od 12 do 13 w siedzibie Wydziału Zdrowia przy ulicy 3 Maja 46. Zapraszam. I jak zawsze zachęcam do kontaktu z Centrum Inicjatyw Senioralnych, ulica Mielżyńskiego 24 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Numer niezmiennie ten sam 61 847 21 11.
1: Zapraszamy, zachęcamy. To numer telefonu, to adresa, które każdy senior powinien znać.
0: Dojrzali na fali. Audycja powstaje we współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych. Lato z Radiem Emaus.

0: Informacja.
1: Tej jesieni stawiamy na jeszcze więcej tego wszystkiego, co dobre.
2: 31 sierpnia startuje nowa ramówka w Radiu Emaus, a w niej...
3: Jeszcze więcej dobrej muzyki.
4: Jeszcze więcej dobrych, sprawdzonych informacji.
5: I jak zawsze wasze ulubione audycje.
1: Tej jesieni przyłącz się do nas.
2: Radio Emaus.
3: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
1: Radio Emaus.
5: Radio Emaus.
1: Po prostu dobre radio.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku, już na końcu praktycznie wakacji. Za kilka dni już rok szkolny się rozpocznie, przynajmniej dla tych, którzy słuchają nas.
2: Cierpienia dzieci.
1: W tym pierwszym...
2: Mała ulga dla rodziców.
1: W tej pierwszej emisji 568 raz spotykamy się, bo omawiać kolejne fragmenty Pisma Świętego i dzisiaj będzie to psalm 35.
2: Piąty, dobrze.
1: Od niego rozpoczniemy, a ile omówimy, to oczywiście zobaczymy, co przyniesie nam ta audycja dzisiejsza. To jest znowu psalm Dawidowy, wołanie pomoc przeciw niewdzięcznikom.
2: Co jest bardzo ważne, proszę Państwa, to przeciwko niewdzięcznikom, bo to wołanie przeciwko złoczyńcom ogólnie to już w kilku dobrych psalmach mieliśmy. Natomiast tu jest przeciwko tej kategorii ludzi, która nas, czy której działanie boli nas szczególnie. Bo kto to jest niewdzięcznik? To jest ten, który doznał dobra, a odpowiedział złem. I to jest coś, no myślę, że jeżeli Państwo mieliście coś takiego w swoim życiu, to wiecie, jakie to jest szczególnie bolesne. Powiem tak, że chyba wie pan co, tak będzie mniej więcej od 1 do 4 chyba.
1: Wystąp, Panie, przeciw tym, co walczą ze mną. Uderz na moich napastników. Pochwyć tarczę i puklesz i powstań mi na pomoc. Rzuć włócznią i toporem na moich prześladowców. Powiedz mej duszy, jam twoim zbawieniem. Niech się zmieszają, niech się zawstydzą ci, co nam życie meczychają. Niech się cofną zawstydzeni ci, którzy zamierzają mi szkodzić.
2: Tak, widzicie państwo, gwałtowne wołanie do Pana Boga, bo rzeczywiście jest ono bardzo ostre. Psalmista musi znajdować się w sytuacji strasznej, to znaczy doznał szoku z powodu działania tych niegodziwców, których mówię, zawsze w pamięci to miejcie państwo, dlaczego jego wołania do Boga są tak ostre, dlaczego żąda dla nich najwyższych kar i wręcz zmiecenia ich z powierzchni ziemi, ponieważ doznał, właśnie szok polega na tym, że kiedyś najprawdopodobniej wyświadczył im jakieś dobro. Skąd to się bierze, proszę Państwa, z dalszej części psalmu. My do tej części dojdziemy, ja Wam wtedy na to zwrócę uwagę. Szok doznany właśnie tym, że spodziewać się mógł od nich wdzięczności za dobro, które uczynił, bo to jest naturalna kolej rzeczy. Natomiast spotkało go straszne rozczarowanie. I teraz, kiedy ten szok przeżywa jeszcze drugie, bardzo trudne dla niego takie uświadomienie sobie swojej bezsilności, że nie może im przeciwdziałać. Prawdopodobnie jest ich wielu, albo są oni możni. I szkoda, którą mu wyrządzili, jest przez niego bardzo, bardzo przeżywana w sposób bardzo dolegliwy. No i w tym momencie, nie wiedząc, jak może im odpowiedzieć, albo nie mając żadnej możliwości odpowiedzi dla nich, to prosi Pana Boga o pomoc. I pytamy, dlaczego, skoro wiadomo, że Bóg jest miłosierny. Proszę Państwa, Bóg jest sprawiedliwy. Pierwszą cechą Boga jest sprawiedliwość. Chociaż mówimy, że najwspanialszą czy największą jest miłosierdzie, ale to tu zawsze Wam powiadam za siostrą Faustyną, co zresztą jest też nauczaniem Kościoła, że miłosierdzie Boże jest nieskończone, ale trzeba spełnić ten jeden fundamentalny warunek. Bóg komu okazuje miłosierdzie? Oczywiście grzesznikowi, człowiekowi złemu, człowiekowi, który narobił dużo zła, ale pragnie się szczerze nawrócić, czyli uznaje zło, które zrobił i chce Boga przeprosić, a więc chce się z tego wycofać. Czyli mówimy, że miłosierdzie Boże jest nieskończone, ale nie jest bezwarunkowe. Warunkiem fundamentalnym jest żal za grzechy, żal za grzechy wzbudza się wtedy, kiedy ja uznaję zło, które zrobiłem. Dopóki ja tego nie uznaję, to Bóg nie ma podstaw, ażeby mi przebaczyć. To nie jest, proszę Państwa, tak, że Bóg się mści jakoś na mnie. Nie. Bóg zawsze czeka cierpliwie z otwartymi ramionami, ale nie będzie mnie przygarniał na siłę. Jeżeli ja tego nie chcę, bo ja sobie z Boga kpię, bo mi tak pasuje, no to Pan Bóg nie będzie za mną gonił. Nie. Tylko właśnie będzie czekał, cierpliwie czekał do pewnego momentu. Tyle tylko, że jeżeli ja to zło będę dalej zwielokrotniał i sobie szydził z Pana Boga, bo mi się to wydaje, a takie postawy szydzące są, w niektórych psalmach to będziemy mieli szczególnie, kto wie, czy nawet w tym psalmie, no to wtedy Bóg jednak musi przeciwdziałać z tytułu sprawiedliwości i z tytułu prawdy. Sprawiedliwości to wobec tego, wobec którego dzieje się krzywda, ale też i sprawiedliwości dlatego, że zło jest w ogóle wyrządzane. Każde zło jest krzywdą wobec Boga. Nawet jeżeli nie jest ono złem przeciwko bliźniemu, jest wobec Boga, czyli wobec porządku, który Bóg ustanowił swoimi 10 przykazaniami. I jeżeli człowiek gdzieś tam grzeszy, no to narusza te czy inne przykazania i to wprost uderza w Boga. Więc Bóg nie może być, on może być lata, może być cierpliwy, łaskawy, ale nie będzie to trwało w nieskończoność. Nie będzie trwało, bo wtedy grzesznik będzie bezczelnie sobie myślał, że mówię, albo Pan Bóg jest obojętny na zło, albo nie ma w ogóle władzy nad tym, co ja czynię. Obie myśli są bluźniercze. I dlatego Bóg no, zdecydowanie będzie tutaj działał właśnie dla dobra tego, który to zło czyni. A więc autor, jeżeli woła, to woła z tytułu sprawiedliwości, ale też prawdy, ponieważ Bóg nie może identyfikować się ze złem, które sam zwalcza. Jeżeli Bóg by nie reagował na zło, to będziemy mieli sytuację zarzutu Hioba, że Bóg sprzyja grzesznikom, sprzyja ludziom czyniącym zło, bo on ich nie karze, a raczej odwrotnie. Gdzieś tam cięgi obrywają ci, którzy są mu wierni, a ci, którzy są czy bezczelnie grzeszą, którzy bezczelnie czynią zło, no to oni są chronieni przez Pana Boga. No to jest też jedno wielkie kłamstwo. A więc Bóg manifestuje tutaj poprzez taką interwencję, czy oczekiwanie takiej interwencji, Bóg manifestuje zdecydowanie prawdę, a więc sprawiedliwość i prawda. Dlatego to wołanie tutaj autora, jakkolwiek byśmy nie widzieli, jakie ono jest rzeczywiście gwałtowne, to ono jest jak najbardziej usprawiedliwione. Poza tym dochodzi tutaj jeszcze trzecia cecha boska, która jest bardzo ważna, poza sprawiedliwością i prawdą, to dochodzi fakt, że Bóg jest zawsze Bogiem mocnym. To znaczy nic na tym świecie nie jest w stanie oprzeć się potędze Boga, czyli moc Jego. A więc jest to wołanie do Boga, który poradzi sobie z tym, bo przecież dla Boga nie ma nic niemożliwego. Także zwalczanie zła, wszelkiego zła. Jeżeli kiedyś Bóg pokonał archanioła Lucyfera, no to jest w stanie pokonać każde zło ludzkie. A więc te trzy cechy Boże, sprawiedliwość, prawda i moc, są tutaj wezwane przez autora i dlatego on ma zupełne prawo odnieść się do tego. Gwałtowność tego i żądania, które mogą, no nie wiem, przerazić, zadziwić nas mogą, że dlaczego one nie są markowane nienawiścią, one są markowane gniewem. Gniewem połączonym z bezsilnością. Myślę, że gdy Państwo przeżywaliście takie momenty życia, też nie stroiliście się w czułe słówka. Tylko właśnie najczęściej, potem czasami w spowiedzi się, właśnie najczęściej w spowiedzi mówimy, no, że przeklinałem, że klołem, jak tylko, bo się w takiej i w takiej sytuacji znalazłem. My nie mamy już tego zakotwiczenia religijnego i dlatego niestety człowiek no, reaguje tak tym, czym żyje. Jeżeli ktoś żyje pośród klątw czy przekleństw w ogóle jako takich, no to będzie nimi rzuc na prawo i na lewo. Bo tym żyje. My mamy do czynienia z człowiekiem religijnym, a więc który nie przeklina, nie wypowiada jakichś takich wyrazów, które ewidentnie uderzają w ogóle w kulturę wypowiedzi, natomiast wzywa Boga. Ponieważ z tytułu tego, że jest Bogiem religii, znaczy Bogiem, człowiekiem religijnym, no to on się udaje do Boga, bo mu Bóg od razu na myśl przychodzi. A więc jest to: wystąp, Panie, przeciw tym, co walczą ze mną i uderz na moich napastników. Po co, proszę Państwa? Po pierwsze dlatego, że ja nie jestem w stanie opanować tego, tej sytuacji. Jest ich wielu, bo wyraźnie mamy tutaj do czynienia z liczbą mnogą. Albo może nie być wielu, ale z kolei mogą być bardzo silni, bardzo możni. A po drugie, dlaczego ty masz wystąpić? No bo nie tylko ja nie mogę, ale właśnie jest to tytuł sprawiedliwy. No sprawiedliwy, ty stajesz w mojej obronie, żeby oni zauważywszy, że to jest twoje działanie, już nigdy na mnie nie podnieśli ręki. A więc widać, że właśnie te dwa tytuły takiego wzywania Pana Boga mają tutaj bardzo wyraźne zastosowanie. I potem drugi werset jest to samo. Pochwyć tarczę i puklesz i powstać mi na pomoc. Oczywiście powstań mi na pomoc.
1: Tak, dalszy ciąg tej prośby takiej bardzo mocnej.
2: Tak, i to jest stwierdzenie, oczywiście wezwanie Boga jako wojownika, widzicie Państwo, czyli idź na wojnę z nimi. Idź na wojnę w obronie mojej czci, mojej wartości życia, albo w obronie twojej sprawiedliwości, Boże, twojej prawdy, dla ukazania twojej mocy, jak chcesz, Panie, ale pokaż im, że uczynili wielkie zło i żeby na twój widok, czy na widok twojego działania szybko się zreflektowali. A więc no, działanie militarne jest zawsze działaniem szybkim, nieraz okrutnym, zawsze bolesnym, zaskakującym, no i powodującym mimo wszystko cierpienie. Autor wcale tego nie, swoim wrogom nie szczędzi. Proszę pamiętać, że to nie jest ani Pan Jezus, ani Matka Boża. To jest zwykły człowiek, który jest zagniewany, który jest oszołomiony działaniem tych, którym kiedyś dobro uczynił. No i w tym momencie to, czym dysponuje, czyli całą siłą swej wiary i religijności, on to kładzie na jedną szalę. Ale wcale nie jest powiedziane, że to jest niepozbawione oczywiście jakiegoś żądania odwetu, czy nawet zemsty. Oczywiście Bóg takiego czegoś nie będzie popierał, ale jest to zrozumiałe, bo mamy do czynienia po prostu z człowiekiem, którego nagle dotknęła nienawiść ze strony tych, z której strony się w ogóle jej nie spodziewał. Rzuć włócznią i toporem na moich prześladowców i powiedz mej duszy, jam twoim zbawieniem. Bardzo ładny. Czyli działaj gwałtownie przeciwko nim, ponieważ oni tak zadziałali przeciwko mnie. Gwałtownie i niespodziewanie. Ja się w ogóle tego właśnie, ponieważ się nie spodziewałem, to ja się nie przygotowałem na to. Ja jestem kompletnie zaskoczony, a więc bezradny. Uderzyli w mój czuły punkt, jest, czuję się kompletnie rozwalonym i dlatego ty bądź moją tarczą, moją obroną, a w nich rzuć właśnie włócznią i toporem. To jest oczywiście symbol, proszę Państwa, Bóg się tym nie posługuje, ale ową włócznią i toporem będzie jakiś sposób działania Bożego, który w nich uderzy. Taką włócznią i toporem mogą być na przykład z kolei ich wrogowie, którzy ich zaatakują z przyzwolenia Bożego, albo mogą być takie sytuacje, w których oni się nagle znajdą, które też będą dla nich bardzo, a bardzo bolesne. Bóg się może posłużyć bardzo różnymi środkami, właśnie tak jak włócznią i toporem, żeby nędzników, ludzi, którzy są złymi ludźmi, przewrotnymi, którzy no, właśnie wykorzystali tę dobroć tego drugiego człowieka, żeby się również wobec nich posłużyć właśnie z tytułu swej sprawiedliwości. Natomiast jemu mówi co? Jam twoim zbawieniem. Dlaczego? Bo proszę Państwa, ja wtedy, kiedy widzę, że oni zaczynają się załamywać, że ich coś spotkało, że nie triumfują nade mną, nie chełpią się tym atakiem na mnie, to ja w tym odczytuję, że Bóg wystąpił w mojej obronie. I właśnie to jest to stwierdzenie, powiedz mej duszy, jam twoim zbawieniem, to znaczy nie Bóg będzie szeptał do ucha temu, który został zaatakowany, tylko poprzez właśnie splot pewnych okoliczności czy działania innych ludzi mówi, zobacz, już się tobą zająłem. Tak pośrednio Bóg mówi, tak, bo jestem twoim zbawieniem. No i to życzenie, niech się zmieszają i zawstydzą ci, co na moje życie czyhają i niech się cofną zawstydzeni ci, co zamierzają mi szkodzić. Wynik może być jednoznaczny, atak Boga spowoduje ich klęskę. I to, co mnie teraz ogarnęło, czyli zmieszanie, pewne zawstydzenie, przerażenie, niech spadnie teraz na nich tytułem właśnie odwetu. Czyli to, co oni mi zgotowali, niech teraz będzie im oddane. I bardzo chcę to widzieć, bo czwarty werset to jest wyraźne stwierdzenie tego, że ja chcę tego doświadczyć. Chcę być usatysfakcjonowany tym, że oni będą mieli takie cierpienie. Proszę Państwa, skonfrontujmy to z tymi przepięknymi słowami Pana Jezusa na krzyżu. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. te słowa, które czytamy w tym psalmie 35, w pełni prawa i w pełni sprawiedliwości, to miał prawo wypowiedzieć tylko Pan Jezus, ponieważ On nikomu krzywdy nie zrobił. A więc On z pewnością nie zasługiwał by na taki los, jaki spotkał psalmistę. I dlatego, zobaczcie, Pan Jezus mógłby wołać do swojego Ojca dokładnie tymi samymi słowami. I w tym momencie mamy te słowa, które są odpowiedzią doskonałości. Już Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czyli ja świadomie rezygnuję. Tu zdecydowanie widzimy ten psalm skonfrontowany z postawą Pana Jezusa. I teraz patrzcie, jaka jest ta relacja. Autor biblijny oczywiście nie jest człowiekiem doskonałym. I żąda od Pana Boga, żąda, czy błaga, czy prosi, ale tak prosi naprawdę bardzo mocno, prosi o to, by Bóg się zajął jego obroną, uderzając na jego napastników. Czy jest w tym jakiś tam, jakieś wołanie o odwet, o pomstę jego, to możemy to przypuszczać, bo autor, mówię, biblijny nie jest Bogiem, on nie jest doskonały. Natomiast autor biblijny, czy jak w tym, w świetle działania Pana Jezusa to uczynić? Proszę Państwa, Bóg nie neguje prawa do obrony i do wzywania go o pomoc, jeżeli człowiek zostaje zaatakowany, zwłaszcza niesprawiedliwie, nagle, bardzo ciężko, jeżeli jest zszokowany tym, co go spotkało. I człowiek ma prawo się bronić. Proszę zobaczyć, gdy Piotr wystąpił, o teraz mi się też to przypomina, dzięki Ci, Panie Jezu, gdy Piotr przypomniał, gdy Piotr postanowił stanąć w obronie Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym i wtedy tam uciął ucho, bo tam wywijał tą szablą w obronie Pana Jezusa, szablą, tam mieczem małym, krótkim, wywijał. I pan, co mu Pan Jezus powiedział?
1: Schowaj miecz do pochwy.
2: Tak jest, schowaj. Dlaczego? Czy gdybym chciał to, czy Bóg by mi nie wystawił 12 zastępów aniołów? Oczywiście, żeby tak. Zrobiłby to. Bo ja mam prawo do obrony przed niesprawiedliwością. I to, że ja przebaczam komuś, wcale nie oznacza, że ja nie mam prawa, czy nie jest dobrze, abym prosił Boga o sprawiedliwość dla moich prześladowców. Te dwie sprawy się absolutnie nie wykluczają. Co ja tylko mogę? Tytułu najwyższej miłości bliźniego prosić Boga, by to, co wynika z tytułu sprawiedliwości, nie zostało dane moim prześladowcom z tytułu miłosierdzia. I tak zrobił Jezus, ale to była Jego decyzja osobista. To był najwyższy dowód Jego miłości także dla Jego prześladowców. Ale Jezus w niczym nie neguje prawa do Bożego odwetu w obronie sprawiedliwości. Myślę, że na tym chyba musimy
1: zakończyć tę pierwszą część, tak, okay. Już trochę przedłużyliśmy. Za chwilę się usłyszymy ponownie.

Ciebie nie można uciszyć, nie zamkną ci nigdy ust. Czy siedzisz przy nocnej lampce, czy idziesz w szalony kurs? Szklanka wódki dogasa na stole, wszystkich zmarłych dzisiaj święta.

śpiewasz na cały świat chrupawą, szaloną Rosję. Twoje olbrzymie państwo stać na wielkiego artystę.

0: Krąg biblijny.
1: Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy i zaczynamy znowu od przeczytania fragmentu psalmu 35.
2: Najtrudniejszego chyba.
1: No, znaczy, czy najtrudniejszego? 5 do 8 wersetu teraz przeczytamy. Długi jest ten psalm, więc trochę w nim posiedzimy w ogóle. Niech będą jak plewy na wietrze, gdy będzie ich gnał anioł pański. Niech droga ich będzie ciemna i śliska, gdy anioł pański będzie ich ścigał. Bez przyczyny bowiem zastawili na mnie sieć swoją, bez przyczyny dół kopią dla mnie. Niech przyjdzie na nich zagłada niespodziana, a sidło, które zastawili, niech ich pochwyci. Niechaj sami wpadną w dół, który wykopali.
2: Kopali, tak jest. Proszę Państwa, odczuwacie tutaj chęć zemsty, to jest wyraźnie to powiedziane. Zemsty, czyli ta część psalmu, od 5 do 8 my to nazywamy częścią wręcz złorzeczącą. I to jest coś, co stanowi pewien kamień obrazy w świetle działania Pana Jezusa. Właśnie w świetle Jego słów na krzyżu, o którym wspominaliśmy, tych słów, o których mówiliśmy sobie w pierwszej części, czyli gotowości do przebaczenia, w brewiarzu paradoksalnie okazuje się, że autorzy, którzy komponowali brewiarz po Soborze Watykańskim II, powycinali z psalmów, wszystkich psalmów, wszystkie części złorzeczące. A tam, gdzie są psalmy w ogóle złorzeczące, to one nie zostały włączone do brewiarza recytowanego przez kapłanów. Można zrozumieć, proszę Państwa, można zrozumieć motywację takiego działania, ponieważ my się mamy z reguły modlić zawsze o dobro człowieka. Natomiast modlenie się o odwet ze strony Pana Boga za to, co mnie spotkało, jest raczej odbierano jako zachęta do potwierdzania Panem Bogiem mojego prawa do zemsty. Ja powinienem unikać prawa do zemsty właśnie, ponieważ Pan Jezus dał mi to, czego Stary Testament jeszcze nie znał, czyli dał mi rękojmię przebaczenia, którego pragnie także ode mnie. To jest jedna z najtrudniejszych postaw chrześcijanina wobec ludzi, którzy go krzywdzą, czyli właśnie przebaczenie. Bo przebaczenie jest chyba jednym z najtrudniejszych, jeżeli nie w ogóle najtrudniejszym, wyrazem miłości bliźniego. Mhm. Zwłaszcza wtedy, kiedy ten bliźni kompletnie nie ma ochoty ani przepraszać, ani żałować. Bo zobaczcie, krańcowo odmalował tę sytuację chyba święty Mateusz, kiedy faryzeusze stojący pod krzyżem szydzą jeszcze sobie z niego. Jeżeli jest Synem Bożym, niech stąpi z nieba, niech stąpi z krzyża, a uwierzymy Mu, innych wybawiał, siebie wybawić nie może. A więc oni drwili sobie z Niego, a On, widząc te ich szyderstwa, czy słysząc ich szyderstwa, mówi: Ojcze, przebacz im. Czyli chce nam pokazać wzór postępowania na najwyższym topie, dosłownie najwyższym topie, czyli siła przebaczenia. I w świetle tego te części złorzeczące psalmów, one nam tutaj rzeczywiście brzmią czymś zupełnie odwrotnym. Proszę Państwa, czy jest to dobre, czy nie jest, ja tego Wam nie powiem, bo ja psalmów nie układałem. Ja bym ostatecznie, mówię, pozostawił to, byśmy się każdy z nas zmierzył i zawsze zmierzał, żebyśmy nie wygładzali sobie psalmów, które i tak, i
1: mogą
2: tak daną
1: sprawiać
2: część,
1: jakieś trudności.
2: Tak, tak właśnie, bo, bo nie wypada, bo Pan Jezus przebaczył i, i stwierdzamy, że nie wypada.
1: To wszystko jednak jest słowo natchnione.
2: I to ewidentnie ma Pan rację, właśnie dlatego powinno być ono ujęte, nie tyle ucinane, tylko ujęte. Razem w tym, razem z całością psalmów bym ja się skonfrontował właśnie z tym, co mówi Pan Jezus. I wtedy zobaczcie, proszę Państwa, na tle takich żądań, które mamy od 5 do 8 wersetu w tym psalmie, dopiero prawdziwym pięknem i pełnią rozbrzmiewa przebaczenie Pana Jezusa, a także radykalizm Jego wołania. Przebaczcie waszym winowajcom, bo i wam nie przebaczy Ojciec wtedy, jeżeli wy nie przebaczycie, i wam nie przebaczy Ojciec, który jest w niebie. A więc widać właśnie z jednej strony piękno postawy, a z drugiej strony pewien radykalizm żądań. My mamy stać na poziomie wyższym. Natomiast to, że tekst natchniony zawiera złorzeczenie, to wcale nie oznacza, że mamy do czynienia tylko z niedoskonałością autora. Pewnie, że to jest obecne, ale to ma mimo wszystko to złorzeczenie. Zobaczycie Państwo, w iluś psalmach jeszcze będziemy to mieli. Ja Wam też zawsze postaram się zwracać na to uwagę. To złorzeczenie jako takie, ono jest usprawiedliwione. przynajmniej na poziomie Starego Testamentu jest usprawiedliwione, ale to nie jest ważne, czy to Stary Testament. Nie. Ważniejsze jest to, że jest usprawiedliwione z tytułu sprawiedliwości. I tylko może być tak, że sprawiedliwość będzie przezwyciężona miłosierdziem. Ja mam prawo, jeżeli ja nie okażę miłosierdzia, Bóg nie będzie mnie za to specjalnie karał. Mówię specjalnie karał. Powiedział właśnie to, ojciec mój nie przebaczy wam. Czyli ja muszę się liczyć, jeżeli ja nie przebaczę, to ja muszę się liczyć z tym, że ojciec mi odpowie. Tylko proszę państwa, na czym polega różnica? Teraz mi się akurat uchwyciłem to. Autor mówi po prostu w gniewie. On jest rozwścieczony tym, a zarazem doznaje tą kompletnej niemożności przeciwdziałania własnymi sposobami. Zresztą może dobrze, że nie, bo wtedy mógłby sam dopuścić się niesprawiedliwości, jeżeli miałby sobie dać radę ze swoimi przeciwnikami, z pewnością by ich sprzątnął wręcz. A Bóg tego nie chce. I dlatego też powiemy tak, tam gdzie działa sprawiedliwość, wszystko jest dobre, tylko nie zawsze ta sprawiedliwość będzie prowadziła do ostatecznych skutków, na które czeka Bóg. A na co Bóg czeka? Czeka na nawrócenie tego, który postępuje źle. I dlatego jeżeli Jezus uznaje, że przebaczenie jest czymś o wiele bardziej cennym, nie tylko dlatego, że ja potrafię odstąpić od należnej mi sprawiedliwości w stronę miłosierdzia, ale również dlatego, że daję okazję do nawrócenia temu, który to uczynił, czy jakieś zło mi uczynił, ja mu daję okazję, no to w tym momencie jest to o wiele cenniejsze dla Pana Boga, niżli żądanie z tytułu sprawiedliwości. Nie? Bo teraz jeżeli Bóg będzie występował na żądanie tego, to Bóg już nie da im możliwości, ponieważ ma na nich uderzyć, on ma ich zniszczyć. To on już nie da im możliwości przebaczenia. Autor nad tym z powodu gniewu własnego po prostu nie panuje. Nie panuje nad swoimi uczuciami. To jest pokazane tutaj. Ale co jest bardzo wartościowe, to fakt, że mamy to rozróżnienie pomiędzy tym, o co chodzi Panu Jezusowi. Jeżeli wy nie przebaczycie, to znaczy jeżeli trwacie w gniewie swoim, czego już autor tutaj nie daje postaw, bo on dopiero został zaatakowany i on w gniewie swoim pragnie obrony ze strony Pana Boga, czyli uderzenia na nich. Nadejdzie prawdopodobnie czas, kiedy on się uspokoi, kiedy zrozumie swoją sytuację, kiedy Bóg spokojniej będzie mógł działać w jego sercu. Nie wiem, czy to w psalmie wyjdzie, no zobaczymy, bo tak dokładnie tego psalmu nie znam, nie mogę wam powiedzieć, jak on się będzie dalej rozwijał. Zresztą zaraz będziemy to widzieć też w tekście. On tu chodzi o pierwszy moment działania, a pierwszy moment to jest rozwścieczenie. I każdy z nas, jeżeli zostanie gdzieś tam przez kogoś gwałtownie zaatakowany i wszystko w nim bulgocze z gniewu, no to ewidentnie dopiero potem, po jakimś czasie przychodzi refleksja i mówi, Holender, no źle zrobiłem, że tam cokolwiek powiedziałem, czy tam coś zrobiłem. I ja nie mam wtedy chęci trwania w tym gniewie. Brak przebaczenia to jest trwanie w gniewie świadome i dobrowolne. Dlatego wtedy ten gniew, który wziął się z powodu działania tego niegodziwego, tych ludzi, który był dla mnie wpierw wybuchem uczuć, nad którymi nie zapamiętałem, nie zapanowałem, to ja zaczynam to podtrzymywać. I to już prowadzi do zemsty, bo to prowadzi do nienawiści. I dlatego Jezus, jeżeli mówi o tym, że jeżeli wy nie wybaczycie waszym bliźnim, to jest to, jeżeli będziecie chować w waszym sercu urazę, jeżeli będziecie chować gniew, jeżeli będziecie zapamiętali w zemście i wam również tego Bóg nie wybaczy. Nie wybaczy wam tego. To jest to. Czyli odróżniamy tę fazę wybuchu gniewu, który mówię do wszystkich nas. Znaczy wszystkich nas dotyczy. Nie? Pan Jezus też, no, kiedy zobaczył, co oni robią ze świątynią Boga, no wziął bicza i zaczął trzaskać wszystkich po łbie. To wszystko tam porozwalał. To był chyba taki jedyny wielki moment, kiedy Pan Jezus no, wpadł naprawdę w gniew i dopiero ten gniew się ustalił, czy ten gniew ustał w momencie, kiedy wszystko było pozamiatane. Nie, bo są takie sytuacje, które na gniew zasługują, też na gniew Boży, nie? Więc na gniew ludzki także, ale ten gniew nie powinien trwać, bo gniew, który staje się grzechem, to jest gniew podtrzymywany w kierunku zemsty, w kierunku odwetu, w kierunku nienawiści, bo to nienawiść motywuje najbardziej działanie zemsty. A więc mamy to stwierdzenie tutaj, więc niech będą jak plewy na wietrze, gdy będzie ich gnał anioł pański, czyli niech zawsze uciekają, niech nigdy już nie doznają jakichkolwiek satysfakcji z ataku na kogokolwiek innego. Niech droga ich będzie ciemna i śliska, gdy anioł będzie ich ścigał, czyli niech się potykają, niech ich to boli. I właśnie to jest niedobre, ale to jest, mówię, ten wybuch gniewu, kiedy my pragniemy cierpienia dla tych, którzy źle nam uczynili. To jest klasyczny odwet. To jest odwet, że ja już nie patrzę na to, żeby Bóg wystąpił w mej obronie i zrobił to, co On uważa, tylko zobaczcie, ja dyktuję Panu Bogu, co ma robić. To jest to właśnie, bo autor biblijny w tej chwili ma w zanadrzu całą serię próśb skierowanych do Pana Boga. Zrób tak, jak ja bym sobie tego życzył, bo ja wtedy będę miał największą satysfakcję. I to jest słabość, ewidentnie jego słabość, bo to jest żądanie odwetu. To już jest tak, bo odwet polega nie na tym, żeby mi ktoś sprawiedliwie oddał to, co mi naruszył albo mi zabrał, tylko żeby jeszcze cierpiał z tego powodu, tak jak ja teraz cierpię. Nie? I dlatego idziemy dalej. Bez przyczyny bowiem zastawili na mnie sieć swoją i bez przyczyny dół kopią na mnie. To jest też bardzo ważne, jako silny motyw oddziaływania tegoż pragnienia, to właśnie niesprawiedliwość ich ataku. Bo żeby oni mieli jakikolwiek powód, ale on im jeszcze przecież wcześniej uczynił dobro. A oni go w taki sposób zaatakowali. I właśnie to, że on się kompletnie tego nie spodziewał, to wywołało w nim taki szok. I on sobie teraz to wspomina. Prawdopodobnie to, że to jest atak bez przyczyny, czyli nie mieli żadnego powodu, ma również usprawiedliwiać wielkość jego gróźb, jego żądań wobec Pana Boga, żeby dać Panu Bogu takie swoiste argumenty, dlaczego Bóg powinien zastosować czy dostosować się do jego oczekiwań, do jego pragnień, nie? I ta właśnie, ten werset siódmy jest jedną z najważniejszych przyczyn. Już nie tylko ból, nie tylko nieprzygotowanie autora, czy zaskoczenie autora, ale zwłaszcza to, że zrobili to w sposób bardzo, bardzo głęboko niesprawiedliwy, bo on im nie dał żadnego ku temu powodu. I chyba na tym się zatrzymamy.
1: Tak, powoli, chyba że ksiądz zdąży w minutę omówić werset ósmy.
2: Zobaczymy. Niech przyjdzie na nich teraz zagłada niespodziana. Widzicie, proszę Państwa, ukaranie krańcowe. Krańcowe. Autor nie dąży do naprawy tychże przeciwników, tylko do ich zniszczenia. Tutaj właśnie widać też to pragnienie człowieka niedoskonałego. To jest coś, co, mówię, w czym każdy z nas gdzieś tam się może odnaleźć, jeżeli w takiej sytuacji, gdzieś tam, jeżeli taka sytuacja go spotka, bo my też żądamy od Boga, jeżeli jesteśmy ludźmi religijnymi, żądamy zniszczenia i żądamy kary. Nie żądamy tego, by się naprawili. I tu zawsze jest ta różnica spojrzenia, moi drodzy, przez nas i przez Pana Boga. Bóg nigdy nie działa, by zniszczyć człowieka, dopóki ma szansę, żeby się ten człowiek naprawił. A zniszczenie to jest temat ostatniej księgi Starego Testamentu, Nowego, to jest Apokalipsa. Tam już dojdzie do całkowitego zniszczenia ludzi, którzy nie chcieli się naprawić, ponieważ oni już w tym momencie zadecydowali, że nie staną po stronie Boga. Dlatego teksty apokaliptyczne mówią wręcz o zniszczeniu przez Boga. Ale normalnie to, co Bóg czyni, to zawsze jest nawet przeżywanie trudności z Jego strony, czym nas dotknie, ale zawsze w tym kierunku skorygowania naszej postawy. Tu w wersecie ósmym, jak tylko byście Państwo to doczytali, tu chodzi o zagładę ich. Czyli niech ich znowuż spotka to, co sami dla mnie uczynili. Czyli niech sami wpadną do jamy, którą wykopali dla mnie.
1: I tu stawiamy kropkę i będziemy kontynuowali opowieść o psalmie 35 za tydzień. A tymczasem dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Janusz Nawrot
1: i Hubert Piechocki.
2: Szczęść Boże Państwu.
1: Do usłyszenia. Dobranoc.
0: Krąg Biblii.

0: to z Radiem Emaus. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Szczęść Boże, witajcie o tej pięknej, wakacyjnej jeszcze porze. Jak na razie za mikrofonem Ewa Judasz-Jakubiak, ale spokojnie dotrze do mnie druga połówka. A jaka, to za moment, mam nadzieję, już będzie jasne. Witajcie moi drodzy, 714 notowanie listy z mocą, ostatnie wakacyjne notowanie listy z mocą i po dwutygodniowej przerwie wracamy, bowiem w zeszłym tygodniu nie było notowania ze względu na 44. pieszą tarnowską pielgrzymkę na Jasną Górę, ale teraz wracamy, więc punkty liczone są podwójnie, będzie się działo, będzie zabawa, a mogę wam zdradzić, że będzie też nowa propozycja i właśnie od tejże nowej propozycji rozpoczynamy. Grupa Teleo i utwór Na wieki wieków. Żeby wesprzeć ten utwór, ślijcie SMS do treści rdn.ista.190 pod 71448.

0: taką energią można rozpoczynać listę z mocą.
1: Właśnie miałam mówić, że tak się rozbujałam i aż do studia takim bujającym krokiem wszedł... Weszła moja połówka, druga, lepsza, fantastyczna, małżeńska, Dariusz Jakubiak.
0: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Niewiele cię minęło, kochanie, akurat nie pozwoliłam sobie rozpocząć.
0: Bardzo dobrze.
1: I jesteśmy, szanowni państwo, dzisiaj właśnie w duecie, w takim duecie trzy kwadranse fantastycznej i najlepszej muzyki chrześcijańskiej. A propozycja najnowsza, najświeższa, prosto z naszej listy z mocowej skrzynki, Teleo na wieki wieków, erdenlista.190.
0: I kolejna propozycja dzisiaj to będzie Wiola Brzezińska z utworem Historia pewnego dzieciństwa. Mieliśmy w poprzedniej liście w propozycjach Wiolę i teraz też mamy. Czy wejdzie do naszej listy? Wszystko zależy od Was. Wysyłajcie smsy o treści rdn.lista.189 na numer 7148.

0: Ziola Brzezińska i historia pewnego dzieciństwa. Taka ballada z wkładką, można powiedzieć. Ballada z niespodzianką. Poniekąd tak bym określiła ten utwór. Żeby na niego głosować, ślicie SMS o treści rdn.lista.189/7148.
1: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Jako że dzisiaj trochę zastępuję Pawełka, to postaram się zrobić to samo co on, czyli szybka matematyka dla ciebie. 8 plus 7 plus 5.
2: 20.
1: Bardzo dobrze.
2: Jest. Nie wyłożyłam się tym razem.
1: Dokładnie, czyli w naszym dzisiejszym 714 notowaniu 5 utworów utrzymało swoją pozycję. Mamy 7 spadkowiczów i 8 awansów. No, czyli...
2: Dość wyrównanie.
1: Wyrównanie, ale jest przetasowanie, co nas cieszy, że jest, nie ma monotonii, jest ruch na naszej liście.
2: I są podwójne punkty, coś o czym mówiłam, bo 2 tygodnie nas nie było z wami, więc te punkty nam się skumulowały, pomnożyły, no i troszeczkę tutaj namieszały na tej liście z mocą, także dzieje się i dziać się będzie.
1: Dokładnie, a zaczniemy sobie już naszą dzisiejszą listę od miejsca 20 i to jest spadek, mniejsze granie z utworem Nadzieja. Mały spadek, bo z 19, ale no spadek to spadek. rdn.lista.185 punktów 14.

0: spoiler, że to nie jedyna nadzieja, którą dzisiaj usłyszymy na naszej liście z mocą. Ci, którzy stale słuchają nas, na pewno już wiedzą, co się zaraz stanie. No ale zaczęliśmy od nadziei, od mniejszego grania. Erden.ista.185 punktów 14.
1: A miejsce 19 to kolejny spadek. Projekt Julia w ogrodach z utworem Wielbić Pana Chcę. Z 15 na 19. Erden.ista.184 punktów 16.

0: Niby Julia, a jednak nie. A Julian może, nie wiem. Pozdrawiamy serdecznie. I cieszymy się, że dalej projekt Julia z ogrodem w ogrodach jest z nami. Wielbić pana chce. Erdyn.lista.184.16.
1: Miejsce 18 przed nami i jest to Marcin Wargocki z utworem Nadzieja, wcześniej zapowiadana przez Ewę. I tutaj widzę sporo osiemnastek, bo rdn.lista.181, jeżeli chcecie, żeby Marcin Wargocki powędrował z miejsca 18 w górę, w tym tygodniu zdobył 18 punktów.

0: chodźmy tam, jeszcze nad morze, na łąkę, do lasu, bowiem dzisiaj nagrywając to notowanie listy z mocą jest ostatnie nagrywane w wakacje notowanie listy z mocą. Blisko dla nas mężu ważnej daty, prawda?
1: Dokładnie.
0: 6. rocznicę ślubu mamy. Lada dzień.
1: Lada
0: moment, dosłownie lada chwila. Dzień. Dosłownie, tak. 27 sierpnia nagrywamy to notowanie, a 28 jest nasza 6. rocznica ślubu. Także słuchajcie, tak się pięknie złożyło, że dzisiaj tak małżeńsko możemy was przywitać i możemy razem wspólnie ramię w ramię, ręka w rękę, oko w oko niemalże, bo tak się widzimy z zespołem, poprowadzić to notowanie listy z mocą.
1: I mamy tutaj idealną piosenkę, która rozgrzewa nas przez może nie te lata, bo Dzikie serca, które są na 17 miejscu, są w notowaniu od stosunkowo niedawna, od paru miesięcy, jeżeli dobrze pamiętam, i tak skaczą sobie po pierwszej dziesiątce, po drugiej dziesiątce, no i teraz odbili się od dna, z 20 na 17. Czy staną się kimś, kto zdetronizuje naszych liderów? Wszystko zależy od was. Głosujcie, wysyłajcie SMS-y o treści rdn.lista.162 w tym tygodniu punktów 21.

rosi twoje rzęsy, zimny powiew szybie twarz, a ja biegnę dziś do ciebie.

0: się kimś. A to nie tu. A,
1: nie tu jestem tu? Sam, o ciebie dbam.
0: No pośpiewaliśmy tak sobie małżeńsko, trochę miał żeńsko nam wyszło, bo trochę to pomiłczeliśmy z mężem. No ale cóż, słuchajcie, stać się kimś, dzikie serce, czy jeden z naszych ulubionych utworów w liście z mocą. Awans, troszeczkę do góry, erden.ista.162, punktów 21.
1: I mamy na następnym 16 miejscu spadek z 13. Grzegorz Kloc z utworem Płaszcz. rdn.lista.166, a w tym tygodniu 24 punkty zebrane dzięki wam.

0: Zasłuchaliśmy się.
1: Tak. On był, jest i mam nadzieję, że będzie.
0: Będzie w szafie. Mam nadzieję jak najdłużej, bo będzie ciepło i nie będziemy potrzebować płaszcza. Jedyny płaszcz, jaki będzie potrzebny, to ten od Grzegorza Klotza właśnie.
1: Dokładnie. A my lecimy na 15 miejsce do jednego z naszych ulubionych duetów, bo każdy duet jest naszym ulubionym. Aaron i Crux z utworem Anioły. Niestety spadają.
0: Odlatują
1: z pierwszej dziesiątki, zatrzymując się w drugiej z 8 na 15, 7 oczek w dół. No, spory spadek. Dzisiaj największy z tego, co widzę. Szkoda. Ale no, wszystko zależy od was. Miejmy nadzieję, że to jest chwilowe potknięcie i wzlecą razem z bocianami.
0: Na podium. Jak bociany bociany już lecą do Afryki.
1: No dokładnie, więc...
0: Ale nie wysyłaj ich tak już poza listę z mocą. Ja chcę ich jeszcze posłuchać trochę.
1: Ale to nie chodzi o to, żeby było ciepło i przyjemnie, tak? rdn.lista.142 26 punktów.
0: Ciepło i przyjemnie.

0: czy anioły nas widzą, a czy wy widzicie nas na Facebooku?
1: Widzicie? Popatrzcie sobie aktualne zdjęcie małżonków.
0: Zapraszamy, będziemy tam zaglądać pewnie w pierwszej dziesiątce. Napiszcie do nas.
1: Napiszcie, co robicie, czy jeszcze na plaży leżycie, czy już zapomnieliście o tych wakacyjnych wojażach, czy być może, tak jak w naszym przypadku, wakacje jeszcze przed wami.
0: Dokładnie, czy ktoś was porwie na nie, tak jak porwie nas Ania Jaskierska na 14 miejsce. Z 17 porwała was. rdn.lista.113 28 punktów.

0: My pobiegliśmy już przez te pole miłości. Nie wiem jak wy, czy daliście się porwać, czy dacie się porwać też za tydzień? Mam nadzieję, że tak, bo ten utwór awansuje o troszeczkę do góry. Żeby tak było w przyszłym tygodniu, musicie słuchać SMS-a z treści rdn.lista.113/7148.
1: Bo pamiętajcie, że wasze SMS-y mają moc. Tak jak moc słowa śpiewa nam Maria Bober na 13 miejscu. Jest to kolejny awans z 16 miejsca, 3 oczka do góry. rdn.lista.146.32.

0: Moc słów od Marii Bober na naszej liście z mocą sukcesywnie awansuje. Teraz na pozycji 13 z pozycji 16 Erden.Jest.146.32.
1: A przed nami spadek i to 5 oczek w dół z 7 na 12 Adam Rymasz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. No nic się z tego nie sprawdziło. Jest tego coraz mniej waszych punktów. Miejmy nadzieję, że to chwilowe potknięcie i za tydzień Adam Rymasz i grupa Odpowiem powrócą do pierwszej dziesiątki. Jeżeli chcecie, żeby tak się stało, głosujcie rdn.lista.124 na numer 7148. A Adam Rymasz i grupa Odpowiem zdobyła 33 punkty w tym tygodniu.

0: Bliżej, mocniej i więcej. I tego byśmy sobie chyba życzyli, prawda?
1: Oczywiście.
0: Drogi mężu, żeby więcej, więcej tych głosów na ten utwór spłynęło, bo bywały takie czasy, kiedy pozycja piąta i czwarta to była przypisana w zasadzie do tego utworu, do tego fantastycznego duetu albo do tej grupy. Adam Rymarz i grupa Odpowiem. Bliżej, mocniej, więcej. rdn.st.124 punktów 33.
1: A drugą dziesiątkę zamyka nam dzisiaj Agnieszka Miłek i Mariusz Śniegulski z utworem Ocean bez dna. rdn.lista.156 punktów 36.

0: Jak tam? Zatopiłeś się w falach?
1: Oczywiście. Ja już myślę o falach, o
0: morzach, o oceanie, dokładnie. Śpiew, dziga plaża, pośród drzew. Taka klasyka nam się marzy. Słuchajcie, no nam się marzą wakacje, ale chyba możemy już zdradzić, że jak ty to mężu mówiłeś w przyszłym tygodniu?
1: Że jedziemy na wakacje?
0: Nie.
1: A co powiedziałeś?
0: Podprowadzałeś, kto będzie. Czy nie zdradzamy jeszcze?
1: Aha, nie, to później.
0: To później, no dobra, no to przechodzimy w takim układzie, moi drodzy, do 10 najlepszych utworów w 714 notowaniu listy z mocą.
2: Lista z mocą. Lista przebojów muzyki chrześcijańskiej.

0: Lista z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: I mamy sytuację, której no ja nie pamiętam. Mamy remis ex aequo. Na 10. miejscu otwiera nam pierwszą dziesiątkę Bibro z utworem Jestem głosem ulic. rdn.lista.187 i mamy tutaj 44 punkty.

0: się rozbujaliśmy troszeczkę i nie bujemy w głowę w chmurach, a pozdrawiamy serdecznie Bibro. Bibro pozdrawia wszystkich słuchaczy listy z mocą, aby pozdrawiamy Wielkopolskę i właśnie tego rapera. Jestem głosem ulic. rdn.lista.187 punktów 44.
1: Pozdrawiamy i czuwamy, dokładnie tak samo jak siostra Julita Zawadzka w utworze Czuwajmy. I tak jak mówiłem, mamy egzekwo też, również dzisiaj 44 punkty, więc utrzymali zarówno Bibro, jak i siostra Julita Zawadzka swoje miejsca. W przypadku siostry Julity jest to pozycja 9. rn.lista.026.

0: i czuwamy. I siostra Julita czuwa nad nami wiele, wiele, wiele, wiele, wiele, wiele tygodni, już ponad 100 na pewno, a myślę, że i 200. rdn.isa.026 punktów 44.
1: A na miejscu ósmym mamy Marcina Stycznia z utworem Noc Pojedynku. Spadek z szóstego. rdn.lista.170 punktów 45.
2: On zrobił tak, jak we śnie polecił mu anioł.

0: bój się człowieku. Nie bój się człowieku, zagłosuj na Marcina Stycznia. Wtedy nas pojedynku będzie wyżej. Niestety spadek 2 oczka w dół. Erden.lista.170 punktów 45.
1: A do pierwszej dziesiątki wraca ksiądz Jakub Bartczak z 11 na 7 z utworem Lubię być księdzem. Erden.lista.902 punktów 54.

0: na relaksie, oni pospinani. My nie jesteśmy absolutnie pospinani dzisiaj. Taka domowa, rodzinna atmosfera dzisiaj w radiu RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, w studiu tegoż radia, nagrywając listę z mocą. No i właśnie teraz pozycja siódma i ksiądz Jakub Barczak lubi być księdzem. RDN.ista.902, punktów 54.
1: A na miejscu szóstym kapela N. I to jest awans najwyższy dzisiaj, bo 8 oczek w górę z 14. Bardzo nas to cieszy. Utwór Anioł Pański zyskał 64 punkty w tym tygodniu dzięki Wam. A jeżeli chcecie, żeby powędrował jeszcze wyżej w górę tabeli, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.180.

0: Halo, halo. Jesteś tu?
1: Jestem. Zasłuchałem się, tak.
0: Zasłuchaliśmy się, moi drodzy, bo jest w co się zasłuchać. Kapela N. My lubimy takie mocniejsze, troszeczkę rockowe brzmienia. Lubiliśmy wcześniej Sanchez'a Gangsta. Też serdecznie pozdrawiamy Rybniki, pozdrawiamy chłopaków. Może wyślecie jakąś propozycję nową na naszą listę z mocną skrzynkę. Jeśli chcecie wysłać każdą propozycję, nie tylko Sanchez'a Gangsta, no to nasz mail lista@rnn.pl jest do waszej dyspozycji.
1: A my wędrujemy do miejsca piątego i jest to Janusz Jędrusik z utworem I cóż mogę ci dać. Utrzymał swoją pozycję dzięki wam, dzięki waszym głosom. Dokładnie 177 głosów Janusz Jędrusik zdobył. Jeżeli chcecie, żeby utrzymał pozycję, jeżeli chcecie, aby powędrował wyżej, ślijcie smsy o treści rdn.lista.116.
2: Jezu, i cóż mogę ci dać, zniecierpliwienie i pośpiech, lęk i zagniewanie, bezradność.

0: Cóż mogę ci dać? Możecie dać głosy. SMS-y rdn.lista.116 na numer 7148.
1: I słuchajcie, teraz będzie ciekawie, bo tak nisko już dawno nie byli. Chyba najniżej byli w poczekalni, ale zaraz później wchodzili szturmem na pierwsze miejsce, na drugie, no z tego co pamiętam, to najniższe było trzecie, a tutaj czwarte miejsce, mimo olbrzymiej ilości punktów. O kim mowa?
0: Zespół Arete spadł z drugiego poza podium na miejsce czwarte i tym razem utwór Zwyciężyłaś, no nie spełnił się, można powiedzieć. 899 głosów, to jest przepaść. Przypominam, Janusz Jędrusik zdobył 177 na piątym miejscu, Arete na czwartym 899. A to może wam też pokazać, jakie punkty będą na trzecim, drugim i pierwszym, chociaż i tak pewnie nie spodziewacie się takich wyników. Szkoda, że państwo tego nie widzą, co my widzimy tutaj w naszych notatkach, ale wracając do zespołu Arete, dokładnie. rdn.lista.133, jeżeli chcecie, żeby Arete powróciło na podium naszej listy z mocą. Wszystko jest w waszych rękach. Głosujcie i słuchajcie.

0: Miejsce trzecie.
1: I fantastyczna dla mnie chyba nowość, tak mi się wydaje, bo nie kojarzę chyba.
2: Dominika Stabrawa z utworem Nauczysz mnie. Dosyć świeża pozycja, zaraz sprawdzę w notatkach, jak długo jest z nami, ale myślę, że coś koło miesiąca max. rdn.lista.188, a punktów zdobyła 912.

0: zapomniałam, przecież ja premierowo puszczałam ten utwór Wyjście z mocą. Dokładnie. 3 tygodnie temu, tak?
1: Trzy tygodnie temu była w propozycjach i 2 tygodnie temu już w notowaniu na miejsce 5 jako nowość, tydzień temu na miejscu 4, w tym tygodniu na 3. Co będzie za tydzień? No wszystko zależy od Was. rdn.lista.188 na numer 7148, jeżeli to Dominika Stabrawa z utworem Nauczysz mnie skradła Wasze serca.
2: Miejsce drugie.
0: A teraz powinnam zapytać, kto skradł twoje serce, mężu?
1: No, oczywiście, że ty skradłaś moje serce już dawno temu.
0: Właściwa, tak.
1: Ale ja chciałem zapytać, skoro Arete spadło z podium, to kto jak łania podążył na drugie miejsce?
0: Projekt Tylko Jezus, czyli Szkocja. Nie wiemy, czy dzisiaj słoneczna, czy skąpana może w deszczu, czy ciepła, czy też i zimna. Tego nie wiemy, bo Mariusza Śmiałka z nami nie ma na Facebooku, ale mam nadzieję, że będzie. A kto na Facebooku jest, to zaraz, tuż przed miejscem pierwszym. Żeby wesprzeć projekt Tylko Jezus, YouTube jak łania, ślijcie SMS-a o treści rdn.lista.940 pod 7148, awans jednoczka do góry, w tym tygodniu punktów 985.

0: który był, jest i przychodzi. I często właśnie jest ten projekt w okolicy miejsca pierwszego. Zdarzało się w historii, że to miejsce najwyższe na podium było. Teraz pozycja druga. Tylko Jezus Jagłania, Erden.ista.940, punktów 985 oczywiście.
1: No niestety nawet nie było blisko.
0: Oj, nie było blisko, nie było blisko. Wiele, wiele, wiele brakło.
2: Miejsce pierwsze.
1: Dla stałych słuchaczy to nie będzie pewnie niespodzianka, bo nikogo dzisiaj nie żegnaliśmy, a została tylko jedna piosenka. Pytanie tylko, ile tych punktów zostało zdobytych? Zdradzimy teraz, czy najpierw puścimy muzykę, czy najpierw zahaczymy o Facebooka?
0: Może zahaczymy o Facebooka, bowiem tam dzisiaj jeszcze nie zawędrowaliśmy. I któż na tym Facebooku nas postanowił pozdrowić w komentarzach? Pozdrawia serdecznie Gosia wraz z mężem Grzesiem, Grzesiu już dąży na nocną zmianę, a Gosia słucha. Pozdrawia Marek, pozdrawia Janusz Jędrusik, pozdrawia Bartosz Baran, czyli Bibro, i pozdrawia także Mariusz. Pozdrawiamy was również serdecznie. A jeszcze są z nami w obserwacjach Jacek, Dariusz, Marta, Lucyna, Krystyna, Bernadetta, Piotr i Anna. A także Piotr. Anna i Piotr.
1: Pozdrawiamy was wszystkich i nie trzymamy już was w niepewności. Na miejscu pierwszym w tym tygodniu Magdalena Sikora z utworem On z nami. Ale...
0: Ile punktów? To szok. Toż to jest wydarzenie stulecia. Ja nie pamiętam, żeby tyle punktów było dawno.
1: Nie 100.
0: Nie.
1: Nie 500.
0: Nie.
1: Nie 900.
0: Nie.
1: Nie 1000.
0: Nie, a nawet nie 1500. Nie. Wciąż mało.
1: 2332 punkty.
0: Wow.
1: To jest naprawdę wynik imponujący i ewidentnie widać, że Magdalena Sikora skradła wasze serca i chcecie tutaj głosować na nią. A jeżeli chcecie powtórzyć ten wynik, bądź żeby Magdalena utrzymała się na pierwszym miejscu, ślijcie SMS-y o treści rdn.lista.159 na numer 7148.
0: Tak
1: i
0: jest.
1: To już wszystko, co dziś przygotowaliśmy na liście z mocą.
0: Tak, i aplauz dla Magdaleny Sikory.
1: Dokładnie. My wam serdecznie dziękujemy, ale mamy dwie złe wiadomości i jedną dobrą. I zaczniemy od tych złych. No, muszę wam się przyznać, że w przyszłym tygodniu mnie tutaj nie będzie. Co więcej, muszę wam powiedzieć, zdradzę wam taki sekret, że Ewy też tutaj nie będzie.
0: Flip, flip.
1: Ale nie martwcie się, ponieważ na zastępstwo będzie tutaj Maciej.
0: Będzie tutaj Maciej, tak, zastąpi nas, ponieważ jedziemy na wyczekany urlop i wakacje, moi drodzy.
1: Dokładnie. Wszyscy się wyurlopowali, tak, teraz na nas czas.
0: Dokładnie. Także pozdrawiamy was serdecznie, słonecznie. Życzymy fantastycznego tygodnia i do usłyszenia już niebawem. Dariusz Jakubiak
1: i Ewa Judasz-Jakubiak.

0: Płyta z mocą. Debiuty i nie tylko.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Lato z Radiem Emaus.

dusza śpiewa. Usta milczą.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Papież zapewniał o modlitwie i duchowej bliskości z mieszkańcami Nepalu, dotkniętymi tragicznymi powodziami. Rodzina ma kluczowe znaczenie w walce z uzależnieniami, powiedział Leon XIV podczas audiencji dla uczestników spotkania Papieskiej Komisji do Spraw Ameryki Łacińskiej. Na próżno żyje ktoś, z kogo nie ma pożytku, mówił kardynał Grzegorz Ryś podczas Eucharystii przy grobie świętego Jana Pawła II. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Gwałtowne powodzie błyskawiczne w Nepalu spowodowały ofiary śmiertelne i rozległe zniszczenia. Na terenach dotkniętych żywiołem trwa akcja ratunkowa. W związku z tragedią papież skierował telegram kondolencyjny podpisany przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej.
3: Ojciec Święty poleca duszę zmarłych miłosierdziu Wszechmogącego i przekazuje wyrazy głębokiego współczucia pogrążonym w żałobie. Zapewnia o swojej duchowej bliskości ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią. Modli się także za służby ratunkowe, zaangażowane w trwającą akcję i dla wszystkich prosi o Bożą pomoc i opiekę. Czytamy w telegramie.
2: Problem narkotyków i werbowania młodych przez grupy przestępcze był tematem trzydniowego spotkania w Watykanie zorganizowanego przez Papieską Komisję do Spraw Ameryki Łacińskiej. Jego uczestników przyjął Leon XIV. Papież wskazał, że walka z uzależnieniami wymaga współpracy Kościoła, nauki i organizacji międzynarodowych, a osobom dotkniętym tym problemem potrzebna są obecność, troska i odbudowanie więzi rodzinnych.
4: La familia, que el Concilio Vaticano II la llamó justamente iglesia doméstica.
5: Rodzina, którą Sobór Watykański II słusznie nazwał kościołem domowym, jest miejscem, w którym pielęgnuje się życie, otacza się je troską i ukierunkowuje ku przyszłości. Nie ma lepszej profilaktyki przeciw narkotykom niż dobra rodzina. Obecnie jesteśmy świadkami cierpienia wielu rozbitych rodzin z powodu zażywania narkotyków, przemocy, wciągania dziecka w działalność przestępczą, ubóstwa czy braku możliwości, które spychają ludzi na margines.
2: Także dziś papież przyjął na audiencji arcybiskupa Tomasza Grysę, nuncjusza apostolskiego Ugandy. W portalu Vatican News publikujemy także relacje na temat ostatniego dnia wizyty arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera w Moskwie oraz wywiad z kardynałem Pierbattista Pizzaballa na temat sytuacji na zachodnim brzegu. Wielu Polaków uczestniczyło dziś we mszy świętej przy grobie Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył kardynał Grzegorz Ryś, a koncelebrowało ją około 60 kapłanów. W homilii metropolita krakowski nawiązał do dzisiejszej Ewangelii o słudze wiernym i roztropnym, zatrzymując się nad znaczeniem służby drugiemu człowiekowi.
6: Na próżno żyje ktoś, z kogo nie ma nikt żadnego pożytku. Chcesz żyć dla innych, ale w postawie tego, kto jest niewolnikiem wobec ludzi, o których wiesz, że noszą w sobie niesłychaną godność, bo należą do Bożej rodziny. Wiesz, komu służysz. Sługa to jest ktoś czuwający, kto potrafi się skupić na tym momencie. I to w taki sposób, żeby ten moment mógł pożywić innych.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: oto Pan Młody idzie, wyjdźcie Mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
2: Często na początku, gdy coś podejmujemy, mamy do tego zapał. Działa efekt świeżości. Ale z czasem przychodzi znużenie. Zaczynamy sobie mówić: jutro to nadrobię, jeszcze mam czas, to się jakoś ułoży. I tak powoli gaśnie to, co miało być żywe. W przypowieści wszystkie panny zasnęły, ale część z nich miała zapas na później. Pierwszy zapał jest cenny, ale o wiele ważniejsze jest to, co podtrzymuje nas wtedy, gdy nie mamy już tej energii. Pomyśl, co w moim życiu trwa tylko wtedy, gdy mam dobry dzień. Jak mogę to zmienić?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 22. Nazajutrz po rozpustnej hulatyce wszyscy patrycjusze legli na dywanie. Mógłby był przybyć Maksencjusz, mogło całe miasto wyjść na jego spotkanie. Mogły legiony zejść w paradzie z góry Sulpius i rozwinąć przepych, jakiego dotąd nie widziano na wschodzie, nic nie zdołałoby obudzić pijanych, śpiących snem twardym, gdzie padli albo gdzie ich ułożyli niewolnicy. Messala tylko wstał o świcie, zdjął z głowy wieniec na znak, że uczta skończona, owinął się w suknię, rzucił dokoła wzrokiem i w milczeniu opuścił salę. W 3 godziny później wyszło z jego komnaty 2 gońców. Każdy z depeszą do Waleriusza Gratusa, mieszkającego dotąd w Cezarei. Jeden i drugi otrzymali równobrzmiące listy i polecenia. Jeden miał płynąć morzem, drugi jechać lądem. Już z tych ostrożności widzimy, jak ważne i pilne było ich posłannictwo. List ten brzmiał: Messala do Gratusa. Muszę ci opowiedzieć dziwne zdarzenie, a chociaż są to obecnie tylko przypuszczenia, niemniej mam nadzieję, że cię zajmie i usprawiedliwi śmiałość, że cię nim trudzę. Pozwól, iż najpierw odświeżę twoje wspomnienia. Przypomnij sobie, że przed wielu laty istniała rodzina księcia Jerozolimskiego, niezmiernie starożytna i bogata. Imię rodziny było Chór. Jeśli masz słabą pamięć, to rana, jaką, jeśli się nie mylę, masz na głowie, dopomoże ci do przypomnienia sobie prawdziwości moich słów. Aby większe obudzić zajęcie, dodaję jeszcze następujące szczegóły. Dla ukarania za usiłowany zamach na twoje życie, oby bogowie dla spokoju twego sumienia nie dopuścili nigdy do udowodnienia, że stało się to przypadkiem, schwytano rodzinę, a majątek jej skonfiskowano. Ponieważ postępowanie to uprawnił Cezar, równie sprawiedliwy jak mądry, niechaj jego ołtarze wiecznie kwiaty zdobią, nie potrzebujemy się wstydzić na wspomnienie o sumach, które nam z tego źródła przypadły, a za które nie przestanę ci być wdzięcznym, a przynajmniej tak długo, dopóki z nich czerpać będę. Znając twą mądrość, przypominam ci dalej, że tą rodziną Chórów rozporządziłeś w sposób, jaki obydwaj uznaliśmy za najodpowiedniejszy naszym celom. Może nie zawadzi ci przypomnieć, że dla tych celów trzeba było tajemnicy, a tym samym wydania rodziny na nieuniknioną, ale naturalną śmierć. Pamiętasz zapewne, coś uczynił z siostrą i matką zbrodniarza i spodziewam się, że zaspokoisz moją ciekawość, gdy cię zapytam, czy one żyją, czy umarły. Daruj, że cię o to pytam, ale znając twoją uprzejmość, nie wątpię, że zaspokoisz moją ciekawość. Muszę ci również przypomnieć ważne zdarzenie dotyczące niniejszej sprawy, mianowicie, że ów rzeczywisty zbrodniarz skazany został na całe życie na galery. Wszak tak brzmiał rozkaz. Wypadek, który ci opisuję, jest tym dziwniejszy, że sam widziałem na własne oczy i czytałem poświadczenie przyjęcia go między niewolników przez dowodzącego galerą trybuna. Myślę, że nareszcie zdołałem obudzić twoje zajęcie. Jeśli się weźmie w rachubę przeciętną miarę długości życia galerników, to nasz wyrostek powinien był umrzeć przed 5 laty. Tak byłem o tym przekonany, że od 5 lat spokojnie używałem majątku, który mu po części zawdzięczam. Mówiąc to, nie mam zamiaru usuwać się od obowiązku wdzięczności względem ciebie. Teraz zbliżam się do sedna rzeczy. Ostatniej nocy, gdy przewodniczyłem uczcie dawanej przez młodych Rzymian, wierzaj mi, Nadzwyczajna jest ich młodość i nieświadomość. Wzbudzali naprawdę politowanie we mnie. Naraz z ich ust usłyszałem dziwną historię. Konsul Maksencjusz przybywa dziś, jak wiesz, aby przygotować wyprawę przeciw Partom. Wśród ambitnej, towarzyszącej mu młodzieży jest syn zmarłego dumwira Quintusa Riusza. Miałem sposobność dokładnie wypytać się o niego i dowiedziałem się, że gdy Ariusz wypłynął na wyprawę przeciw piratom, po których rozgromieniu zyskał zaszczyty w końcu dni swoich, nie miał żadnej rodziny. Gdy wrócił przeciwnie, przywiózł sobie dziedzica. Teraz, mój miły, zachowaj spokój, jak przystało na właściciela tylu talentów w sestercach będących w obiegu, bo synem i dziedzicem, o którym mówię, jest ten, którego posłałeś na galery. Ten sam Ben-Hur, który powinien być umrzeć jakie 5 lat temu. Tymczasem, wbrew swej powinności, wrócił z majątkiem i znaczeniem, a prawdopodobnie i jako obywatel rzymski. Ty na twym stanowisku możesz się nie lękać, ale ja nie czuję się bezpiecznym. A dlaczego? Któż lepiej od ciebie może to wiedzieć? Jakże ci się to wszystko wydaje? Gdy Ariusz, przybrany ojciec adoptowanego, walczył z piratami, okręt jego zatonął i z całej załogi uratowało się tylko 2 ludzi, Ariusz i jego przyszły dziedzic. Ci, którzy ich zabrali na pokład, mówią, że towarzysz trybuna był młody i nosił strój galernika. To, przyznasz, byłoby dostatecznie przekonujące, ale nie chcąc, abyś lekceważył tę wielce miłą sprawę, dodaję, że wczoraj miałem szczęście, złożyłem już za to fortunie dziękczynne wotum. Miałem, jak mówię, szczęście widzieć tego tajemniczego syna Ariusza twarzą w twarz i mam zaszczyt ci oznajmić, że jakkolwiek nie poznałem go zrazu, to jest on. Tak jest, to ten sam Ben-Hur, który całe lata był towarzyszem moich zabaw dziecięcych. Ten sam Ben-Hur, który jako mąż, choćby najpospolitszego, był urodzenia i charakteru, myśli w tej chwili o zemście. Tak bym i ja zrobił. O zemście, którą jedynie śmierć przeciwnika nasycić może. O zemście za ojczyznę, matkę, siostrę, siebie, a nawet... Przytaczam to na końcu, jakkolwiek pisząc do ciebie, powinienem był umieścić to na początku, za zrabowany majątek. A teraz, mój dobroczyńco i przyjacielu, zważywszy, że sesterce w niebezpieczeństwie, a ich strata największą stratą, jaka może spotkać człowieka na tak wysokim jak ty, będącego stanowisku, sądzę, że przestałeś się uśmiechać lekceważąco, a zaczniesz myśleć, co począć w tych okolicznościach. Uważam za niestosowne dawać ci jakiekolwiek rady. Pozwól raczej, że się oddam pod twą opiekę, albo, co jeszcze lepiej, bądź mi nauczycielem. Poradź, co mam czynić. Wyobrażam sobie, z jakim uczuciem czytasz niniejszy list. To z powagą, to z uśmiechem, a potem kończą się wątpliwości i sąd pada na tę czy na ową stronę, bo mądrość twa równa mądrości Merkurego, a siła woli, woli Cezara. Już wzeszło słońce na niebie, a za godzinę wysyłam 2 gońców, każdego z kopią tego, co tu piszę. Jeden uda się lądem, drugi morzem, bo tak ważne wydają mi się szczegóły, których ci udzielam, donosząc o ukazaniu się naszego nieprzyjaciela w tej części rzymskiego świata. Widziałem go wczoraj w Gaju Dafny. Jeśli dotąd tam nie jest, to musi być gdzieś w sąsiedztwie, co ułatwia mi nadzór nad nim, że go pilnuję, to pewna. I gdybyś mnie zapytał, gdzie nasz nieprzyjaciel teraz się znajduje, to mógłbym ci odpowiedzieć z wszelką pewnością, że go można znaleźć w starym gaju palmowym pod namiotem zdrajcy szejka Ilderima. Mam nadzieję, że ten stary Arab niedługo już będzie uchodził naszemu ramieniu. I nie zdziwisz się, jeśli pierwszym wymiarem sprawiedliwości za rządów Maksencjusza będzie wsadzenie zdrajcy na okręt i wysłanie go do Rzymu. Tak się rozpisuje o Żydzie, bo trzeba, abyś znał położenie i pomyślał nad dalszym postępowaniem. O tym zaś przekonany jestem i słusznie pochlebiam sobie, że list mój świadczy o tej mądrości, która w każdym dziele ludzkim każe zważać na czas, miejsce i środki. Jeśli na miejsce dalszego działania obierzesz Antiochię, to racz powierzyć tę sprawę kochającemu cię przyjacielowi i posłusznemu uczniowi. Messala.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

podróżować, zwiedzać świat, pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem, chciałem mieć pełne sale, podróżować, zwiedzać

coś dobrego. Dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił, gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz biję.

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie